Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. There she was, just a

0: dokładnie w tak jak dziś w ulwarancie w lec iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Witam serdecznie, z tej strony Ireneusz Krosnec, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.

Wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: ma podwiązki pod tą suknią.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo taki luksus?
1: To dla kochanego.

0: ptaszkiem ślub stwierdzony rejentalnie.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Dla kogoż to, z kim żyjesz tak moralnie?

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie w chat.

słyszeć, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta wyda już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła do

Dostosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, do

0: Dzień dobry, mamy czwartek, mamy 6 sierpnia, mamy pogodny poranek w Radiu Pogoda i mamy najnowsze wiadomości, jest 6.
1: Było prawie 40 stopni, upał zapełnia szpitalne SOR-y. Tragedia nad wodą, 2 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Piłkarze Górnika przegrali z Ferencvarosem w eliminacjach Ligi Europy. Dzisiaj w pucharach mamy jeszcze 4 polskie drużyny.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ucieczka z gorącego miejsca i słabsza koncentracja. Tak reagowaliśmy zwykle na upał, który zalał wczoraj całą Polskę. Prawie 40 stopni na termometrach. Na szpitalne oddziały ratunkowe trafiają osoby po omdleniu, zasłabnięciu, z udarem cieplnym, a także odwodnione. To przede wszystkim osoby starsze, często z chorobami przewlekłymi, mówi szef szpitalnego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie, dr Łukasz Pańko.
3: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, gdzie te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku, gdzie jednak to uczucie pragnienia jest mniejsze.
1: I łatwiej może dojść do odwodnienia, a do nawodnienia oprócz wody z solą albo elektrolitów dobre są też na przykład arbuzy. Dzisiaj też temperatura będzie trudna do zniesienia. 38 stopni, tyle będzie na południowo-wschodnich krańcach Polski. Ulga powinna przyjść jutro, wtedy temperatura spadnie mniej więcej o 10 stopni. Fala upałów nie tylko w Polsce. Na Słowacji przyniosła wczoraj nowy absolutny rekord. Temperatury wynosi 41,4. Zarejestrowano go podobnie jak pod koniec czerwca w Kamenicy pod Chronem. W Czechach na południu Moraw też regionalny rekord 41 stopni. Tragedia nad wodą. 2 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Do zdarzenia doszło na dzikim, niestrzeżonym kąpielisku, mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
4: Mieli wejść do jeziora Durowskiego i niestety nie wypłynęli.
1: A konkretnie jeden z chłopców miał się utopić, a drugi ruszył mu na pomoc. Służby po dotarciu na miejsce natychmiast zaczęły poszukiwania, mówi Piotr Kaczmarek ze Straży Pożarnej w Wągrowcu.
5: Do działań został włączony również płetwonurek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zszedł pod wodę i wspólnie udało się podjąć poszkodowanych na brzeg.
1: Resuscytacja nastolatków trwała blisko godziny, ale ich życia nie udało się uratować. 10-letnie śledztwo nie wykazało zdrady dyplomatycznej. Prokuratura umorzyła ostatnie 5 wątków postępowania dotyczącego działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Według śledczych rządzący nie działali na szkodę Polski, współpracując ze stroną rosyjską przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Współpraca w ramach konwencji chicagowskiej była najkorzystniejszą możliwą opcją. Tak stwierdził rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
6: Przede wszystkim była ona najkorzystniejsza dlatego, iż jako jedyna zapewniała możliwość działania polskim ekspertom bezpośrednio po katastrofie. Na miejscu zdarzenia. Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej. Mieliśmy tam swojego przedstawiciela.
1: Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej wciąż trwa. Prokuratura otrzymała niedawno opinię Międzynarodowego Zespołu Biegłych, który ma odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną katastrofy. Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1. To pierwsze spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Dzisiaj w tych samych rozgrywkach Lech zagra z Klaksvík z Wysp Owczych, a Jagiellonia z Glasgow Rangers. W lidze konferencji natomiast Raków podejmie szwedzkie Hammarby, a GKS na Węgrzech zagra z izraelskim Hapoelem. Rewanże za tydzień.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Samochód osobowy uderzył w bariery na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Stało się to między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek. Może być jeszcze zablokowany lewy pas jezdni w stronę Gdańska. Zdaniem drogowców niebawem droga powinna być już całkowicie przejezdna. Proszę uważać też na mokre jezdnie. W nocy w wielu miejscach padało. Hamowanie może nie być tak efektywne jak na suchym asfalcie. Życzę Państwu dobrego dnia w podróży.

30, w centrum już 32, a na południowym wschodzie znowu piekarnik 38. Deszcze i burze cały czas możliwe, teraz głównie w centrum, na wschodzie i na południu Polski.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 5 minut po godzinie 6:00. Teraz jeszcze dzień dobry. Michał Pierzchała. Witam Państwa w pogodnym poranku w Radiu Pogoda w czwartek. Mamy 6 sierpnia. To 218 dzień roku. Do końca roku pozostało 147 dni, a do końca astronomicznego lata tych dni 47. Słońce wzeszło o 5:05, a zajdzie o 20:18. Najpiękniejsze melodie już teraz dla Państwa, a za moment w Radiu Pogoda przegląd prasy.

0: Letnie leniuchowanie z Radiem Pogoda.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości

rzecz obojętna. Przyjemnie sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

Pogodny poranek w radiu, pogoda 10 minut po godzinie 6. Do gazet teraz jak co dzień zaglądamy i na początek prasa kolorowa i te same czołówki na pierwszych stronach. Chodzi o rocznicę wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Minął rok prezydentury i jak czytamy w Fakcie na pierwszej stronie, wielka feta przed Pałacem. Nawrocki świętuje w amerykańskim stylu. Wczoraj przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie uwijali się robotnicy przygotowujący trybuny dla gości, scenę i telebimy dla zgromadzonych właśnie przed pałacem. Dzisiaj po południu tam właśnie prezydencka impreza. W Superekspresie także para prezydencka na pierwszej stronie, tyle tylko, że artykuł bardziej taki intrygujący. Tajemnice pierwszej pary, a wśród tych tajemnic co prezydent je na śniadanie. Też państwu ujawnię owsiankę. Dobrze, zostawmy tę rocznicę. Wracając jeszcze do prasy kolorowej właśnie w Fakcie w środku. Artykuł o tym, że rząd wycofał się z pomysłu obowiązkowej darmowej kranówki dla klientów restauracji, choć zapowiada powrót do tematu w osobnej ustawie. Plany były takie, że już od tych wakacji klienci barów i restauracji mieliby zapewnioną darmową kranówkę po pół litra na osobę. No, projekt jednak został wycofany. Ma wrócić po konsultacjach z restauratorami. No tutaj rząd tłumaczy, że pojawiły się takie wątpliwości, że dla części lokali mogłoby to oznaczać dodatkowe wydatki związane z filtrowaniem wody, no bo nie wszędzie kranówka nadaje się tak wprost do picia. Obsługa, mycie szkła, z kolei też jest taka obawa, że popijający kranówkę klienci nie kupowaliby płatnych napojów, no ale tutaj też jest przykład restauratora, który już od pewnego czasu po prostu kranówkę podaje i mówi, że wszystko jest naprawdę w porządku. To o tym Fakcie. A na koniec jeszcze Gazeta Wyborcza i tutaj w środku numeru artykuł o tym, że ludzie wolą opowieści pisane przez sztuczną inteligencję, szczególnie gdy myślą, że autor to człowiek. Sztuczna inteligencja to jest badanie naukowców. Pisze jaśniej i bardziej bezpośrednio, a jej teksty są łatwiejsze w odbiorze. Z kolei historie tworzone przez ludzi są często subtelne i złożone. No tak, czy to jest dobrze? To już państwa zostawiam z tym, ale mogę zapewnić, że u nas w Radiu Pogoda najprawdziwsze przeboje, najprawdziwsze, najpiękniejsze melodie i teraz właśnie Demis Roussos. Goodbye, my love, goodbye. 12 po 6.

0: Śpiewała wczorajsza jubilatka Anna Jurksztowicz. A już za kilka chwil w pogodnym poranku w Radiu Pogoda Rock Your Baby, piosenka w wykonaniu George'a McRae'a. Mało brakowało, a ten amerykański wokalista w ogóle nie zaśpiewałby tego przeboju. Autorzy początkowo planowali nagrać go z kimś innym. McRae znalazł się jednak w studiu przypadkiem i to jego wysoki głos okazał się idealny. Rock Your Baby sprzedało się ponad 11 milionach egzemplarzy. Jest uznawany za jeden z pierwszych wielkich światowych hitów ery disco. Zaraz zagramy tę piosenkę. 21 po 6.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł. W czwartek 6 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go od 8 do 11 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie mam mnie, w wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za czwarty najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
1: Została ostatnia reklama.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: Maria Koterska w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, 6:30 na zegarze. Nasi reporterzy już w pracy i teraz powiem Państwu o tym, czym dzisiaj będą się zajmować i o czym usłyszą Państwo przez cały dzień w naszych wiadomościach. Tematy pogodowe na pewno się pojawią, ponieważ są cały czas aktualne ostrzeżenia. Miejscami dzisiaj może być nawet 40 stopni. Powiemy gdzie i też powiemy, kto otrzymał albo dopiero otrzyma SMS-owe alerty RCB. Dziś po południu też będziemy zaglądać na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, bo mamy rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. I właśnie przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się takie okolicznościowe wydarzenie. Prezydent ma wyjść, zabrać głos, także będziemy śledzić i Państwu to w wiadomościach opowiemy. Do resortu zdrowia też zajrzymy, bo tutaj po południu o 15:00 zaplanowane jest posiedzenie takiego zespołu do spraw ochrony zdrowia i w całości to posiedzenie ma być poświęcone pakietowi zmian w ochronie zdrowia. Jak coś ustalą, natychmiast też Państwu w wiadomościach przekażemy. Z tematów sportowych, 4 polskie zespoły piłkarskie rozpoczną dziś zmagania w trzeciej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Teoretycznie najłatwiejsze zadanie stoi przed Lechem Poznań, który w kwalifikacjach Ligi Europy podejmie mistrza Wysp Owczych Karl Klaskvik. Z kolei najtrudniejszą przeszkodą wydaje się być Rangers FC. Szkocka drużyna w tych samych rozgrywkach będzie rywalem Jagiellonii Białystok o fazę zasadniczą Ligi Konferencji. Walczą dziś natomiast Raków Częstochowa i GKS Katowice. Te wszystkie tematy w wiadomościach w ciągu dnia, a najbliższe wydanie w Radiu Pogoda już za 28 minut, bo jest za 28, siódma.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

0: będziemy kochać.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6:37 na zegarze. Patrzę na mapy synoptyczne, bo mamy cały czas dzisiaj aktualne ostrzeżenia. Jeszcze czwartek upalny. Teraz, to znaczy to jest raport z godziny 6 dokładnie, najcieplejszym miejscem w kraju jest Terespol, 24 stopnie, a najchłodniej w Kłodzku i w Nowym Sączu nieco ponad 17 stopni. Podczas upałów myślimy przede wszystkim no, o chłodnych napojach, tymczasem sporo płynów można zjeść, drodzy Państwo, i ten temat w Radiu Pogoda pojawi się po godzinie 7. Wcześniej piosenka świetna na pobudkę. Czabi Czekar zaśpiewa.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilar kołkosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na Twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
10: Ale patrz!
11: Ale co?
10: Ale niskie ceny!
12: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
14: Sposób na Twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Została ostatnia reklama.
16: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
17: To nie jest pora.
16: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
18: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: To Andrzej Rybiński w Pogodnym Poranku w Radiu Pogoda. Za 13 minut godzina 7. Przypomnę nasz numer telefonu 22 444 4004. Numer telefonu do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku 6 sierpnia, panie Michale.
0: Dzień dobry.
1: Witam. Taką piękną muzyką witacie Państwo na dzień dobry, słuchaczy Radia Pogoda. Tak spokojno jak dzisiejszy poranek. Nie tak upalny w tym momencie, 25 stopni na termometrze. Wystarczająco i bardzo spokojnie. Muzyka miła, piękna. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję. Życząc miłego dnia. Niech to będzie udany, spokojny dzień. Zbyszek Rybiński, Anowiec.
0: Dziękujemy panie Zbyszku i panu również życzymy miłego dnia. Wspominał pan, że gramy pięknie, no to ja do tych najpiękniejszych melodii dokładam muzyczną perłę lat 60. Piosenkę Jadwigi Prolińskiej Nie patrz na mnie tak.
2: Oczy nad ranem, oczy wieczorem,

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

0: Nie 40, a 4 minuty pozostały do godziny 7, a to oznacza, że za 4 minuty w Radiu Pogoda w pogodnym poranku najnowsze wydanie wiadomości i padnie data związana z tym, że mamy się wtedy dowiedzieć, kiedy i czy będzie obniżona cena paliw. To chodzi o te zapowiedzi niedawne premiera Donalda Tuska. Kiedy się dowiemy? Więcej szczegółów na ten temat w wiadomościach już za kilka minut o 7.
1: Autopromocja.
2: W tę najbliższą sobotę między innymi dowiemy się, jaki wpływ miała pani Helenka, osoba dbająca o czystość w pomieszczeniach zajmowanych przez kabaret tej, na twórczość Zenona Laskowika, co Andrzej Mleczko, znany państwu rysownik, robił w Teju i za co Tadeusz Osipowicz dostał pierwszą dwóję w szkole.
3: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
13: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
14: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Spakowanie.

0: nieco inaczej. Szczegóły niebawem, bo wcześniej wiadomości te najnowsze i sprawdzone. Minęła siódma.
1: Wisła wysycha, w Sandomierzu ma tylko pół metra, stanęła żegluga. Coraz więcej ofiar wysokich temperatur, to także młodzi ludzie. Lada moment decyzja, na którą czekają kierowcy. Stawką są ceny paliw.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Upały obniżają poziom polskich rzek. Przykład na Wiśle, w Sandomierzu rzeka ma tylko pół metra głębokości. Żegluga pasażerska niemal zamarła. Pływa jeden z czterech statków, ten o najmniejszym zanurzeniu.
3: Wczoraj było 50 cm wody w Wiśle, więc...
4: Przeraża mnie poziom wody. Wszędzie wody mamy mało, ale tutaj chyba szczególnie, prawda?
5: Pół metra znaleźć to jest trudno. Pół metra wody na całej szerokości Wisły, żeby znaleźć.
1: Na znaczące wzrosty stanu wód w najbliższych tygodniach nie ma co liczyć. Ostatnie dni to też czas wytężonej pracy ratowników pogotowia. Są wzywani do ofiar upałów. Pomocy potrzebują głównie osoby starsze i te z chorobami układu krążenia. Ale też coraz więcej jest wyjazdów do ludzi młodych i w średnim wieku. To są typowe objawy przegrzania organizmu, mówi Joanna Sieracka, rzeczniczka krakowskiego pogotowia ratunkowego.
6: Mniej więcej od godziny 11 do 15-16 odnotowujemy najwięcej wyjazdów do omdleń, zasłabnięć, duszności, problemów kardiologicznych, bo wtedy jest najgoręcej.
1: Pomocy potrzebują też ludzie względnie młodzi, którzy w tych godzinach biegają albo intensywnie jeżdżą na rowerze. To w ostatnich dniach także często klienci pogotowia. Do jutra powinniśmy dowiedzieć się, czy będzie rządowa interwencja na rynku paliw. Tak wynika z zapowiedzi Donalda Tuska. Paliwo jest drogie z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Donald Trump zapowiada, że lada chwila zostanie otwarta cieśnina Ormus, ale to już nie pierwsza taka zapowiedź, więc jeszcze trochę, mówi premier.
7: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
1: Interwencja byłaby mniejsza niż ostatnio, mówi wiceminister finansów Jarosław Nenek.
8: Tak na szybko można rozporządzeniem stawki VAT-u obniżyć, natomiast prosty powrót do CPN-u wymagałby...
9: procesu legislacyjnego.
8: Tak, to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
1: Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa. Dziś mija pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Kadencję charakteryzuje spór z rządem Donalda Tuska. Dotyczy m.in. programu pożyczki wojskowej SAFE, sądownictwa, nominacji ambasadorskich i światopoglądu. Prezydent podkreśla, że broni konstytucji i wzmacnia relacje ze Stanami Zjednoczonymi. W polityce zagranicznej Nawrocki zareagował też na gloryfikowanie przez ukraińskie władze nacjonalistów UPA. Odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Rząd przede wszystkim krytykuje prezydenta za wielokrotne wetowanie reform. W Maroku ruszyły procesy po kryzysie migracyjnym w Ceucie. Przed sądami stanęło 86 osób oskarżonych o udział w masowym przekraczaniu granicy hiszpańskiego miasta na wybrzeżu Afryki. Niektórzy trafili do aresztu. Według Hiszpanów do Ceuty wtargnęły 72 tysiące migrantów, ale 70 tysięcy już wróciło do Maroka. Przy czym ponad 140 osób zmarło, większość utonęła. To może być przełom w leczeniu wzroku wcześniaków. Szwedzcy naukowcy dowiedli, że zwykłe krople do oczu z deksametazonem mogą niemal o połowę zmniejszyć ryzyko groźnej choroby prowadzącej do ślepoty. Żeby to jeszcze potwierdzić, naukowcy planują obecnie długoterminowe obserwacje.
10: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Górnik Zabrze będzie musiał odrabiać stratę w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Polski zespół przegrał w Budapeszcie z Ferencvaroszem 0-1. Dziś w Lidze Europy Lech Poznań zagra z Klaksvika, Jagiellonia Białystok z Rangers FC, natomiast w Lidze Konferencji Raków Częstochowa zmierzy się z Hammarby, a GKS Katowice na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw. Była o kilkadziesiąt metrów od wygranej. Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła trzecie miejsce na piątym etapie Tour de France kobiet. Druga była liderka klasyfikacji generalnej Marlen Reusser, a wygrała Demi Vollering. Obie wyprzedziły Polkę w ostatniej chwili. Niewiadoma w generalce awansowała na trzecie miejsce.
10: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
2: Pogoda.
1: Upałów ciąg dalszy dzisiaj, ale

0: Już nie wszędzie nad morzem, no tylko około 25 stopni. Na zachodzie Polski też minimalnie poniżej 30, ale w centrum nadal 32, a na południowym wschodzie nawet 38. Cały czas możliwe też burze i deszcz, głównie w centrum, na wschodzie Polski i na południu.
1: Lato w Radiu Pogoda.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heizer
3: i Michał Pierzchała. Witamy w czwartek, 6 sierpnia. Mamy 218 dzień roku. Do końca roku 147 dni. Do końca astronomicznego lata 47.
4: No to Zygmuncie przedziwne, bo jak przyszedłeś do redakcji, wspomniałeś, że u Ciebie nie padało.
3: No nie.
4: A mieszkamy w zasadzie, no ile tam, kilkanaście kilometrów, może ponad, nieco ponad 20. U mnie w nocy burza, błyski.
3: No widzisz,
4: rano wychodzę mokre. Jest nie, przeszło bokiem, ale ciepło, prawda? Już
3: 25 stopni w Warszawie o tej porze, no. To wróży naprawdę bardzo wysokie temperatury w ciągu dnia.
4: No to gramy coś, ach, niech będzie, dla ochłody. Andrzej Załucha, byłaś serca biciem w pogodnym poranku w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 13 minut po godzinie 7 zaglądamy do kalendarza. Czyje dziś imieniny obchodzimy? Wszystkiego dobrego. Składamy najlepsze życzenia dla Jakuba, Marii, Piotra i Stefana. A teraz kalendarz historyczny.
1: No właśnie, co przed laty wydarzyło się 6 sierpnia i najpierw rok 1847, dawno, dawno temu, na stację w Katowicach wjechał pierwszy pociąg osobowy. Zaledwie kilka miesięcy po otwarciu trasy kolejowej dla przewozu towarów. A dzięki tej trasie kolejowej Katowice zdobyły prawa miejskie, no i właśnie rozwinęły się w miasto, w którym jest mnóstwo naszych cudownych słuchaczek i słuchaczy przecież.
0: Byliśmy kilka razy w Katowicach. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, tak. Słuchaczki, słuchaczy w Katowicach, w całej aglomeracji śląskiej. Proszę do nas zadzwonić, co tam u Państwa słychać. I jeszcze jedna data, rok 1991.
1: Wtedy Tim Berners-Lee opublikował szczegóły takiego projektu, który nazwał World Wide Web. To są trzy litery W, czyli W, W, W. No jak się pewnie Państwo domyślają, to był początek istnienia, no w zasadzie, internetu. Strony www to obecnie zupełnie normalność, wczytują się błyskawicznie, ale jeszcze no kilkanaście lat temu łączenie się z internetem to często była taka charakterystyczna melodia. Tak właśnie komputery się łączyły i za chwilę można było przeglądać bardzo powoli strony. Ja pamiętam u mnie w domu, no bo to przez linię telefoniczną się oczywiście odbywało. W momencie, gdy próbowałem podłączyć się do internetu, cała linia była blokowana na pół godziny, na godzinę. Nikt się oczywiście w tym czasie nie mógł dodzwonić. Połączenia były no kosztowne, no bo każda minuta kosztowała, no ale takie były kiedyś początki internetu.
0: I za pomyśleć 35 lat temu. I dużo, i mało zarazem.
1: Te wszystkie wydarzenia miały miejsce 6 sierpnia.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:22 na zegarze. Zygmuncie, ty masz kota, prawda? Dobrze pamiętam?
1: Tak, mamy kotkę Jolkę.
0: A czy kotka Jolka mruczy?
1: Ależ oczywiście, że tak.
0: Przepraszam za to pytanie, bo ja nie mam kota, mam psiaka, no pies szczeka,
1: koty,
0: nie mruczy.
1: Ale mruczą,
0: w jakich okolicznościach?
1: Jest.
0: Ach, jak im dobrze jest.
1: Na kolanach, jak się pod brodą tam pogłaszczę, no podrapię trochę.
0: To my za chwilę w Radiu Pogoda właśnie o tym mruczeniu będziemy mówić, ale też proszę może państwa o telefony pod 22 444 4004. W jakich okolicznościach państwa koty mruczą? A my właśnie za chwilę powiemy, że to mruczenie naprawdę jest bardzo ważne.
2: Autopromocja.
3: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Romine Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 7.32. Od dawna wiadomo, proszę Państwa, że okłady Scotta, takiego cieplutkiego i mruczącego, mają bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie i mamy kolejne potwierdzenia.
1: A no właśnie, potwierdzenie naukowe. Okazało się, że chodzi o mruczenie kota. Kot mruczy, gdy, ty mówiłeś, Zygmuncie, twoja kotka Jolka mruczy, gdy jest szczęśliwa, tak?
0: Tak, jak się głaszcze, zwłaszcza pod bródką tam. A i wtedy jest mruczanka, że ho, ho.
1: Więc kot mruczy, gdy jest mu dobrze, ale okazuje się, że poprzez to mruczenie dba o swoje zdrowie, a dokładnie o gęstość swoich kości. No kot, umówmy się, mało się rusza. Generalnie to chyba bardziej śpi. Tak średnio 16 godzin dziennie, więc no wiedzie dość statyczny tryb życia i zdaniem naukowców mruczenie, a właściwie wibracje, które wtedy powstają, wzmacniają u kotów gęstość kości. Tymczasem zupełnie inna grupa badaczy, niezwiązana z poprzednią, zajmowała się terapią wibracjami u ludzi i wpływie właśnie wibracji na gęstość kości człowieka. Okazało się, że po pierwsze te wibracje działają, a po drugie częstotliwość wibracji jest taka sama, z jaką wibrują koty mrucząc. Więc zdecydowanie mruczący kot to zdrowszy właściciel. I drodzy Państwo, to teraz coś dla tych, którzy kotów nie mają w domu, a chcą się poczuć lepiej.
0: Do kociego tematu oczywiście wrócimy już za parę minut.

0: rado na widok wszystkich twoich fantastycznych cnot, aż ulewa zimny pot. Adasz, tu nie wypada, co rusz to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!
0: Jest

0: так штубок сидіщих кляс.
1: Ада, не випада.
0: Где бы купание, где круглата? Ты кто бы тем, а лженистом? Уже с ними тчал, вот и годню в падне встал.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 21 minut godzina 8. Wracamy do kocich tematów.
3: Mamy telefon.
4: Dzień dobry, witam z Poznania.
3: Dzień dobry.
4: Poranek ciepły, ale mokry i pochmurny. A propos mruczenia, mam dwie kotki. Oczywiście mruczą obydwie, ale jedna szczególnie przepięknie, głośno, tak dźwięcznie mruczy w różnych sytuacjach. Na przykład ociera się o nogi i wtedy głośno mruczy, puszy ogon albo kładzie się na łóżku, kiedy ja tam wieczorem czytam i też mruczy. No, dla mnie jest to jeden z najpiękniejszych dźwięków i cała po prostu uzdrawiająco, kojąco, uspokaja. Także polecam wszystkim i pozdrawiam. Małgorzata.
2: No i przed chwilą mówiliśmy, są naukowe potwierdzenia, że kocie nie... mruczenie pozytywnie wpływa na nasz organizm.
3: Na gęstość kości, więc nie dość, że przyjemnie, to jeszcze po prostu zdrowo. Państwa koty mruczą? W jakich sytuacjach? Proszę dać znać. 22 444 40 04.
5: Radio Pogoda.
6: Autopromocja.
5: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
7: No oczywiście mieczysław Fok.
8: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
7: Dziękuję.
5: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
5: Została ostatnia reklama.
18: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
18: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
18: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 8, upalny czwartek, upalny kolejny dzień w zasadzie przed nami i podczas takich upałów myślimy przede wszystkim o chłodnych napojach, tymczasem jak się okazuje sporo płynów można zjeść. Chodzi o warzywa. No i Zygmuncie, jak sądzisz, które warzywo zawiera najwięcej wody w sobie?
1: Ja nie wiem, czy arbuz jest warzywem, czy owocem.
0: I tak, i nie.
1: Ale według mnie arbuz.
0: Mało ma. Znaczy, ma bardzo dużo, ale
1: arbuz
0: są...
1: Arbuz ma mało
0: ale
1: wody,
0: są warzywa,
1: jest
0: które
1: sama woda.
0: Mają zdecydowanie więcej. Zwycięzca jest... Zwycięzcą jest ogórek. Zawiera 96% wody. Tuż za nim na podium jest seler naciowy z wynikiem około 96%. Na kolejnych miejscach pomidor, cukinia i rzodkiewka. Wyobrażam sobie, rzodkiewka, że ma tyle wody. Miąższ składa się około 95% z wody. Arbuz wspomniany to tak. No w tym przypadku zaledwie 91 do 93% wody. Ogórek,
1: no
0: przypomnę.
1: Mnie się wydawało, że tam sama woda.
0: A no właśnie. Natomiast gdyby tak się zastanowić, co na upały jeść, żeby się nawadniać, to owszem, ogórek jest świetny, ale tutaj dietetycy zalecają jednak bardziej pomidora. On ma minimalnie mniej wody w sobie niż ogórek, ale zawiera mnóstwo innych fantastycznych rzeczy, bo na przykład pomidory są bardzo dobrym źródłem potasu, czyli takiego minerału, który pomaga utrzymać prawidłową gospodarkę elektrolitową organizmu. To szczególnie ważne podczas gorących dni. Jest też w pomidorze dużo witaminy C i mnóstwo jeszcze dobrych rzeczy.
1: Robimy sałatkę warzywną. Ogóreczek, pomidorek.
0: Ja rzodkiewkę też poproszę.
1: Rzodkiewka.
0: I arbuza można dorzucić.
1: I arbuza dokładamy.
0: Taki miks jest świetny. Mamy porę śniadaniową. Mamy porę śniadaniową
1: państwu. A potem zimne, takie dobre.
0: Życzymy smacznego.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 3 minuty godzina 8, za 3 minuty wiadomości, a w nich kolejne ustalenia w sprawie tego, ile pracują niektórzy lekarze w szpitalach. Tu będzie przykład ze stolicy. Tak średnio wychodzi na to, że każdego dnia po 13 godzin. Święto, nie święto. Szczegóły za chwilę, czyli za 3 minuty.
1: A ja zapraszam Państwa do rozwiązywania naszej krzyżówki. Nagroda gwarantowana. Herbatka Radia Pogoda. Do wygrania dzbanek filtrujący na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda. Już teraz można dzwonić 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
7: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
9: Została ostatnia reklama.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
11: Travisto Fast to

0: Szpitalu Klinicznym w Lublinie, dr Łukasz Pańko.
1: W starszym wieku to uczucie pragnienia jest mniejsze. Często lądują u nas właśnie z powodu odwodnienia.
0: Kłopot ze zniesieniem upału jest w samych szpitalach, bo niejednokrotnie temperatura w salach chorych i w innych pomieszczeniach jest nie do wytrzymania, przyznaje kardiolog Robert Błaszczyk.
2: Nasz szpital ma już 62 lata. Staramy jakoś sobie radzić w tych trudnych warunkach.
0: Wiatraki chodzą?
3: Jest przewiew. Panie otwierają drzwi na przemian.
0: Klimatyzację mają jedynie niektóre szpitale w Polsce. Tam jest zdecydowanie inaczej niż na większości sal chorych w całej Polsce.
4: Kleszcze zbierają swoje żniwo. Lekarze ze szpitala Żeromskiego w Krakowie alarmują, że na oddział trafia coraz więcej dzieci z ciężkimi powikłaniami boreliozy. W samym lipcu na hospitalizację przyjęto 25 małych pacjentów. Jak podkreśla dr Lidia Stopyra, ordynator zakaźnego oddziału dziecięcego w szpitalu Żeromskiego, choroba coraz częściej ma ciężki przebieg i może atakować układ nerwowy.
5: Na pewno mamy ocieplenie klimatu, na pewno mamy coraz więcej tak zwanych chorób wektorowych, czyli przenoszonych przez komary, przez kleszcze. Mamy też przesunięcie wektorów, czyli owadów, bardziej na północ, dlatego że klimat się ociepla.
4: W porównaniu z poprzednimi latami liczba przypadków boreliozy i pokleszczowego zapalenia opon mózgowych w całej Polsce wzrosła o 10%. Donald Trump zapowiadał na dziś otwarcie cieśniny Ormus. Prezydent USA oświadczył, że strategiczny szlak żeglugowy zostanie odblokowany bardzo szybko, a porozumienie z Iranem miało być osiągnięte właśnie do czwartku. I jak zwykle dodał, że jeśli to się nie stanie, Biały Dom przeprowadzi bardzo mocne uderzenie. Cieśnina Ormus jest kluczowa dla transportu ropy, a w praktyce też dla ceny paliw. Janów Podlaski znowu stolicą koni arabskich. Jutro zaczynają się Dni Konia Arabskiego, a kulminacją będzie słynna aukcja Pride of Poland. Zaprezentuje się blisko 130 koni. Gwiazdą aukcji ma być klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie. Organizatorzy spodziewają się gości i kupców z całego świata. W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 13 koni za łączną kwotę ponad 1 300 000 euro.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Została nam już tylko Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Toronto. Nie zobaczymy pozostałych Polek. Najpierw odpadła Maja Chwanińska, a wczoraj w drugiej rundzie obie Magdy. Linet przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz, a French z jej rodaczką Jessicą Pegulą. Natomiast w Montrealu do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz. Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-4-7-6. Hat-trick Jonathana Milana w Tour de Polonii. Włoski sprinter wygrał trzeci z rzędu etap, tym razem z metą w Zielonej Górze. I oczywiście umocnił się na prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Etap czwarty, z żagania do Karpacza z metą na Orlinku.

0: Pogoda.
1: Duża różnica temperatur. Na wybrzeżu tylko 25 stopni, w centrum od 32 do 35, a na południowym wschodzie nawet 38. Cały czas możliwe burze i przelotne deszcze. A na hali gąsienicowej w Tatrach zakwitła wierzbówka kiprzyca i zrobiło się różowo.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Oj, czeka, czeka i się doczekało. Dzisiaj będzie takie lato, że ho, ho.
3: Kolejny upalny dzień przed nami.
2: A w ogóle to jest czwartek, 6 dzień sierpnia, 218 dzień roku, a dziś imieniny obchodzą Jakub, Maria, Piotr i Stefan. Wszystkiego dobrego.
3: Ty, Zygmuncie, jesteś z grupy osób, które do solenizantów czy jubilatów dzwonią tak tuż po przebudzeniu, na przykład 6:30 rano, czy raczej na spokojnie?
2: No nie, nie.
3: Mój teść, 7 rano zawsze, śpimy, tak? Nie śpimy, chcę być pierwszy. Dobrze, wszystkiego najlepszego jeszcze raz solenizantom, także jubilatom. My z Zygmuntem po kawce już, a teraz herbatka dla Państwa muzycznie.
4: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata. Herbaty szklanka, moc

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypną,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jak,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić?

0: pod budą w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. 9:12 na zegarze. Ja przypomnę nasz numer telefonu 22 444 40 04 do dyspozycji w każdej sprawie. Mamy telefon, odbieramy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof z Milanówka się kłania. Państwo codziennie odliczają te dni do wiosny, do jesieni.
0: Tak jest.
1: A ja od dzisiaj zaczynam odliczać swoje dni. 1681 dni pozostało do mojej emerytury. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do widzenia.
2: Panie Krzysztofie, w takim razie wprowadzamy korektę. Proszę bardzo. Powitanie będzie brzmiało tak. Dziś mamy czwartek, 6 dzień sierpnia, 218 dzień roku, do końca roku 147 dni, do końca astronomicznego lata 47, do przejścia na emeryturę pana Krzysztofa 1681 dni.
0: Panie Krzysztofie, pozdrawiamy i proszę nas słuchać oczywiście także jutro, bo kto wie, czy tego nie powtórzymy.

0: świecie w pieśni tej.
1: Zróbmy coś razem, drodzy Państwo, w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Może byśmy wspólnie właśnie rozwiązali quiz, jaki znajduje się na naszej stronie radiopogoda.pl. To jest quiz dotyczący seriali, jakie mogliśmy oglądać w PRL-u. 20 pytań, podobno tylko mistrz uda się, jak już 12, to już człowiek jest mistrzem.
2: Początek jest dość banalny. Ja się zatrzymałem przy czwartym pytaniu i tutaj mam kłopot.
1: Poczekaj. To próbujemy rozwiązywać. To Państwa też zachęcamy do wejścia i zrobienia tego razem z nami. No i za chwilę w Radiu Pogoda o tym pogadamy więcej.
3: Reklama.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
6: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
7: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Reklama.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. 9:28 na zegarze. Tam u ciebie, Zygmuncie, quiz?
1: Jeszcze nic nie powiem. Aha. Mamy telefon w sprawie quizu, który zamieszczony jest na naszej stronie Radia Pogoda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Zygmuncie. Dzień dobry, panie Michał.
0: Dzień dobry.
2: Ja w sprawie tego quizu, co był przed chwilą informowany, informacja na antenie. Otóż chciałam tylko powiedzieć, że ja poległam na 4. pytaniu i jeszcze poległam na 16. pytaniu. Pozdrawiam serdecznie, Julita.
1: Były to pytania dotyczące chronologii, tak?
0: Tak, czwartek, również? Który z seriali powstał najwcześniej? Tu mamy alternatywy 4, albo stawiam na Tolka Banana, albo Polskie Drogi. A 16? 16 to inaczej. Przy ulicy Senatorskiej 24 mieszkają bohaterowie. No i właśnie jakiego serialu? Wojny Domowej, 13 Posterunku czy Plebanii?
1: I teraz uważaj, uważaj. No. Mój wynik.
0: No.
1: 100%!
0: Po uśmiechu wiedziałem, że 100%.
1: No. Proszę Państwa, proszę się zmierzyć z tym quizem. Mnie się udało.
0: No, ja mam 85%.
1: No, widzisz,
0: mistrzu Zygmuncie, gratuluję.
1: Dziękuję bardzo.
3: Nie miałem prawie nic.

Chciałem jej darować świat, rozmienić każdą myśl na cienie nocy, światła dnia, ściemniała listów biel.

czeka ktoś długo w noc, wbija wzrok w kieliszka dno. Wierzy i nadzieje w róży z gwiazd,

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 35 minut po godzinie 9. Nasz telefon dzwoni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Z tej strony stała słuchaczka Radia Pogoda, Magdalena. Dzwonię z Katowic. U nas dzisiaj upał jest, że tak powiem, sakramencki. Po prostu żar bucha z nieba, tak jak dawniej w hutniczych martenowskich piecach. Ja zauważyłam, że od kiedy istnieje Radio Pogoda, to miasto Katowice są coraz bardziej pogodne. Ludzie tacy mili, uśmiechnięci, miasto zielone, niebo błękitne. No po prostu Katowice pięknieją w oczach i pogodnieją w uszach. Także myślę, że to też dzięki wam, dzięki Radiu Pogoda. Serdecznie pozdrawiam, Magda.
2: Pani Magda, to piękne słowa, bardzo, bardzo dziękuję.
0: Nie spodziewaliśmy się takiego porównania i takiego skutku.
2: Bardzo przyjemnie. Mamy też nadzieję, że ten upał będzie troszkę mniej dotkliwy dzięki melodiom z Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W tę najbliższą sobotę między innymi dowiemy się, jaki wpływ miała pani Helenka, osoba dbająca o czystość w pomieszczeniach zajmowanych przez kabaret tej, na twórczość Zenona Laskowika, co Andrzej Mleczko, znany państwu rysownik, robił w Teju i za co Tadeusz Osipowicz dostał pierwszą dwóję w szkole.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Została ostatnia reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. W Media.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 14 minut pozostało do godziny 10. Piotr Sparakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Nurtuje nas pewne pytanie.
1: Tylko jedno?
2: W tej chwili tak.
0: W tej chwili tak. Pytanie dotyczące funduszów czasów pogodowych.
1: Tak.
0: Bo ciekawi jesteśmy z Michałem, czy uczestnicy tego dosyć trudnego konkursu przygotowują się w jakiś sposób?
1: Przeglądają sobie,
0: nie wiem, listy utworów, przypominają sobie wykonawców, czy po prostu mają to w głowie? Jak sądzisz?
1: Powiem tak.
2: Trudne pytanie.
1: Trudne się wylosowało, to nie da się nic jednoznacznie powiedzieć. Niektórzy rzeczywiście słuchają i odnotowują sobie różne piosenki, a potem sięgają do swoich notatek, jeżeli im wystarczy czasu, bo to też 5 sekund na odpowiedź to nie jest wiele.
0: Oj, bardzo mało.
1: Prawda? No, a część z tych osób zna odpowiedzi i tyle. Jak nie zna, to dostaje nagrody pocieszenia.
0: To nasza prośba. Zapytaj dzisiaj, czy uczestnicy dzisiejszego konkursu jakoś się przygotowywali?
1: Mogę zapytać, ale z góry podam odpowiedź.
0: Tak?
1: Wątpię, dlatego że na przykład pan Stanisław jest w tej chwili na urlopie w Zakopanem.
0: Aha, no tak.
1: I woli chodzić po górach niż trenować.
0: No, ale jeśli mógłby spełnić...
1: Zobaczymy, jak wystarczy czasu, to rzeczywiście spytam.
0: Zaspokojenia naszej ciekawości.
2: Po godzinie 12 u Piotra Sparakowskiego kolejna odsłona funduszów czasów pogodowych.
1: A wcześniej można się zapisać na stronie radiopogoda.pl.
2: A my mówimy dziękujemy i do usłyszenia jutro. Zygmunt Heizer
0: i Michał Pierzchała.

0: Radio Pogoda.
1: Wy mówicie wieś, wy nas macie gdzieś. Nawet się do miasta wyprowadził latem teść. Wy lubicie tylko dobrze wypić, wy lubicie zjeść. U was tylko kwiat, u nas rzędy chat.

może zawsze marznie mi. Muszę jeszcze jutro rano podlać, że pozamiatam też podwórze. Czysto świadczy o kulturze mojej, a pojutrze sprawą na inseminację. Może zdążę na kolację, nikt na stację nie podwiezie mi. W poniedziałek, a w niedzielę do kościoła jedźmy, z którymi nikt nie woła. Pojedziemy dookoła, poprzez wyski, lasy, sioła. Kędy się dotyka, sioła, ślisko piersią, mąż do stoła. Zasiądziemy jeszcze zgoła dziś.

0: Jeden z najpiękniejszych ogrodów różanych na świecie. Aflopark w Pabianicach oraz Muzeum Miasta Pabianic zapraszają na wyjątkową wystawę Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach. Mitoraj, Abakanowicz, Szapocznikow, Beksiński. Ponad 50 rzeźb światowej sławy artystów w dwóch niezwykłych przestrzeniach. Plenerowe instalacje wśród milionów kwiatów w Afloparku oraz ekspozycja muzealna, gdzie zobaczysz detale z bliska. Więcej na stronie aflopark.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
5: Została ostatnia reklama.
6: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Reklama. Tych lat nie odda nikt, zaśpiewa nam za kilka minut Irena Santor, po czym usłyszymy Paula Anka w jego wielkim przeboju Diana. Teraz mija 10, więc mamy dla Państwa w Radiu Pogoda najważniejsze wiadomości.
9: Polska pod alertami. Po nocnych burzach nadciąga kolejna fala nawałnic. Nie szukaj ochłody w fontannie. Sanepid ostrzega przed groźnymi bakteriami. Rok w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki podsumowuje pierwsze 12 miesięcy urzędowania.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po burzowej nocy w niektórych regionach także dziś będzie grzmiało, a temperatury znowu będą wysokie. Ostrzeżenia przed burzami i upałem obowiązują na prawie całym obszarze Polski. Spokojniej będzie tylko na północnym zachodzie. W wyniku nawałnic strażacy interweniowali o poranku już ponad 170 razy, najwięcej w województwie łódzkim. Dziś kolejny, podobno na jakiś czas ostatni dzień upałów. Gdyby przyszło komuś do głowy szukać ochłody w fontannie, specjaliści odradzają.
11: Wiele zanieczyszczeń z ulicy, odchodów zwierzęcych, pozostawionych przez ludzi. Naprawdę to grozi wielkimi tutaj niebezpieczeństwami dla zdrowia, szczególnie małych dzieci.
9: Mówi Aneta Mokosa z sanepidu w Gorzowie Wielkopolskim. Woda w fontannach bywa zanieczyszczona, bo płynie w obiegu zamkniętym. Minął rok prezydentury Karola Nawrockiego. Prezydent narzucił duże tempo, tak mówi jego doradca Sławomir Mazurek.
12: Takie odczucie, że to nie był rok administrowania, tylko rok konkretnych decyzji, konkretnych zmian, realizacji planu 21, szereg inicjatyw legislacyjnych. Prezydent dotrzymał danego słowa wyborcom, jest tarczą wobec złych decyzji rządu.
9: A rząd ocenia prezydenta krytycznie. Donald Tusk mówi, że chciałby mieć lepszy kontakt z prezydentem w tematach dotyczących bezpieczeństwa. Komentował też ostatnie ułaskawienie kibica Legii Warszawa Piotra Starucha Staruchowicza, który otrzymał sądowy zakaz

0: zaproponowała znaczne obniżenie VAT-u na benzynę i olej napędowy, niższą akcyzę i ustalenie maksymalnej ceny paliwa. Teraz sukces w walce z narkotykami. Policja i Straż Graniczna przejęły prawie 0,5 tony narkotyków oraz broń palną. Zatrzymano 41-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Z przejętych narkotyków można by przygotować nawet 500 000 porcji. Ze zmiennym szczęściem rywalizowali polscy tenisiści. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy ATP w Montrealu po wygranej z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-4, 7-6. Ale z rywalizacją w Toronto pożegnały się Magdalena Fręch i Magda Linet. Fręch przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6-3, 3-6, 2-6, a Linet z Amerykanką Iwą Jowicz 3-6, 5-7. W grze pozostaje jeszcze Iga Świątek, która awansowała do trzeciej rundy ATP w Toronto. Zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubić.
1: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
2: Pogoda.
0: Burze nadal nad Polską, szczególnie w centrum, na wschodzie i na południu. Temperatura zaczyna się rozjeżdżać. Nad morzem 25 stopni, a na południowym wschodzie nawet 38. Poza tym zaczyna się sezon na wrzosy. Najładniejsze mają być na przełomie sierpnia i września.
1: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Lato, lato, lato czeka.
4: Piotr Sworakowski, dzień dobry. W ciągu paru ostatnich dni Państwo dzielili się swoimi sposobami na walkę z owocówkami, które bywa, że nadmiernie uprzykrzają nam życie w domu. Dziś pytanie z zupełnie innego rodzaju, chociaż też będzie mowa o owadach. Pytanie brzmi, gdzie najbardziej Państwa swędzi ugryzienie komara? Za kilka minut wyjaśnię, skąd takie pytanie mi się wzięło, a Państwa proszę o zastanowienie się nad odpowiedzią podczas słuchania najpiękniejszych melodii Ireny Santor, Pola Anki i Alicji Majewskiej.

Przed kilkoma minutami zapytałem, w którym miejscu ciała ugryzienie komara swędzi najmocniej i obiecałem wyjaśnienie, skąd się wzięło takie pytanie. Wczoraj chwilkę rozmawiałem z naszym specjalistą od mediów społecznościowych, Adrianem. Znają go Państwo z naszych profili na Facebooku, Instagramie i innych pogodnych miejsc. To bardzo miły gość, ale swój wzrost ma. I tak rozmawiamy, że lato super, tylko robali mogłoby być troszkę mniej i w pewnym momencie Adrian mówi, ale najgorzej to jak cię komar w kostkę ugryzie. Bo wtedy, żeby się podrapać, to trzeba tyle dziwnych ruchów wykonać, a potem znów. I człowiek ciągle chodzi wykonując jakieś ekwilibrystyczne ewolucje. Pomyślałem, że zapytam Państwa, czy Państwo mają podobnie z tymi komarami, czyli gdzie ugryzienie komara swędzi najmocniej. Przyznam, że ja sam musiałem się chwilę zastanowić, czy też mam takie miejsce na swoim ciele. No oczywiście, że mam, ale jeszcze teraz nie będę o tym mówić, żeby niczego nie sugerować. Natomiast Państwa proszę o odpowiedź na moje pytanie. A może mają Państwo jakiś taki swój, domowy, oryginalny sposób na łagodzenie tego swędzenia? Jeżeli tak, koniecznie proszę zadzwonić do Radia Pogoda i podzielić się nim z innymi słuchaczami. Numer telefonu Państwo znają 22 444 4004.

rodzin zestrzeliło 25 lat, 25 lat. Dziewczyny, chłopaki, synowe i zięć, i coraz nas więcej przybywa. Nasz stary wciąż jary pod

0: Tytuł tej najpiękniejszej melodii zespołu Bonnie M, Felicidad, po hiszpańsku znaczy szczęście. Nie wiem, czy to oddaje uczucie, o którym zaraz będzie mowa, ale sądzę, że będziemy mówić przynajmniej o zadowoleniu. Wcześniej zresztą także, bo najpierw usłyszymy najpiękniejsze melodie na lato Sławy Przybylskiej i Zdzisławy Sośnickiej. Dla ochłody oczywiście, bo dziś temperatury znów sięgają sufitu.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: No oczywiście Mieczysław Fok.
0: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
3: Dziękuję.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
8: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.

0: Zdzisława Sośnicka opowiadała o deszczowym wielbicielu, więc to była piosenka na czasie. Będzie jeszcze o tym mowa za kilka minut, ale teraz chciałbym Państwa zająć znacznie przyjemniejszą sprawą dzięki naszej słuchaczce. Dzień dobry.
1: Kłania się Mira. Dobre słowa dla każdego i całego zespołu Radia Pogoda. Pozdrawiam Państwa, życzę czasu dobrego na dziś i na przyszłość. Słucham Radia Pogoda od początku powstania. Przez to dni moje mienią się kolorami tęczy, mimo późnej dorosłości. Dziękuję, że jesteście. Słuchaczka radia i od niedawna członkini Klubu Pogodnych Ludzi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich jeszcze raz.
0: A Radio Pogoda od wzajemnia pozdrowienia, Pani Miro. Cieszymy się, że jest Pani z nami w Klubie Pogodnych Ludzi. Gdyby Państwo też chcieli przystąpić do tego towarzystwa jakże elitarnego, na stronie radiopogoda.pl znajdą Państwo odpowiedni formularz do wypełnienia, a potem czeka Państwa uroczyste przyjęcie do klubu przez Monikę Tarkę i to się odbywa letnimi popołudniami na antenie Radia Pogoda.

tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz na

рве. Płynie strumyk przez zielony las, skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: W Radiu Pogoda usłyszeliśmy wielki przebój Bobiego Wintona z połowy lat 70. Na świecie piosenka nosiła tytuł My Melody of Love. W Polsce najczęściej mówiono o niej Moja droga, ja cię kocham. Wiadomo dlaczego, prawda? O drodze będzie mowa po 11, a o deszczu właśnie teraz. Myślę, że nie tylko ja dostaję codzienne ostrzeżenia o burzach, deszczu i silnym wietrze od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Absolutnie nie mam zamiaru narzekać. Lepiej, żeby ostrzeżenie było na wyrost, niż żeby go zabrakło. Zresztą te ostatnie wcale nie są na wyrost. A cała sytuacja pokazuje, jak dynamiczna była pogoda. A podobno sierpień to jeden z najsuchszych miesięcy. No ale może jeszcze wszystko przed nim.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na Twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
13: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury. Kultury i dziedzictwa wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 70. Za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
16: Została ostatnia reklama.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Reklama.

Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.

0: autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Szeroki wybór, pełny smak?
10: Tak,
9: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Została ostatnia reklama.
13: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
14: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
13: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
14: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
13: Aflofa.
0: Reklama.
15: Dwie propozycje padną za kilka minut w Radiu Pogoda. Jedna to Całujmy się, Danuty Rin i Bogdana Czyżewskiego. Druga Wstawaj, szkoda dnia, zespołu 2 plus 1. A teraz spróbujmy się dowiedzieć, co się dzieje w kraju i na świecie. W Radiu Pogoda posłuchajmy najważniejszych wiadomości.
16: Państwo bierze pod lupę lekarzy, rusza monitoring dyżurów i wynagrodzeń. Skończą się fale Dunaju na Śląskiej A1, drogowcy zaczynają remont. Miliarder w podzięce za powrót do zdrowia ufundował największy w Europie pomnik Matki Boskiej. Stoi w Polsce.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Państwowa agencja weźmie pod lupę grafiki i zarobki lekarzy. Weszły w życie nowe przepisy związane z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym i nieprawidłowościami w wielu innych placówkach. Chodzi o to, by wykrywać przypadki skrajnie długiej pracy, jak ten z Warszawy, gdzie jeden z lekarzy miał przepracować nawet 400 godzin w miesiącu. Potrzebne jest jeszcze przygotowanie procesu, mówi prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych Daniel Rutkowski.
17: Będziemy to robić za miesiąc wrzesień, czyli tak naprawdę w drugiej połowie października, bo wtedy będą kompletne dane.
16: Zmiany chwali prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Łukasz Jasek.
18: Dlatego, że kilka czarnych owiec, które zarabiały bardzo duże pieniądze, wielokrotnie niezasłużenie teraz świecą na całe środowisko, a znakomita większość uczciwie ciężko pracujących lekarzy, którzy w życiu takich pieniędzy nie zarobili i zarobić by nie mogli, ponoszą konsekwencje.
16: Szef agencji odpowiedzialnej za monitorowanie dyżurów i zarobków zapewnia, że dane osobowe lekarzy będą chronione właściwie. Polskim szpitalom tymczasem brakuje zwykle klimatyzacji. To ważne przy takich upałach jak dziś. Placówki radzą sobie jak mogą.
19: W pomieszczeniach, w których nie występują przeciwwskazania wynikające z zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, wykorzystywane są wentylatory. Klimatyzacja funkcjonuje w tych obszarach szpitala, w których jest ona niezbędna.
16: Mówi Anna Szafrańska ze Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Skończą się fale Dunaju na autostradzie A1. Drogowcy zaczynają remont. Chodzi o odcinek na Śląsku między Pyżowicami a Piekarami Śląskimi. Garby na drodze są tak duże, że samochody wręcz podskakują. Jest niebezpiecznie. Na pierwszy ogień idą 3 km w kierunku Gliwic, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
20: Na czas remontu jezdnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta, a ruch będzie prowadzony...

0: Przejadą 176 km z Żagania do Karpacza, gdzie meta została wyznaczona na Orlinku. Liderem wyścigu jest na razie Włoch Jonathan Milan, zwycięzca wszystkich dotychczasowych etapów. Dodajmy, że właśnie na tym podjeździe pod Orlinek, nazywany przez kolarzy Ścianą Płaczu, swoje pierwsze zwycięstwo w zawodowej karierze odniósł Hiszpan Alberto Contador. W 2003 roku wygrał jazdę indywidualną na czas.
1: Pogoda.
0: Cały czas możliwe burze i silny wiatr, przede wszystkim w centrum, na wschodzie Polski i na południu. Ale słońca też nie zabraknie. I nadal gorące, od 25 do 38 stopni. Jutro już wyraźne schłodzenie atmosfery, wszędzie poniżej 30.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Lato, lato, lato.
3: Jeśli chodzi o najpiękniejsze melodie na lato, za chwilkę usłyszymy duet Danuty Rin z Bogdanem Czyżewskim, Trio 2 plus 1 i orkiestrę Mitcha Millera, a potem zajmie nas bardzo wakacyjny sposób podróżowania. Natomiast później około 11.30 w cyklu Pogodne Lato przypomnimy sobie lato roku 1984. Może Państwo pamiętają, jakie wtedy było to lato w naszym kraju i jak Państwo je spędzali? Chętnie posłucham. Piotr Sworakowski, dzień dobry.

0: Kilka dni temu, w poniedziałek, o ile mnie pamięć nie myli, zaproponowałem Państwu rozmowę o wakacyjnych grach i zabawach towarzyskich i właśnie przy okazji tych opowieści pojawił się telefon z następującym wspomnieniem.
1: Witam serdecznie, nawiązując do rozmowy o wakacjach. Dawno, dawno temu, może to był 74, może 5 rok, jeździłam z całą grupą koleżanek i kolegów autostopem na Mazury z książeczką, taką czerwoną w ręku, gdzie spisywało się kilometry lub bez książeczki. Ale była taka wtedy zasada, że kierowcy częściej zatrzymywali się dla tych, którzy stali przy drodze z tą książeczką, a stało nas mnóstwo. Ja wtedy mieszkałam pod Gdańskiem, byłam takim podlotkiem, a jeździłam autostopem na Mazury. Cóż to były za czasy? Były ogniska, namioty wspólnie rozstawione, kajaki, rowery, wspólne wjazdy, ale i wspólne powroty. Było przepięknie. Te czasy już nie wrócą, ale za to zostały przepiękne wspomnienia. Pozdrawiam serdecznie spod słonecznego Wrocławia. Do usłyszenia.
0: Wzajemnie pozdrawiam i dziękuję za to piękne wspomnienie. A czy Państwo też jeździli autostopem? Jeżeli tak, to jak Państwo wspominają tamte czasy i swoje podróże? A może Państwo zabierali autostopowiczów? O tym też, jak myślę, wszyscy chętnie posłuchamy.

0: była Halina Kunicka. Teraz może sobie wrócimy do mojego pytania o to, gdzie najbardziej swędził gryzienie przez komara. Wśród Państwa odpowiedzi pojawiła się i taka.
1: Jak zostaje ugryziona przez komara, to przeważnie, ale jeśli już mnie swędzi, to swędzi mnie sumienie, bo w większości przypadków udaje mi się go potem gdzieś dopaść. Więc tak, zdecydowanie sumienie. I czasem lewe ramię, ale czasem.
0: No tak, swędzące sumienie to nie brzmi najlepiej. Lewe ramię przynajmniej można rozmasować, a sumienie? No to chyba tylko najpiękniejszymi melodiami. Za chwileczkę Urszula Sipińska zaśpiewa jedną z takich dobrze wpływających, może nie na sumienie, ale na duszę tak w ogóle, piosenkę Mam cudownych rodziców.
2: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Radio Pogoda.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

te robinetkę biodro, już rzężą, rządzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mam. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar

0: serca w usza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks.
1: Pogodne lato
2: roku 1984
1: z Radiem Pogoda.
2: Dzisiaj znów garść wspomnień różnego kalibru z tamtego roku. 12 lipca w okolicach Monachium spadł grad wielkości piłek tenisowych. 300 osób odniosło wtedy ciężkie obrażenia, a szkody oszacowano na setki milionów marek. Dwa dni później w Kiekszu koło Poznania odbył się pierwszy w Polsce wyścig triatlonowy. W 35. rocznicę tego wydarzenia tak o nim opowiadał jeden z jego uczestników.
3: Pierwsza rzecz, którą dzisiaj nieczęsto się znajduje, wtedy ja nie pamiętam, że to ta woda była bardzo zimna. W myśli, nie wiem, czy to było mierzone, czy ten, ale w myśli pozostaje mi 15 stopni Celsjusza i chyba byliśmy szczęśliwi, kiedy poszedł start.
2: I wreszcie można było pobiec, tak, tak. Mniej więcej tydzień później ustanowiono rekord świata, który nie został pobity aż do dziś. Uwe Hohn, reprezentujący barwy NRD, jako pierwszy i jedyny człowiek w historii rzucił oszczepem na odległość ponad 100 metrów. Ten wynik zmusił władze lekkoatletyczne do korekt, które uniemożliwiłyby przerzucanie rzutni przez oszczepników. 30 sierpnia wystartowała pierwsza misja programu kosmicznego Discovery, ale trochę wcześniej Ronald Reagan, prezydent Stanów Zjednoczonych, podczas próby głosu przed audycją radiową wypowiedział, teoretycznie nie wiedząc, że mikrofony są włączone, następujące słowa.
4: My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever.
2: Rodacy, miło mi oznajmić, iż podpisałem ustawę na zawsze delegalizującą Rosję. Za 5 minut rozpoczynamy bombardowanie. To oczywiście postawiło na nogi i czerwony alarm został ogłoszony we wszystkich wojskach Paktu Warszawskiego. No a kilka lat później Związku Radzieckiego już nie było na mapie świata.
1: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

0: Renato, obudź się.
1: Renato, obudź się, domagał się chórek męski Renaty Zaremskiej. Państwo domagają się najpiękniejszych melodii na lato chłodzących, bo cytując film Hydrox Zagadka, żar leje się z nieba. Na takie prośby Radio Pogoda nie pozostaje obojętna. Za chwilkę jedna z najładniejszych piosenek chłodzących, Jesienny Pan w wykonaniu Wandy Warskiej. Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże

0: piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Biedronka.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia. Biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
12: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
14: Została ostatnia reklama.
15: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
16: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
15: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
17: Reklama.

0: Słuchasz Radia Pogoda. Reklama.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja. Ja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Jeden z najpiękniejszych ogrodów różanych na świecie. Aflopark w Pabianicach oraz Muzeum Miasta Pabianic zapraszają na wyjątkową wystawę Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach. Mitoraj, Abakanowicz, Szapocznikow, Beksiński. Ponad 50 rzeźb światowej sławy artystów w dwóch niezwykłych przestrzeniach. Plenerowe instalacje wśród milionów kwiatów w Afloparku oraz ekspozycja muzealna, gdzie zobaczysz detale z bliska. Więcej na stronie aflopark.pl.
6: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Została ostatnia reklama.
8: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie. Reklama.
9: Czwartkowe popołudnie z Radiem Pogoda rozpocznie się najpiękniejszymi melodiami na lato w wykonaniu Roya Orbisona. Posłuchamy jego wielkiego przeboju Oh Pretty Woman. Wszystko usłyszymy zaraz po tych najważniejszych wiadomościach.
10: Upał trzyma, miasta apelują o odpowiedzialne zarządzanie wodą. Jest akt oskarżenia dla właścicielki pseudohodowli w Łódzkiem. Powiemy też o nowych rezerwatach przyrody, które pojawiły się na Śląsku.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
10: Paulina Nawrocka, zapraszam. Znaczna część Polski objęta jest dziś alertami przed upałami. Najwyższe trzeciego stopnia obowiązują w prawie całej południowej połowie kraju. Dodatkowo do upałów dołączą dziś także burze. Włodarze miast i gmin apelują o odpowiedzialne korzystanie z wody. W związku z upałami momentami brakuje jej albo ciśnienie w kranie jest minimalne, mówi wójt podlubelskiej gminy Niemce Marian Golianek.
11: No jest to spowodowane zwiększonym poborem wody z sieci. Głównie to u nas to jest problem podlewania działek i napełniania basenów. Jest to ciśnienie obniżone. No, nawet w takich newralgicznych momentach, 2-3 godziny, no jest praktycznie tylko, że ta woda tam się sączy.
10: Jak dodaje jeden z sołtysów, Franciszek Drost, sytuacja jest trudna od kilku lat po tym, jak zmienia się klimat. Jest coraz mniej opadów i coraz większa susza.
12: No w upalne dni to na pewno, no ale ten problem nie istnieje od dziś, tylko to już jest jakiś czas.
13: Od kilku lat?
12: Tak, od kilku lat. No niestety, no jest tak, jak jest, ponieważ jest susza.
13: Duża uciążliwość, te braki wody?
12: No na pewno są uciążliwe, no przeważnie, no wiadomo, kto ma małe dzieci w ogóle, no ale no co zrobimy?
10: Z sołtysem rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka. Jest akt oskarżenia przeciwko 52-letniej kobiecie, która prowadząc hodowlę psów w gminie Piątek w Łódzkiem znęcała się nad nimi, fałszowała dokumentację dotyczącą stanu zdrowia zwierząt oraz zatajała ten stan przed swoimi klientami, informuje prokuratura rejonowa w Zgierzu. Oskarżonej grozi do 8 lat więzienia. W pseudohodowli znajdowały się 44 psy i 3 koty. Podwarszawski Wołomin alarmuje, że gigantyczne, nielegalne składowisko odpadów chemicznych może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenił stan pojemników na terenie gminy ze żrącymi substancjami jako krytyczny. Ostrzega przed ryzykiem wycieków, mówi burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
14: Jest wyczuwalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty i przy takich temperaturach wysokich i tego wycieku może być więcej.
10: Usunięciem składowiska miał zająć się marszałek Mazowsza, ale twierdzi, że nie dostał na to pieniędzy z budżetu.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Środa, od kilku minut mamy popołudnie, co oznacza, że do kolejnego wakacyjnego weekendu już bliżej niż dalej, a jeszcze bliżej do kolejnego finału naszej wakacyjnej zabawy, Fundusz Wczasów Pogodowych. Dzisiejszy zwycięzca zajmie połowę miejsc w tych jutrzejszych decydujących rozgrywkach, czyli swoje miejsce. Natomiast za chwilkę wrócimy do komarów, że tak to niezgrabnie ujmę. Na razie posłuchajmy najpiękniejszych melodii na lato Roya Orbisona, Gangu Marcella i Anny German.

0: Anna German w Radiu Pogoda. Pytałem dzisiaj Państwa o to, które miejsce swędzi Państwa najbardziej po ukąszeniu komara. Dotąd usłyszeliśmy Panią Anię, o ile dobrze pamiętam, że najbardziej ją swędzi sumienie i czasem lewe ramię. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No myślę, że najgorsze to są takie miejsca, gdzie sami się nie możemy podrapać.
0: No właśnie.
1: Albo nie wypada nam się podrapać na przykład w autobusie. I o ile w domu ktoś nam z domowników może tym pomóc, może nas gdzieś tam po plecach posmyrać, no to w środkach na przykład komunikacji publicznej już nam nie wypada drapać się na przykład po udzie, bo gdzieś tam wpadł komar i zrobił nam krzywdę. Pozdrawiam serdecznie, takie upalne dni. Joanna z Warszawy.
0: Wzajemnie pozdrawiam Pani Joanno. No mnie właśnie najbardziej swędzą wtedy plecy. Tak mniej więcej na środku, na wysokości łopatek. Nijak tam nie mogę dosięgnąć, chociaż bardzo się staram. A w którym miejscu Państwa najbardziej swędzi ukąszenie komara?

0: Louis Armstrong w Radiu Pogoda. Przedwczoraj minęła 125. rocznica urodzin tego genialnego muzyka. Jutro, zmieniając temat, jutro kolejne 2000 zł za silą wakacyjny fundusz któregoś ze słuchaczy Radia Pogoda. Być może to będzie zwycięzca dzisiejszego pojedynku na najpiękniejsze melodie. W każdym razie dzisiejszy zwycięzca funduszów czasów pogodowych zyska prawo udziału w finale. Kto to będzie? Przekonamy się o tym za niewiele ponad 10 minut. Natomiast chętnym do spróbowania swoich sił w pojedynku na najpiękniejsze melodie polecam stronę Funduszów Czasów Pogodowych radiopogoda.pl. Dołączenie do zabawy nic nie kosztuje, może chwilkę czasu tylko, a zyski mogą być, no, sięgające tysięcy złotych, dwóch.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jeżeli chodzi o ten album, użycie słowa kultowy nie jest na wyrost. Dziwny jest ten świat Czesława Niemena i Akwareli. To pierwsza płyta w historii polskiej fonografii, która otrzymała status złotej, a jej nagrywanie zakłócił koncert The Rolling Stones.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.

0: Fundusz Czasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Raz w tygodniu w zabawie Fundusz Czasów Pogodowych zwycięzca pojedynku na najpiękniejsze melodie wygrywa główną nagrodę tej edycji, 2000 zł, które mają wesprzeć jego plany urlopowe. Ta rozgrywka jutro, a dzisiaj poznamy połowę jutrzejszych finalistów, czyli jedną osobę. To będzie zwycięzca pojedynku, który zaraz stoczą panowie Stanisław i Dariusz. Dzień dobry panom.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Czy przygotowywali się panowie do tego pojedynku jakoś specjalnie? Trenowali panowie?
2: No, ja jestem w tej sytuacji, że jest to dla mnie niespodzianka, więc jestem niestety nieprzygotowany do tego egzaminu.
1: To się jeszcze okaże, panie Stanisławie?
3: No, dla mnie przygotowanie to chyba polega na tym, że od dobrych 10 lat, właściwie od początku, jestem słuchaczem Radia Pogoda, a więc osłuchany jestem.
1: O, i świetnie. Przypomnę tylko krótko, że zwycięzcę wyłoni pojedynek w rundach na zagadki. One będą dotyczyć wykonawców najpiękniejszych melodii, a za prawidłowe rozwiązanie będę przyznawać po punkcie. A gramy do chwili, kiedy któryś z panów zdobędzie więcej punktów, czyli do pierwszej wygranej rundy. Zwycięzca jutro zagra o 2000 zł, o naszą nagrodę główną, a przeciwnik dostanie nagrodę pocieszenia. Reguły gry są chyba jasne, prawda?
2: Tak.
1: W takim razie zabieramy się za rozgrywkę. Pierwszą rundę rozpoczyna zagadka dla pana Dariusza. Proszę podać imię i nazwisko wykonawczyni tej najpiękniejszej melodii.
4: Na ciebie czekam od nocy, na parkiet patrzę jak we śnie.
1: I 5 sekund na odpowiedź.
2: Na Santor?
1: Nie, to nie była Irena Santor, to była Anna Jantar.
2: Anna Jantar, no pewnie, no trudno. Pomyliłem się. Czy co, przegrałem już?
1: Nie, jeszcze nie. Jeszcze pan Stanisław musi dobrze odpowiedzieć na swoją zagadkę, dobrze rozwiązać swoją zagadkę. Panie Stanisławie, uwaga.
4: Masz takie usta czerwone.
2: To wiem.
1: Ale proszę nic nie mówić.
4: Czerwone jak
1: morze. Każdy ma prawo do swojej odpowiedzi, panie Stanisławie.
3: Mam nadzieję, że ja wiem. Ewa Demarczyk.
1: Wie pan, w ten sposób właśnie poznaliśmy jednego z jutrzejszych finalistów. Pan Stanisław ma punkt więcej od pana Dariusza, więc to on jutro zagra o 2000 zł. Gratulacje, panie Stanisławie.
3: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
2: Brawo, ja też gratuluję.
1: A panu Dariuszowi wręczam nagrodę pocieszenia, czyli zestaw pogodnych upominków w ramach podziękowania i na pamiątkę udziału w rozgrywce Funduszu Czasów Pogodowych.
2: Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
1: Ja też się cieszę, że mogłem z panem porozmawiać chociaż chwileczkę, że sobie pograliśmy, no i dowiedziałem się, że nieprzygotowanie nie musi się wiązać ze smutkiem. Panie Stanisławie, słyszymy się jutro.
3: To tak, oczywiście mam nadzieję, że będzie problem.
1: A dla państwa mam propozycję. Jeżeli znają państwo najpiękniejsze melodie, które pojawiają się w rozgrywkach funduszów czasów pogodowych, ale interesuje państwa tylko nagroda główna, to właśnie dzisiaj jest ten dzień, kiedy można się zgłosić do funduszów czasów pogodowych i już jutro wziąć udział w grze o 2000 zł. Wystarczy zajrzeć na naszą stronę w internecie radiopogoda.pl, wypełnić krótki formularz, poczekać na telefon ode mnie, a kiedy zadzwoni, odebrać i rozwiązać kilka zagadek muzycznych. Tak przyjemnie wygrywa się w 10. edycji naszej wakacyjnej zabawy Fundusz Czasów Pogodowych.
0: Fundusz Czasów Pogodowych w Radiu Pogoda.

0: Dzisiaj między innymi zapytałem o to, które miejsce swędzi Państwa najbardziej po ukąszeniu komara. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To Barbara z Warszawy. U mnie to jest tak, że wszystkie miejsca swędzą jednakowo. Nie ma miejsca, gdzie bardziej swędzi. Natomiast jest tylko ten problem, że nie wszędzie można się podrapać, nie wszędzie można sięgnąć lub, tak jak pani mówiła, nie wypada, ale swędzi wszędzie tak samo. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Barbaro. No tak, trochę to kwestia definicji rzeczywiście. Też mi się tak wydawało zresztą, ale kiedy sobie przypomnę, czego ja nie robiłem, żeby się po plecach podrapać, to dochodzę do wniosku, że nie jestem aż tak równowmierny jak pani.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
13: Ale patrz!
14: Ale co?
13: Ale niskie ceny!
15: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
16: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
17: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie!
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Została ostatnia reklama.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. I wschodzi słońce,

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Została ostatnia reklama.
9: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
11: Panie z hiszpańskiego duetu Bakara będą za kilka minut przepraszać, że są damami. Natomiast teraz, skoro mija 13, proponuję posłuchać w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości.
12: Obniżki cen paliw być może już w przyszłym tygodniu. Nie zostawiajmy dzieci samych z psem, apelują eksperci. A w piłce nożnej czarne chmury nad szefem FIFA Giannim Infantino.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
12: Paulina Nawrocka. Decyzja w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw zapadnie najpewniej w przyszłym tygodniu. Rząd analizuje możliwość ponownego wsparcia kierowców. Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie analizy w tej sprawie, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
13: Myślę, że ta decyzja zapadnie po analizie na sytuacji na rynkach. Zobaczymy, jak będzie się kształtowała, bo znowu jest ona niezwykle dynamiczna. Ostatnie dni, kilkadziesiąt godzin to spadki, wcześniej drastyczne wzrosty, więc myślę, że pan minister potrzebuje jeszcze, nie mówię tutaj o ministrze finansów, kilku dni na analizę tej sytuacji.
12: Skala obniżek ma być mniejsza niż wcześniej, najprawdopodobniej obejmie jedynie obniżkę stawki VAT na paliwa. Po ataku psa na 3-letnią dziewczynkę w Małopolsce specjaliści ostrzegają, dzieci nigdy nie powinny zostawać same ze zwierzętami, nawet jeśli od urodzenia wychowują się w ich towarzystwie. 2 dni temu w Maszkienicach koło Brzeska pies dotkliwie ugryzł w twarz 3-latkę. Zanim pies ugryzie, zawsze wysyła szereg sygnałów ostrzegawczych, tłumaczy behawiorystka zwierząt Katarzyna Harmata.
14: Najpierw zawsze jest odwracanie głowy w bok, mrużenie oczu, oblizywanie nosa, ziewnięcie, próba oddalenia się, zastyganie w bezruchu.
12: Niestety, małe dziecko tych sygnałów nie rozumie, dlatego powinno się bawić z psem pod czujnym nadzorem dorosłych.
14: Najprawdopodobniej wtedy nie doszłoby do zaniedbania ze strony dorosłych.
12: Dziewczynka nadal jest w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Lekarze określają jej stan jako dobry. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna musi przeprosić byłego wiceministra sprawiedliwości. Sprawiedliwości Marcina Warchoła za słowa, że roztoczył parasol ochronny nad jedną z firm pożyczkowych i że ustawa dla niepoznaki nazywa się antylichwiarską. Ma także wpłacić 10 tysięcy złotych na dziecięce hospicjum w Rzeszowie. Tak dziś zdecydował sąd apelacyjny. Brytyjski rząd poinformował o dopisaniu na listę sankcyjną kolejnych 13 podmiotów wspierających rosyjską wojnę przeciw Ukrainie. Sankcjami objęto 6 banków z siedzibą w Rosji, 6 statków i firmę zarządzającą statkami z siedzibą w Indiach. Słabnie poparcie dla szefa FIFA Gianni Infantino po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundialu ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
15: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
12: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada.
1: Pogoda.
12: Ostrzeżenia przed upałami i ostrzeżenia przed burzami to dziś norma w większości kraju. Jedynie na północnym zachodzie nie powinno być zbyt gorąco.

0: i nie potrzebuję niczyjej łaski.
1: O.
0: Pozdrawiam.
1: Wzajemnie pozdrawiam i gratuluję wyboru pamiątki. Teraz komary mogą kąsać wszędzie, tak? O, tylko co ma zrobić turysta, który spędza urlop z dala od morza? Cierpieć? Wrócimy do tego za kilka minut.

0: No i po takim pożegnaniu z morzem można sobie pójść do sklepu z pamiątkami, nabyć drogą kupna drapaczkę wzorem naszej słuchaczki i dawać sobie radę z każdym ukąszeniem komara i innych robali. A co zrobić, kiedy drapaczka jest za krótka albo jej brak? Są sposoby. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, moje ulubione radio. Jestem Ewa, mieszkam w Katowicach i muszę powiedzieć, że od 2 lat w zasadzie jak mnie 2 razy ukąsił komar, to jest wszystko. Znalazłam sposób na komary. Zbieram wrotycz, nawet przy drodze, bo to nie jest wrotycz do spożywania. Biorę 3 gałązki, na przykład z kulkami wrotyczu, przyklejam na framudze okna i tak sobie obwieszę balkon z 2 stron, okno na uchył, jak mam ustawione. Tak, i komary nie wchodzą. Mam nadzieję, że to dzięki temu wrotyczowi. Pozdrawiam serdecznie wszystkich pogryzionych i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Pozdrowienia dla pani Ewo, i podziękowania za świetny sposób na komary. Wrotycz, komarnica, mięta też, podobno nawet krzaki pomidorów odstraszają komary, ale nie śmiem twierdzić, że skutecznie. Natomiast skuteczny sposób zna nasz słuchacz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Andrzej z Sosnowca. Co zrobić, gdy komar ugryzie człowieka? Należy takiego komara natychmiast chwycić za kołnierz, zaprowadzić do dentysty, dentysta wyrwie mu zęby i więcej ludzi gryźć nie będzie.
0: O, potwierdzam. Dobrze jest jeszcze wlepić mu mandat, to wtedy nawet będzie nas unikać.

W Radiu Pogoda słuchaliśmy Karin Stanek, która w innym swoim pamiętnym przeboju wychwalała autostop, a my dzisiaj autostopem też się zajęliśmy. Zapytałem Państwa o takie wspomnienia z autostopu i do nich właśnie wrócimy za niespełna 10 minut w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.

0: Elizej. Joe Dassin prowadzą nas po polach elizejskich roku 69, no bo dzisiaj to one wyglądają już troszkę inaczej niż w tej piosence, ale nie o tym było, miały być wspomnienia autostopowe. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mam na imię Jadwiga. Był rok 60, byłam studentką po drugim roku i jeździłam autostopem po Pomorzu i po Mazurach. Wspomnienia są wspaniałe. Wielka grupa, poza tym towarzystwo sympatyczne, nocowanie po stodołach i nie tylko. Poza tym rajd na Mazurach z zakończeniem w Ełku nad Wielkim Jeziorem, gdzie zgrupowały się ludzie z Ełku i oglądali nasze występy nad jeziorem. Cudowne czasy. Strasznie to było dawno, ale pamiętać będę to zawsze.
0: Serdecznie pozdrawiam pani Jadwigo i dziękuję za piękne wspomnienia z czasów, kiedy Mazury i Pomorze były znacznie dziksze niż dziś, a grupy podróżujące tym sposobem wyglądały pewnie trochę jak w podróży za jeden uśmiech. Spróbuję wrócić do autostopu może jutro, choć mam też inny plan, no ale przecież zawsze mogę skorzystać ze wszystkich możliwości, a państwo sobie wybiorą te, na którą chcą się wypowiedzieć, prawda?
2: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością z

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy ona, powtarza mi, tak trzymaj,

osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna,

0: الجو للشر للشر
1: Leszczyna. To piękne drzewo i bardzo użyteczne, jak wiadomo, i jedna z najpiękniejszych melodii z tekstem Wojciecha Młynarskiego. Za chwilkę inne najpiękniejsze melodie w wykonaniu Andy'ego Williamsa i Zbigniewa Wodeckiego, a potem o 14:00 przywita się z Państwem Monika Tarka, która dotrzyma Państwu towarzystwa po południu. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00.
2: Autopromocja.
3: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
4: No oczywiście Mieczysław Fok.
1: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
4: Dziękuję.
3: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Znowu niespodzianka?
13: Teraz w aplikacji Rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpęp.pl, regulaminy.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
17: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
18: He's psycho.
17: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
19: Hello?
17: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Została ostatnia reklama.
11: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
19: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: tę najbliższą sobotę. Między innymi dowiemy się, jaki wpływ miała pani Helenka, osoba dbająca o czystość w pomieszczeniach zajmowanych przez kabaret tej, na twórczość Zenona Laskowika. Co Andrzej Mleczko, znany państwu rysownik, robił w Teju i za co Tadeusz Osipowicz dostał pierwszą dwóję w szkole.
1: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: plus 1 gratis. A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato

0: do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrocool. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Została ostatnia reklama.
4: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
5: Słuchają Państwo w czwartkowe popołudnie Radia Pogoda. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Będziemy gonić króliczka ze skaldami. Ale na razie wiadomości. Jest 14.
6: Ostatni dzień z upałami. Są też ostrzeżenia przed burzami. Są pierwsze wnioski z audytów w warszawskich szpitalach. A Polska szóstą największą gospodarką w Unii Europejskiej.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
6: Paulina Nawrocka. Dzisiaj ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami i drugiego stopnia przed burzami obowiązują na większości obszaru Polski z wyjątkiem północnego zachodu. Na Podkarpaciu temperatura może sięgnąć 38 stopni, a podczas burz wiatr osiągnie do 100 km na godzinę. Od jutra ochłodzenie, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
7: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski, miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Na zachodzie temperatura spadnie do 24, do 27.
6: Najgroźniejsze nawałnice prognozowane są dzisiaj w pasie od Śląska po Podlasie, obejmując m.in. Warszawę, Kielce, Kraków i Opole. Ponad 10% Polaków nie pije w ogóle wody. Większość z kolei nie wypija zalecanej dawki 2-2,5 litra dziennie, podaje NFZ. I jak zaznacza, właściwe nawodnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Skutki odwodnienia mogą być dotkliwe. Jego objawy to m.in. zaburzenia trawienia, zmęczenie, senność, problemy z koncentracją. Szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci i osoby starsze. Podczas upałów kluczowe jest regularne sięganie po wodę, zanim pojawi się uczucie pragnienia, które stanowi już pierwszy sygnał odwodnienia. Skala nieprawidłowości jest duża, przyznają władze Warszawy, przedstawiając pierwsze wnioski z audytu, jaki został przeprowadzony w miejskich szpitalach. Najwięcej uwagi poświęcono szpitalowi południowemu, w którym nikt nie korzystał z systemu elektronicznych kart wejść i wyjść. Pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Błażej Kulesza.
8: Dyżury trwające 48, 60, a nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w szpitalu południowym.
9: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
8: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
9: Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach i to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
8: Władze miasta zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej. Pełen audyt ma zostać opublikowany w piątek.
6: 3000 zł kary dla Beaty Szydło. Prokuratura regionalna w Rzeszowie ukarała byłą premier za niestawiennictwo na przesłuchanie w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy i finansowania jej przez Polską Fundację Narodową. Jak mówi szef prokuratury w Rzeszowie Jaromir Rybczak, Szydło kilkukrotnie nie stawiła się na wezwania, stąd maksymalna kara pieniężna.
10: Pani premier była kilkakrotnie wzywana w charakterze świadka, nie stawiła się, przedkładała informacje, które miały usprawiedliwić tą nieobecność, natomiast to nie były okoliczności, które tą nieobecność na przesłuchaniu mogłyby usprawiedliwić.
6: Kara jest nieprawomocna, Beata Szydło może się odwołać. I jeszcze pozytywna wiadomość na koniec. Polska była w ubiegłym roku szóstą największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem nominalnego PKB. Według danych Eurostatu wartość polskiego produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła prawie 923 miliardy euro. Największą gospodarką Unii pozostały Niemcy. Kolejne miejsca zajęły Francja, Włochy, Hiszpania oraz Niderlandy.
3: Pogoda.
6: To kolejny upalny dzień. Na zachodzie i północy już od południa pojawią się przelotne opady i gwałtowne burze, które wieczorem dotrą także na południowy wschód. Na termometrach od 27 stopni na zachodzie do nawet 38 na południowym wschodzie kraju.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
11: Lato, lato, lato czeka.
5: 4 minuty po 14:00. Zapraszam na wspólne, pogodne popołudnie. Za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie, ale oczywiście na początek pozdrowienia od Państwa. Słuchamy.
12: Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam Panią Monikę z Poznania Gorącego i wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i wszystkich ogółem.
5: Wszystkich ogółem. Pozdrawiam.

Ja też czekam na znak od Państwa, czy kochają Państwo Radio Pogoda i nasze najpiękniejsze melodie, czy jesteście osobami pogodnymi, czy my w jakiś chociaż drobny sposób pomagamy zachować Wam na co dzień pogodę ducha, może poprawiamy Wam humor, albo odstresowujemy, przyjmuję Państwa do Klubu Pogodnych Ludzi, zresztą Pani Ewa Bem, która śpiewała przed momentem, też została przeze mnie przyjęta do klubu i to całkiem niedawno, ciekawe, gdzie trzyma swoją legitymację, no właśnie, no bo dostają Państwo ode mnie legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi i radiopogodową przypinkę. Także tworzymy razem taką paczkę przyjaciół Radia Pogoda. No tylko czekam na ten znak, na te zgłoszenia od Was. Można dzwonić pod numer 22 444 4004. Proszę powiedzieć, dlaczego Państwo chcieliby być w klubie. Albo można się zgłaszać, wchodząc na naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Tam znajdą Państwo taki formularz do wypełnienia. No bo znamy się, prawda, właściwie ze słyszenia, chociaż z niektórymi z Państwa także i z widzenia. Truba duży teraz. Znamy.

0: Hanna Banaszak i Jan Izbiński w duecie w Radiu Pogoda. Prawdę mówiąc, myślałam, że dzisiaj już będzie chłodniej, jak państwo, ale jakoś tak wydawało mi się, że w ten czwartek już odetchniemy, a nadal upalnie, bardzo gorąco w wielu miejscach. Państwo dzwonią w tej sprawie. Słuchamy.
1: Witam, Radio Pogoda. Hej, co tam słychać? Pamiętajcie oddychać. Chodźcie sobie pomału, nie bójcie się upału. Dla ochłody pijcie dużo wody, a jak lody lubicie, no to sobie kupicie. I co będziemy dużo gadać? Pani Monika potrafi wszystkie lody przełamać. Pozdrawiam wszystkich w Radiu Pogoda i słuchaczy. Cecylia.
0: Dziękuję pani Cecylio, jak pięknie powiedziane. No właśnie, przełamujemy lody, proszę państwa, zwłaszcza jak będę przyjmować państwa do Klubu Pogodnych Ludzi. Przypominam, klub cały czas czeka na wasze zgłoszenia. www.radiopogoda.pl, tam znajdziecie formularz zgłoszeniowy. A za kilka minut powiem wam, gdzie będziemy tańczyć wtedy, kiedy zrobi się troszeczkę chłodniej.
2: Radio Pogoda.

0: chodziło. Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robisz. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Została ostatnia reklama. Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.

Papierowy Księżyc i Halina Frąckowiak. Też przyjmowałam całkiem niedawno panią Halinę do Klubu Pogodnych Ludzi, więc jak państwo dołączą do klubu, to będziecie w dobrym towarzystwie. Pani Halina opowiadała na naszej antenie niedawno o swoich najpiękniejszych melodiach, także spotykaliśmy się z nią codziennie, a już niedługo będą państwo mogli ją spotkać, zobaczyć na scenie osobiście, bo już, proszę państwa, 18 września, to się wydaje, że to tak daleko, ale to tak naprawdę czas szybko płynie i ani się obejrzymy, a już będzie wrzesień. 18 września w piątek zapraszamy do Wrocławia. Tam odbędą się Dni Seniora między 13 a 18. Będzie słynny marsz kapeluszy, także będzie bardzo kolorowo na rynku we Wrocławiu. Ten marsz rusza o 14.30, a zaraz po marszu o godzinie 16 zapraszamy na tradycyjną prywatkę z Radiem Pogoda. Zresztą już po raz kolejny będziemy się spotykać właśnie we Wrocławiu. Prywatkę poprowadzą Zygmunt Heiser i Asia Kruk, jak zwykle. A na scenie gwiazda i będzie nią właśnie w tym roku Halina Frąckowiak, która zaśpiewa swoje największe przeboje. Na pewno będzie Papierowy Księżyc, pewnie będzie Mały Elf, Bądź Gotowy Dziś do Drogi i inne przeboje, które znamy z anteny Radia Pogoda. Także serdecznie zapraszamy, już proszę sobie zaznaczyć w kalendarzu 18 września, piątek, spotykamy się we Wrocławiu na rynku.

0: Pozwólcie mi śpiewać z gitarą w ręku i to Kotunio na antenie Radia Pogoda. Państwo też chcieliby sobie chyba trochę pośpiewać. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Pani Moniczko, mam prośbę, nadawajcie tę pioseneczkę Lato, lato czeka w całości i to jak najczęściej, bo teraz jest tak piękne lato, a ta piosenka jest też piękna. To są wspomnienia nasze z lat szkolnych. Zawsze na koniec roku szkolnego to była ta piosenka przez chór śpiewana obowiązkowo. O. Bardzo proszę, czekam na tę pioseneczkę w całości. Zofia, pozdrawiam ze słonecznego Łukowa.
0: Dziękuję pani Zosiu za ten telefon i słuszną uwagę rzeczywiście, bo pojawia się we fragmentach, a powinniśmy częściej grać w całości. No to za kilka minut się pojawi.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
14: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla ciebie.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
15: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: to promocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
9: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
11: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
13: Radio Pogoda gra dla Państwa najpiękniejsze melodie na lato. Wracamy do nich już za kilka minut. Zofia Kucówna zaśpiewa Kaziu, Zakochaj się, a Eleni po słonecznej stronie życia. Ale na razie wiadomość. Jest 15.
14: Trwają przygotowania do fety przy Pałacu Prezydenckim na rocznicę. Jest śledztwo w sprawie utonięcia nastolatków z Wągrowca. Powiemy też, dlaczego polany w Tatrach zmieniły kolor na różowy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
14: Paulina Nawrocka. To ma być specjalne wydarzenie. Tak Pałac Prezydencki zapowiada popołudniowe uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Trwają przygotowania do fety. Kulminacją obchodów ma być wystąpienie prezydenta. Taka feta to czysty marketing, ocenia dr Kamil Marcinkiewicz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Żaden z dotychczasowych prezydentów nie organizował takiej uroczystości.
15: Myślę, że to jest taki właśnie bardzo dobry sygnał, podsumowujący to, co widzieliśmy też w ostatnim roku, bo to jest prezydentura bardzo silna pod względem marketingu politycznego. Jeżeli chodzi o właśnie tą prezentację na zewnątrz, tworzenie wizerunku kandydata, to się udało bardzo dobrze.
14: Podczas obchodów na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego ma odbyć się debata publicystów. Będzie też część artystyczna. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci dwóch nastolatków, którzy utonęli w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że jeden z chłopców wszedł do wody mimo nawoływań kolegów, a gdy zniknął pod jej powierzchnią, ratować go ruszył drugi nastolatek. Obaj utonęli. Trzeci z nastolatków wezwał pomoc, jednak mimo reanimacji życia chłopców nie udało się uratować, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzyniak.
16: Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że Do śmierci tych dwóch nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
14: Prokuratura przesłuchuje świadków i wyjaśnia okoliczności tragedii. Sekcję zwłok zaplanowano na poniedziałek. Niemieckie media poinformowały, że ukraiński samolot transportowy, obok którego odkryto dron z ładunkiem wybuchowym, był załadowany amunicją. Cudem uniknięto katastrofy, pisze Süddeutsche Zeitung. Gazety dotarły do wstępnego raportu policji w sprawie incydentu, do którego doszło wczorajszej nocy. Dron znajdował się w pobliżu samolotów transportowych należących do Ukrainy. Możliwe, że na teren lotniska wtargnęła niepowołana osoba, mówi dr Jacek Raubo z Defense 24.
17: Niewykluczone, że doszło do infiltracji obiektu takiego osobowego i dana osoba mogła gdzieś się przenieść system bezzałogowy z ładunkiem.
14: Z ustaleń mediów wynika, że lotnisko było o krok od katastrofy. Zapalnik w przymocowanym do drona pakiecie oderwał się, co zapobiegło wybuchowi. Przez Polskę przetacza się kolejna fala upałów. O to, jak je przetrwać na harcerskim obozie, pytał reporter Paweł Radzewicz.
18: Grzeje czy nie grzeje?
19: Grzeje bardzo, od góry.
18: Co tu robicie, gdy przychodzi taki ekstremalny upał? Jak się zabezpieczacie?
19: Przede wszystkim zajęcia przenosimy nad jezioro, gdzie zazwyczaj wieje zimny wiatr, albo do jeziora, które nas ochładza. Pijemy bardzo dużo wody, elektrolitów, zawsze mamy czapki na głowach, związane włosy, żeby był przewiew na karku. No i przede wszystkim wszystkie zajęcia robimy spokojniejsze i w cieniu.
14: Zapewniali harcerze obozujący w pomorskiej Czernicy. Tatrzańskie polany zmieniły kolor na różowy. Na hali gąsienicowej w Tatrach kwitnie wierzbówka kiprzyca. Jej różowe kwiaty tworzą kobierce, które w połączeniu z ostrymi szczytami orlej perci, kościelca i świnicy tworzą jeden z najbardziej efektownych letnich tatrzańskich krajobrazów. Turyści pojawiają się od świtu, by fotografować rośliny.
1: Pogoda.
14: W całym kraju dziś bardzo gorąco, na termometrach w Szczecinie 27 stopni, w Poznaniu i Gdańsku 30, w Warszawie 34, w Krakowie 35, a najcieplej w Rzeszowie nawet 38 stopni. Po południu i wieczorem od zachodu zaczną rozwijać się burze, miejscami gwałtowne, z silnym wiatrem i ulewami.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
20: Lato, lato, lato czeka.
21: No taką ekstremalną mamy pogodę w tym roku i tego lata, ale jest takie miejsce, proszę Państwa, że pogoda jest zawsze stabilna, zawsze świeci słońce, to Radio Pogoda, ale oczywiście też w miarę potrzeb może i zawiać delikatny wiaterek i możemy też jakieś ochładzające piosenki zagrać, jak Państwo będą chcieli. Już za chwilę Kaziu, Zakochaj się, Zofia Kucówna na antenie Radia Pogoda, ale będzie też słonecznie, bo Eleni zaśpiewa Po słonecznej stronie życia. Powiem też Państwu, że nie zawsze powinniśmy robić 10 tysięcy kroków codziennie. Może wystarczy tylko 50.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
22: Kaziu.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

z Radiem Pogoda, jak Państwo słyszą, jesteśmy po słonecznej stronie życia. Eleni przed momentem, za chwilę Irena Santor, ale najpierw, no właśnie, co wybrać? Czy spacer, czy może jakąś inną aktywność, która sprawi, że będziemy cały czas aktywni, w pełni sił i że będziemy zachowywać sprawność fizyczną? No mówi się, że powinniśmy robić codziennie od 8 do 10 tysięcy kroków. Niektórzy, ja też do nich należę, mają specjalny zegarek, który kroki mierzy. Tak patrzę, ile dzisiaj zrobiłam. No, nie mogę się dzisiaj za bardzo pochwalić, 2967 tylko dzisiaj, ale w upalne dni człowiek jakoś tak mniej spaceruje i wychodzi na krótsze spacery z psem. Ale jaka jest inna aktywność, która jest jeszcze bardziej dla nas sprzyjająca i jeszcze szybciej sprawi, że nie tylko poprawimy wydolność oddechową, ale też i spalimy trochę tłuszczyku i rozbudujemy mięśnie ud i naszych czterech liter także. Otóż fizjoterapeuta Antonio Carmoni, ale także popularyzator wiedzy medycznej Diego Iwan twierdzą, że to, proszę Państwa, jest chodzenie po schodach, że 10 tysięcy kroków można swobodnie zamienić na jakieś 50 schodów dziennie. Według nich można to porównać nawet do biegu z prędkością około 10 km na godzinę. No i takie regularne wchodzenie po schodach pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze, wspiera kontrolę poziomu cukru we krwi, no i oczywiście, tak jak już powiedziałam, nie tylko wzmacnia mięśnie, ale i odchudza, więc zamiast 10 tysięcy można od czasu do czasu wymiennie 50. Czyli jak, proszę Państwa, w życiu naszym pojawiają się schody, to nie zawsze musi to oznaczać coś złego. No to co? Zaczynamy trening. Kamienne schodki.

0: Mieczysław Wojnicki, piosenka z Przedmieścia, kolejna, przy której można powspominać. No właśnie, a propos, telefon od Państwa.
1: Radio Pogoda jest wspaniałe. Człowiek odpoczywa, wspomina sobie stare piosenki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Ja mocno. Też pozdrawiam, dziękuję bardzo za takie telefony. A propos właśnie piosenek sprzed lat, to jak chodzi Państwu po głowie jakiś utwór, którego dawno nie słyszeliście, chcielibyście, żeby pojawił się na naszej antenie, no to wystarczy do mnie zadzwonić 22 444 4004, a ja któregoś dnia na pewno zagram Waszą piosenkę na życzenie i za chwilę kolejne życzenie kogoś ze słuchaczy będę spełniać.
2: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl. Autopromocja.
3: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
4: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
5: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
4: Asia Kruk
5: i Zygmunt Heiser.
3: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
4: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
5: uśmiechnij się.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Szeroki wybór, pełny smak?
11: Tak,
10: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
16: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
1: Bardzo dziękuję za kolejne Państwa telefony z życzeniami dotyczącymi piosenki i piosenek, które chcą Państwo usłyszeć na naszej antenie. Oczywiście trafiają one na listę życzeń do spełnienia. No a teraz wyciągam z tej listy kolejną prośbę od Państwa, która brzmi tak. Proszę posłuchać.
2: Dzień dobry. Słucham Pani zawsze, Pani Moniko, jest Pani czarująca, urocza, najcudowniejsza. Czy Pani słyszała taką piosenkę? Marżolene dziewczyny ma. Proszę, jeżeli byłoby to możliwe, bo bardzo stara. Proszę uprzejmie opuszczenie. Dziękuję, do widzenia, Anna.
1: Dziękuję Pani Anno za tą prośbę i oczywiście spełniam z przyjemnością. Utwór w wykonaniu Wiesławy Drojeckiej.
3: Nad miastem mrok,

0: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Słuchaj mnie choć kilka chwil, a Państwo przed urlopem, czy już po urlopie, jeżeli przed, no to warto pamiętać, że na naszej antenie jest konkurs Fundusz Czasów Pogodowych, w którym można wygrać 2000 zł. No, można właśnie je przeznaczyć na dofinansowanie wyjazdu na urlop. Do tej pory już kilka osób wygrało. No właśnie, na co wydadzą te pieniądze? Pani Agnieszka i pani Aleksandra?
1: Nie mam pojęcia, muszę skonsultować to z moim mężem.
2: I słusznie, ale pieniądze przydadzą się i to jest ważne.
1: Na pewno na wypoczynek, na pewno, bo jeszcze nie miałam okazji wypoczywać w tym roku, nie byłam na urlopie, więc na pewno na wypoczynek.
0: No i to jest dobry plan, a pani Bożena i pani Dorota to nawet już wiedzą, gdzie pojadą na ten wypoczynek.
3: Mieszkamy, pewnie pojedziemy. Z mężem we wrześniu wybieramy się do Świnoujścia i będziemy szaleć.
0: No, państwo też właściwie już mogą zacząć planować, ale żeby potem te plany zrealizować, no to trzeba zgłosić się do konkursu Fundusz w czasów pogodowych. Jutro dowiemy się, kto wygra kolejne 2000 zł dofinansowania do wczasów. Wszystkie szczegóły dotyczące tego konkursu znajdą Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl.
4: Autopromocja.
5: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
8: Jeden z najpiękniejszych ogrodów różanych na świecie. Aflopark w Pabianicach oraz Muzeum Miasta Pabianic zapraszają na wyjątkową wystawę. Mistrzowie rzeźby w Pabianicach. Mitoraj, Abakanowicz, Szapocznikow, Beciński. Ponad 50 rzeźb światowej sławy artystów w dwóch niezwykłych przestrzeniach. Plenerowe instalacje wśród milionów kwiatów w Afloparku oraz ekspozycja muzealna, gdzie zobaczysz detale z bliska. Więcej na stronie aflopark.pl.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Została ostatnia reklama.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Reklama.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Została ostatnia reklama.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Reklama. Radio Pogoda poleca najpiękniejsze melodie na dzisiejsze pogodne popołudnie. Za kilka minut poczujemy się lekko, bo Irena Jarocka zaśpiewa Motylem jestem, ale na razie wiadomości. Jest 16.
9: Są ostrzeżenia przed burzami prawie w całym kraju. Przemysław Czarnek chce powołać nowe służby mundurowe i nowy polski produkt regionalny na unijnej liście, a chodzi o pewną kiełbasę.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
9: Paulina Nawrocka. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. Te do jutra rana mogą wystąpić prawie w całym kraju. Wyjątkiem jest północny zachód. W czasie wyładowań warto dobrze się schronić, bo uderzenie pioruna może prowadzić do katastrofalnych skutków w naszym organizmie, mówi lekarz tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Sylweriusz Kosiński.
10: Jeżeli piorun pokonuje opór skóry, no to dokonuje spustoszenia w narządach wewnętrznych. Jeżeli piorun prześlizguje się po powierzchni naszego ciała, a czasami są do tego warunki, no to my cierpimy na ogromne, bardzo bolesne oparzenia.
9: Burzą będą towarzyszyć opady deszczu i silny wiatr, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. W głosowaniu poparło go 38 senatorów, 50 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Oznacza to, że procedura związana z konkursem na prezesa IPN rozpocznie się od nowa. To drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po Karolu Nawrockim, który w sierpniu ubiegłego roku objął urząd prezydenta. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zapowiada powołanie Straży Praw. Miałaby ona stać ponad innymi służbami państwa. Czarnek ogłosił ten pomysł na konwencji PiSu, która odbywa się w Warszawie pod hasłem ku nowemu rządowi.
11: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić nawet bez zmian fundamentalnych konstytucji.
9: Czarnek nie sprecyzował, kto zasiadałby w tej nowej służbie i jakie dokładnie byłyby jej kompetencje. To już pewne, w walce o fotel prezydenta Krakowa weźmie udział radny Łukasz Gibała, główny kontrkandydat Aleksandra Miszalskiego w poprzednich wyborach prezydenckich. Jutro oficjalnie rozpocznie kampanię. Swoje komitety zarejestrowało już 12 kandydatów. Katarzyna Młynarczyk.
12: Poza Gibałą m.in. przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, Daria Gosek Popiołek i Aleksandra Owca, które reprezentują środowiska lewicowe, a także Łukasz Wantuch, Bartosz Bocheńczak czy Marian Banaś. Chętnych do rządzenia Krakowem jest tylu, że trudno ich wszystkich wymienić. Komitety zarejestrowane muszą zostać do 17 sierpnia, a czas na zgłoszenie kandydatów wraz z wymaganymi podpisami poparcia mają do 3 września.
9: Kiełbasa pradziadka z Dukli została wpisana przez Komisję Europejską do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych, poinformował resort rolnictwa. Dzięki temu nazwa tego produktu jest chroniona na terenie całej Unii Europejskiej. Dukielska kiełbasa jest 51. polskim produktem objętym ochroną w unijnym systemie jakości, który potwierdza wyjątkowy charakter regionalnej żywności i jej związek z miejscem pochodzenia.
5: Radio Pogoda. Co jest grane?
13: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Zaczynamy od Katowic, gdzie przez cały miesiąc trwa letni festiwal filmowy. To idealna opcja na relaks pod chmurką. Z kolei pod koniec miesiąca letni ogród teatralny stawia na wyborny humor i świetną zabawę. Rozśmieszać was będą m.in. Mumio oraz Kabaret Młodych Panów. Przenosimy się teraz do Łodzi. W niedzielę w Muzeum Kinematografii Dzień Tove Jansson. Z okazji 112. rocznicy urodzin autorki Muminków czekają na was warsztaty rękodzieła, poruszające filmy dokumentalne oraz pokaz specjalny filmu Księga Lata. Na koniec meldujemy się nad morzem. W Gdańsku cały czas tętni życiem jarmark Świętego Dominika. Co w planach na dzisiaj? Prawdziwe szaleństwo, hity ze starej płyty, pokaz mody z lat 70. oraz dwie potańcówki z przebojami ostatnich dekad.
5: Pogoda.
9: Ostrzeżenia przed upałami i burzami to dziś norma w większości kraju. Jedynie na północnym zachodzie jest trochę chłodniej. Tam też raczej dzisiaj nie zawędrują burze. Maksymalnie 38 stopni. Na Podkarpaciu najchłodniej, na Pomorzu 23.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
14: Lato, lato. Lato czeka.
8: No właśnie, jak wczoraj usłyszeliśmy od jednego ze słuchaczy Radia Pogoda: pani kierowniczko, jest lato, to musi być gorąco. Za chwilę w Radiu Pogoda Irena Jarocka, Motylem Jestem, później Cezary Fabiński, Rogaliki na śniadanie, a za niecałe pół godziny konkurs Daję Słowo. Nagroda gwarantowana w tym konkursie to karty Radia Pogoda, a dodatkowo można zdobyć naszą granatową koszulkę z napisem Pogoda mi w duszy gra. W podobnych koszulkach, tylko czarnych. Dzisiaj pokazali się na Facebooku Zygmunt i Michał, także mogą państwo zobaczyć, jak to pięknie wygląda.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: często państwo dzwonią. Dzisiaj też było kilka takich telefonów i mówią o tym, że te piosenki w Radiu Pogoda przywołują wspomnienia sprzed lat, często sprzed wielu lat. No piosenki to rozumiem, ale okazuje się, że nawet reklamy takie wspomnienia mogą przywoływać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani Moniko. Zastanawiam się, skąd w reklamie leku, którą słyszę w naszym radiu, wzięła się moja pani Goździkowa. W dzieciństwie bliziutko mojego domu były dwa sklepy obok siebie. Jeden prowadziła pani Gajdosowa, a drugi właśnie pani Goździkowa. Często mama posyłała mnie po jakiś drobiazg, którego jej zabrakło.

0: Zawsze chodziłam do pani Goździkowej, bo była bardzo ładną, zadbaną kobietą i zawsze jako bonus dawała jednego cukierka. No i ta reklama przypomniała mi jeden kadr z mojego dzieciństwa.
1: No proszę.
0: Leokadia.
1: Pani Leokadio, no, ta Goździkowa wzięła się na początku tego wieku, to oczywiście wymyślili ci, którzy pracują w agencjach reklamowych, ale być może właśnie ich mama albo babcia opowiadały o takich wspomnieniach i stąd właśnie ta Goździkowa. A może stąd, że kiedyś goździki, a właściwie olej chyba goździkowy, były polecane na ból głowy. Może to też stąd się wzięło? Z początku lat 60. teraz w radiu Pogoda, Bruce Channel, Hey Baby.

0: Jak szykują się u Państwa w rodzinie teraz w weekend jakieś śluby, wesela, no to wszystkiego dobrego na nowej drodze życia od Radia Pogoda. Za kilka minut konkurs daje słowo. Już teraz czekam na Państwa zgłoszenia. Proszę wykręcić nasz numer 22 444 4004. Mówi się wykręcić, ale tak naprawdę raz się wyciska, nie wykręca. Tam się odezwie automatyczna sekretarka. Proszę się zgłosić do konkursu. Za chwilę do kogoś z Państwa odzwonię i zaproszę do gry, a do wygrania karty Radia Pogoda i nasza koszulka z napisem Pogoda mi w duszy gra.
1: Radio Pogoda.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
6: Została ostatnia reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

0: dlaczego, ale jak słyszę piosenki śpiewane w języku włoskim, to jakoś tak myślę, wakacje, urlop, wypoczynek. Albano Romina Power przed momentem w Radiu Pogoda. 16:28, czas na konkurs.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: Dzisiaj swoich sił próbuje pan Jacek z Warszawy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani Moniko, dzień dobry państwu.
0: Panie Jacku, pan po wakacjach, przed wakacjami, jak to jest?
2: No, krótki urlop był, taki tygodniowy, ale jeszcze liczę na jakiś.
0: No dobrze, bo ja się pytam, wie pan, żeby pan się miał gdzie lansować w tej koszulce, jak pan ją wygra.
2: Z napisem, no mam nadzieję, że tak się stanie.
0: Z napisem Pogoda mi w duszy gra. No a na pewno już ma pan karty Radia Pogoda, także to można ze sobą zabrać na urlop. A teraz, żeby zdobyć koszulkę, no to najpierw wybierze pan sobie, na jaką literkę ma być słowo. Ja później podam panu to słowo, włączę stoper i będzie pan miał 15 sekund na to, żeby podać mi 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą. Dobrze?
2: Oczywiście.
0: No to na jaką literkę wybieramy?
2: Może spróbujemy O.
0: O, to tego jeszcze nie było. O, dobrze. To już mam ten wyraz w głowie. Uwaga, panie Jacku, daję panu wyraz oczy.
2: Niebieskie, ojówka, owieka, głowa, źrenica, pocie.
0: Jak? Kocie? A, kocie! Kocie. Dobrze. No wszystko pasowało, panie Jacku, oczywiście, że tak. Jeszcze piosenka też, oko za oko, albo takie ładne oczy, prawda? Też by pasowało.
2: No, to proroka, tak. Ale
0: o, właśnie, prorok. Hammurabi. Panie Jacku, gratuluję, koszulka też należy do pana, no i przyjemnego odpoczynku, jak pan już się gdzieś na niego znowu wybierze. Wszystkiego dobrego.
2: Super, dziękuję bardzo.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: W tę najbliższą sobotę między innymi dowiemy się, jaki wpływ miała pani Helenka, osoba dbająca o czystość w pomieszczeniach zajmowanych przez kabaret tej, na twórczość Zenona Laskowika, co Andrzej Mleczko, znany państwu rysownik, robił w Teju i za co Tadeusz Osipowicz dostał pierwszą dwóję w szkole.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne dla tego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: Cii, to nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
13: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Została ostatnia reklama.
18: Kategoria trawienie.
19: Po jednej nutce.
18: Ciężko na żołądku.
19: A teraz?
18: Uczucie pełności.
19: Dobrze, i ostatni.
18: Gazy.
19: Świetnie, a co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Travisto.
20: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.
21: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Zablokowana droga krajowa numer 74 między Opatowem a Kielcami w pobliżu Łagowa. W zdarzeniu ciężarówki z samochodem osobowym zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Zablokowana także krajowa 12 między Opocznem a Radomiem w okolicach Wawrzyszowa. Kierowcy muszą liczyć się również z utrudnieniami w rejonach prowadzonych remontów, m.in. na autostradzie A4 i trasie S8.
21: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: to promocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jeżeli chodzi o ten album, użycie słowa kultowy nie jest na wyrost. Dziwny jest ten świat Czesława Niemena i Akwareli. To pierwsza płyta w historii polskiej fonografii, która otrzymała status złotej, a jej nagrywanie zakłócił koncert The Rolling Stones.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Została ostatnia reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: To jest Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie na lato, takie jak na przykład Smak i zapach pomarańczy Tadeusza Woźniaka czy Mona Lisa nad King Cola. Usłyszymy je za kilka minut, ale na razie wiadomości. Jest 17.
9: Fala upałów daje się we znaki pacjentom w szpitalach. Nie będzie referendum w sprawie klimatu, zdecydował Senat. I Iga Świątek wciąż w grze na turnieju w Toronto.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
9: Paulina Nawrocka. Fala upałów odbija się na najmłodszych pacjentach. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm. W salach bez klimatyzacji temperatura staje się nie do zniesienia. Marcin Starzec.
10: Od kilku palnych dni temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznikiem nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
11: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypociła zbyt dużo płynu, bo jest tak gorąco na oddziale, czy ze względu na to, że steryt, który został jej podawany, ma już skutki oboczne?
10: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
12: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
10: A nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na jutro ochłodzenie.
9: Senat po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent. Wniosek o referendum Karol Nawrocki przekazał do Senatu 23 lipca. Chciał zadać obywatelom pytanie, czy jest pani pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Był to już kolejny wniosek prezydenta o referendum dotyczące tego zagadnienia. Pierwszy, który został złożony w maju, również odrzucono. Robotnicy pracujący przy przebudowie torowiska w Alei Solidarności w Warszawie znaleźli kolejny niewybuch. Ruch między Placem Bankowym a Aleją Jana Pawła II jest zablokowany. Na miejsce jadą saperzy. Nie podjęto jednak decyzji o ewakuacji okolicznych budynków. Iga Świątek zagra dziś o awans do czwartej rundy turnieju w Toronto. Jest już jedyną Polką, która pozostała w turnieju w Kanadzie. Z kolei w Montrealu bardzo dobrze radzi sobie wracający po kontuzji Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
13: Maja Chwanicka w tysięczniku w Toronto odpadła już po pierwszym meczu. Magdalinet i Magdalena Fręch wygrały starcia w pierwszej rundzie, ale poległy wczoraj w drugiej. Z Amerykankami Linety z Iwą Jowicz, a Fręch z Jessicą Pegulą. Czyli wracamy do sytuacji, którą doskonale znamy. Szansa na dobry wynik ma już tylko Iga Świątek. Zaczęła dobrze, w meczu z Sarą Bejlek nie miała żadnych problemów. Dzisiaj rywalką będzie Szwajcarka Wiktoria Golubicz. A w Montrealu, to również tysięcznik, do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz, bo pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo.
14: Tabilo prowadził 2 razy z przełamaniem i w pierwszym, i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, że zwyciężyłem w 2 setach i myślę, że doda mi pewności siebie na kolejne mecze.
13: Jutro rywalem Hurkacza będzie Holender Botik van de Zandschulp.
9: I jeszcze ciekawostka z warszawskiego zoo. Słonica Erna symbolicznie powróciła do swojego stada. W słoniarni warszawskiego zoo stanął bowiem wydrukowany na drukarce 3D w skali 1:1 szkielet słonicy Erny, która rządziła stadem warszawskich słoni w latach 2009-2020.
1: Pogoda.
9: W większości kraju do wieczora obowiązują alerty IMGW przed upałami. Najgorzej jest jednak na południowym wschodzie, gdzie termometry pokazują nawet 39 stopni. W centrum, na Dolnym Śląsku i na Podlasiu możliwe burze, lokalnie z gradem.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
6: Lato, lato, lato czeka.
2: No i faktycznie dookoła kipi lato, zaśpiewa tak zresztą już za kilkanaście minut Anna German, ale generalnie chronimy się pod parasolem tych najpiękniejszych melodii, niezależnie czy ta ochrona dotyczy palącego z góry słońca, czy też spadającego na nasze głowy deszczu. No i będzie też klub pogodnych ludzi, do którego serdecznie Państwa zapraszam, bo mam dla Was legitymacje członkowskie klubu przyjaciół, paczki przyjaciół Radia Pogoda, no i oczywiście radiopogodowe przypinki.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: czy twój uśmiech, Mona Lizo, ma kusić kochanków, czy to jest może sposób na ukrycie złamanego serca. Pięknie śpiewał Nat King Cole. Piosenka zasługuje na Oscara. No i tego Oscara dostała, bo była wykorzystana w filmie Kapitan Curry. No a propos, proszę państwa, właśnie piosenek filmowych. Wczoraj dosyć dużo o tym opowiadała Kasia Łaska, która pięknie śpiewa w wielu polskich filmach, głównie bajkach, no chociażby wczoraj nawet śmiesznie, bo przepraszała w Alei Sław za to, że rodzice musieli po kilka albo kilkanaście nawet razy dziennie wysłuchiwać w jej wykonaniu Mam tę moc, mam tę moc. Piękny głos, wyjątkowo uzdolniona wokalistka, ale także przecież dubbinguje wiele filmów. No i właśnie, i państwo dzisiaj zadzwonili w tej sprawie, bo taki telefon od was się pojawił.
1: Dzień dobry, Radio Pogoda.
0: Dzień dobry.
1: Wczoraj słuchałam Aleje Sław. I to jeszcze bardziej mnie utwierdziło, że mój los się dotknął. Tak gdzieś po 40, po urodzeniu, po wychowaniu moich dzieci, pomyślałam, w czym byłabym dobra? Co bym chciała w życiu robić? Co by dało mi szczęście? I właśnie wtedy, 35 lat temu, uświadomiłam sobie, że przeszłam obok. Powinnam właśnie pracować jak pani Kasia Łaska. To było moje powołanie. Śpiew, słowa, narracja. Szkoda, że to przegapiłam. Pozdrawiam wszystkich. Babcia Agnieszka z Osiecka.
0: Pani Agnieszko, ja myślę, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno. A dzisiaj w Alei Sław rozmowa dla tych, którzy marzyli, a może nadal marzą o tym, żeby być komentatorem sportowym. Sław po 18 w Radiu Pogoda, a na razie 17.14. Posłuchajmy Zdzisławy Sośnickiej.

0: dookoła kipila. To i to rzeczywiście, proszę Państwa, prawda, my to odczuwamy bardzo wyraźnie i to na naszej skórze. Za chwileczkę Sealed with a Kiss, czyli przebój Briana Highlanda, będzie też Edyta Geppert i jej filmowa piosenka Szukaj mnie, no a potem otworzę dla kogoś z Państwa Klub Pogodnych Ludzi. Mam już przygotowaną i legitymację, i radiopogodową przypinkę. Przypomnę, że do klubu możecie się zgłaszać na przykład wypełniając formularz na stronie radiopogoda.pl.
1: Autopromocja.
2: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser
2: codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
3: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
4: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Została ostatnia reklama.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na Twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.

0: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, Monika Tarka z tej strony, Radio Pogoda. Czy to pan Wojtek?
2: Dzień dobry, pani.
1: Dzwonię do pana z Klubu Pogodnych Ludzi.
2: Ale fajnie.
1: No, ja też się cieszę, że możemy się usłyszeć. Bardzo krótko pan napisał w zgłoszeniu: znowu pokochałem życie. No i oczywiście intryguje mnie to słowo znowu.
2: No, miałem trochę pod górę przez jakiś czas, dosyć długi. No i ta górka się skończyła i zaczęło iść z górki.
1: Życie to taki rollercoaster.
2: Mam nadzieję, że teraz już będzie tylko w dół.
1: Panie Wojtku, a dlaczego wybrał pan Radio Pogoda jako takiego swojego współtowarzysza w tej życiowej podróży?
2: A potem się przeprowadziłem do Wrocławia. Tu jest zasięg tego radia, gdzie mieszkałem wcześniej. Ja nawet nie wiedziałem o tym radiu.
1: A to nie słyszał pan o czymś takim jak słuchanie radia przez internet? Albo przez aplikację?
2: Słyszałem, ale nie szukałem was nawet, bo nie miałem pojęcia, że jesteście.
1: Rozumiem. No jak już pan nas znalazł, to co pan poczuł?
2: No taka nostalgia, no bo ja jestem trochę po 50 i te piosenki, które tam puszczacie, no ja je pamiętam z dzieciństwa, w radio. Lubię pana Zygmunta przede wszystkim też, nie umieszczając pani oczywiście. Ale no,
1: zawsze się ma kogoś ulubionego, prawda, panie Wojtku?
2: Tak, jak przyjeżdżał do właśnie był u nas na miejscowości Małej Budowli, gdzie gotowali zupę kiedyś, no i tak... Dobre wrażenie na mnie wtedy.
1: Czyli sentymenty
2: tak,
1: po prostu.
2: Tak, no, chyba, to już ten wiek chyba mi się wydaje.
1: być może. Jestem w podobnym wieku i też to samo odczuwam, także doskonale pana rozumiem, panie Wojtku. No ja dzwonię oczywiście z taką informacją do pana.
0: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
1: Wypełniam dla pana za chwilę legitymację członkowską i dostanie pan naszą radiopogodową przypinkę, także mam nadzieję, będzie pan nosił z dumą.
2: Zdecydowanie.
0: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i kląs.

nie wiem jak, taki fakt, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślniej. I teraz nawet miewam lęku stary, że mógłbym przestać być tak zakochany i znów być wesół i zdrów i zasypiać bez snu sercem zimnym jak świerszczyk blaszany. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są.

0: Hit nad hity, to można powiedzieć o takich piosenkach. Czerwone gitary, kwiaty we włosach. Telefon od Państwa taki się pojawił na naszej automatycznej sekretarce.
1: Pani Moniko, nie wybiera się Pani na urlop, więc życzę, by był udany. Słucham Was od wielu lat. I tak już zostanie.
0: Z drugiej części jestem bardzo zadowolona, a pierwsza nie wybieram się na urlop, bo to przecież przyjemność i dla mnie wypoczynek tak naprawdę słuchać najpiękniejszych melodii, no i jeszcze jak mogę z Państwem porozmawiać, to już w ogóle. Także słyszymy się jutro, zapraszam serdecznie Monika Tarka, do usłyszenia, a przed nami jeszcze wieczór z Radiem Pogoda, ale Jasław już za chwilę, pełna sportowych wrażeń, a po godzinie 22 kolejne fragmenty powieści hrabia Monte Cristo.

0: Autopromocja.
1: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Romine Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
7: Mamo, one latają wszędzie!
8: I mogą usiąść nawet na tobie.
9: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
10: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla ciebie.
11: Jeden z najpiękniejszych ogrodów różanych na świecie. Aflopark w Pabianicach oraz Muzeum Miasta Pabianic zapraszają na wyjątkową wystawę. Mistrzowie rzeźby w Pabianicach. Mitoraj, Abakanowicz, Szapocznikow, Beciński. Ponad 50 rzeźb światowej sławy artystów w dwóch niezwykłych przestrzeniach. Plenerowe instalacje wśród milionów kwiatów w Afloparku oraz ekspozycja muzealna, gdzie zobaczysz detale z bliska. Więcej na stronie aflopark.pl.
12: Gdy

0: do środy. Mleko UHT Łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Reklama.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Na drogach krajowych wciąż utrudnienia po poważnych wypadkach. Zablokowana droga krajowa nr 74 między Opatowem a Kielcami w pobliżu Łagowa. W Małopolsce zablokowana jest krajowa 44 między Krakowem a Zatorem w okolicach Spytkowic po zderzeniu dwóch osobówek. Z kolei na trasie S19 w miejscu piastowym ruch w kierunku Barwinka odbywa się już jednym pasem.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Została ostatnia reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mam nadzieję, że Państwo tak jak ja nie mogą się już doczekać tego, co wydarzy się po godzinie 18, a to dlatego, że dziś Aleja Sław oczywiście wyjątkowa, jak zawsze. A już teraz wiadomości i prognoza pogody.
11: Burze, ulewy, gradobicia i uszkodzenia, za chwilę o pogodzie. Będą też prognozy cen paliw na stacjach. Zajrzymy też do Gniezna, które ma nowy historyczny pomnik.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
11: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Silne gradobicie uszkodziło dachy budynków w Lubominie w Warmińsko-Mazurskiem. Uszkodzenia dotyczą w sumie około 15 budynków, także w pobliskim Wapniku. W całym regionie strażacy otrzymali około 60 zgłoszeń o zdarzeniach związanych z pogodą, głównie o połamanych drzewach. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wprowadził w całej Polsce ostrzeżenia drugiego stopnia. Wyładowania atmosferyczne, intensywny opad deszczu nawet do 45 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru sięgające 100 km na godzinę mogą występować do jutra rana, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek.
12: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski. Miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Burze będą koncentrowały się głównie we wschodniej części kraju i stopniowo będą słabnąć.
11: W związku z ostrzeżeniami Instytut przypomina, by w trakcie burz nie stać pod drzewami, nie wchodzić do wody i unikać otwartych przestrzeni. Alerty obowiązują do jutra do godziny 10. 7 zł 51 groszy. Tyle płacimy w tym tygodniu średnio za litr benzyny. Litr oleju napędowego to teraz średnio wydatek 8 zł i 16 groszy. Kilkanaście groszy więcej niż w zeszłym tygodniu. Co jednak ważne, na horyzoncie widać szanse na obniżki cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
13: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
11: Jeśli przewidywania analityków się sprawdzą, ceny oleju napędowego powinny w przyszłym tygodniu spaść w okolice 8 zł za litr. Do 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który, jak się okazało, miał podłożyć pod własny samochód ładunek wybuchowy i wezwać służby wywołujące panikę. Do zdarzenia doszło w połowie lipca w podpoznańskim Swarzędzu. Na czas akcji ewakuowano stację benzynową i na kilka godzin zamknięto pobliskie drogi. Wstrzymano też ruch na trasie kolejowej.
14: Mężczyzna podczas przesłuchań odmówił składania wyjaśnień. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
11: Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. 35-letni Jerzy B. został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu. Odpowie za spowodowanie niebezpieczeństwa eksplozji zagrażającej życiu wielu osób, a także składanie fałszywych zeznań i tworzenie fałszywych dowodów. Na koniec jeszcze nowy, dość nietypowy pomnik w Gnieźnie. Przedstawia Mieszka I i brzemienną Dobrawę. Odsłonięto go dziś na wyspie Jelonek w miejscu z widokiem na katedrę. W uroczystości obok władz miasta uczestniczył autor Rafał Nowak. Gniezno liczy na to, że rzeźba Mieszka i Dobrawy będzie przyciągać pary starające się o potomstwo.
15: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek zagra dziś po 18.30 o awans do czwartej rundy turnieju w Toronto. Jej rywalką będzie Szwajcarka Wiktoria Golubic, a w Montrealu do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz. Pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo. Jego rywalem będzie jutro Holender Botik van de Zandschulp. Mohamed Salah, do niedawna jedna z największych gwiazd Liverpoolu, podpisał 2-letni kontrakt z Trabzonsporem. Ma zarabiać 17 milionów euro na sezon. Egipcjanin przez blisko dekadę gry w barwach The Reds strzelił 257 bramek.
15: Pogoda.
11: Jutro w miarę słonecznie, choć nie zabraknie chmur. Na południowym wschodzie przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 24 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich.
15: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy nasze spotkanie w ramach Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem będzie głos, który Państwo na pewno znają, jeżeli lubią Państwo oglądać mecze. Tak, pewnie tutaj trochę więcej Panów powie o wow, ale Panie zapewniam, że tego głosu warto posłuchać, zwłaszcza, że ten głos napisał także teraz niedawno książkę. Ta książka od niedawna w księgarniach, jeszcze świeża książka, nosi tytuł Dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę, a napisał ją nie kto inny, jak mój gość Jacek Laskowski, komentator sportowy, który właśnie już za parę chwil opowie nam i o książce, i o komentowaniu ważnych sportowych emocji. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie.
15: Aleja Sław, Radia Pogoda.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

zwyczajnie. Stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny od innych.

A gdy wyszedł, stłumiłam coś w sobie. Karpia miał w zębach, karp był na święto, ale trudno, niech stracę na zdrowie. Chwilę patrzył przed siebie w milczeniu, westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem, widać musiał, miał swoje powody. Trochę inny

0: Rychło.
1: Pani sama tak mieszka?
2: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
1: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy tym mikrofonie, a przy drugim Jacek Laskowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa.
1: Myślę, że już Państwo doskonale wiedzą, kto się do Państwa odzywa, a jeśli nie wiedzą, to myślę, że za chwilę będzie takie: skąd ja znam ten głos? Często się zdarza, że ludzie rzeczywiście twojej twarzy może trochę mniej poznają, ale jak słyszą głos, to już wiedzą, kim jesteś.
2: Bardzo często, to znaczy zdecydowanie częściej od momentu, kiedy użyczam głosu również do gry komputerowej, bo są to sytuacje, które nie zawsze są związane z osobami, które interesują się sportem. Zdarzyła mi się taka sytuacja w pubie w Tarnowie, gdzie było dosyć ciasno, a z kolegą chcieliśmy sobie usiąść, porozmawiać i ktoś tam nas posadził przy blisko takiego zmywaka i tam w tym zmywaku sobie pracowała dziewczyna, która zbierała rzeczy, tam wkładała do tego zmywaka, do tej zmywarki, całego tego ustrojstwa i my żeśmy z kolegą rozmawiali i ona w pewnym momencie mówi: przepraszam bardzo, przepraszam. Czy to pan może jest w tej grze komputerowej? Bo tak słucham i coś mi znajomo brzmi. Ja mówię: no tak. Ona mówi: ja pana mam dosyć, mówi, bo mój chłopak bez przerwy gra w FIFA. Ja bez przerwy pana słyszę. Nie znam pana, ale pana głos to ja zawsze rozpoznam. I takich sytuacji mi się rzeczywiście zdarza sporo.
1: Przyszła dziewczyna do pracy, a tu dalej po prostu to samo, co w domu.
2: Jak w domu, tak. Nie oderwała się od tego.
1: Komentator sportowy. Ten zawód wziął się w twoim życiu z premedytacją czy

0: Z przypadku?
1: Z jednego i z drugiego. Z premedytacją, ponieważ z premedytacją od dziecka komentowałem wszystko, co ze sportem związane, tworząc sobie własne imprezy, własne narracje, własne historie na bazie tego, co oglądałem w telewizji, co było dostępne w telewizji. A z przypadku, no bo jednak tam medycyna się do mnie odwróciła czterema literami w pewnym momencie i trzeba było się jednak czymś zająć i rodzinę utrzymać.
0: No ale mimo wszystko ja byłam w dużym szoku właśnie, gdy dowiedziałam się, o czym zresztą piszesz w swojej książce, że ty tę medycynę skończyłeś.
1: Tak.
0: Więc możesz leczyć też ludzi?
1: No już nie sądzę, żeby ktoś chciał, żebym go leczył.
0: Ale gdyby taka była potrzeba, to wyciągasz papiery i jesteś lekarzem w tym momencie? No,
1: same uprawnienia to już mi dawno wygasły.
0: Że tak zażartuję, nie od dziś wiadomo, że dziennikarze mają różne wykształcenia, choć lekarzy w naszym gronie chyba rzeczywiście niezbyt wielu. Jacek Laskowski jest moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda i do tej rozmowy wrócimy za kilka chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na Twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Reklama.
11: Zgoda! Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: Walejsław, Radio Pogoda. Dzisiaj gościem jest Jacek Laskowski, komentator sportowy, choć z wykształcenia lekarz.
1: Aleja Sław, Radio Pogoda.
2: Czyli gdyby ktoś ze współkomentujących mecz zaczął mieć objawy zawału, rozpoznałbyś.
3: Ładny wstęp zrobiłeś. Tak, pewnie bym rozpoznał, natomiast aż mi się ciepło zrobiło na samą myśl.
2: Dlaczego?
3: Bo jednak by człowiek musiał unikać takich sytuacji, a nikomu nie wszystkim przecież życząc jak najwięcej zdrowia. Ja miałem być chirurgiem jakby ta manualna strona tego zawodu była dla mnie czymś oczywistym i takim, co wykonywałem mechanicznie i w bardzo jakby precyzyjny sposób. Natomiast po 30 paru latach już nie mam tego w rękach. Człowiekowi ciężko tam guzik przyszyć, czy zrobić coś bardziej skomplikowanego palcami, to jednak zanika. To jednak nie zostaje na zawsze.
2: No ale dlatego tak zapytałam o to, czy byś rozpoznał, no bo jednak sport to chyba spore emocje, szczególnie jak się komentuje na żywo takie spotkanie piłkarskie.
3: Tak, są spore emocje, ja myślę, że może mniej trochę komentatorów, tak mi się wydaje, ja przynajmniej tak podchodzę, bo te emocje emocjami, dla mnie to jest sport, jest zabawą. Mhm. Dla mnie wygrana czy porażka w sporcie nie jest podstawą do tego, żeby przeżywać jakieś rozterki życiowe. Mamy tyle problemów rzeczywistych, prawdziwych, że nie powinniśmy z tego powodu w jakikolwiek sposób cierpieć. Natomiast pomaga mi moja wiedza i moje doświadczenie gdzieś tam nabyte w sytuacjach, no, których też człowiek chciałby jak najmniej w życiu spotykać, czyli jeżeli coś się sportowcowi staje. Podczas meczu, podczas rywalizacji. Wówczas też mniej więcej potrafię zobaczyć, o co chodzi, czego co robić, czego nie robić. Wstrząsający przypadek Antonio Puerty, który zmarł podczas meczu, który komentowałem tutaj z Warszawy, bo to był mecz ligowy w Hiszpanii, ale ja po prostu widziałem, że człowiek, który zemdlał na boisku, jest odprowadzany nie wiadomo po co, na nogach do szatni. Widać było, że to jest jakiś kłopot z sercem i że to serce trzeba oszczędzać, że trzeba oszczędzić ruch tego człowieka, położyć go, zanieść, już jak najszybciej udzielić fachowej pomocy. No to oni wzięli go, odprowadzali do szatni, on szatni od razu zmarł, bo to serce już nie wytrzymało. To takie rzeczy jakby jestem w stanie ocenić, choć oczywiście chciałbym je oceniać jak najrzadziej albo w ogóle.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: dalej masz. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
4: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Jeden z najpiękniejszych ogrodów różanych na świecie, Aflopark w Pabianicach oraz Muzeum Miasta Pabianic zapraszają na wyjątkową wystawę Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach. Mitoraj, Abakanowicz, Szapocznikow, Beciński. Ponad 50 rzeźb światowej sławy artystów w dwóch niezwykłych przestrzeniach. Plenerowe instalacje wśród milionów kwiatów w Afloparku oraz ekspozycja muzealna, gdzie zobaczysz detale z bliska. Więcej na stronie aflopark.pl.
7: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
8: Została ostatnia reklama.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Reklama. Drogowskaz Radia Pogoda.
12: Już bez utrudnień na Krajowej 11 w Dobrzycy w Wielkopolsce, gdzie w zderzeniu trzech samochodów osobowych ranne zostały trzy osoby. Jedźcie ostrożnie, bo warunki pogodowe nie są najlepsze. W większości kraju dziś gorąco. Do tego możliwe gwałtowne burze z ulewami, silnym wiatrem, a miejscami też gradem. Spokojniej bez ostrzeżeń w północno-zachodniej Polsce.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Napisałeś książkę poświęconą mundialowi z 1994 roku. Ten mundial tym wszystkim, którzy może trochę mniej interesują się sportem, przypomnę, dział się w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego tamten mundial zasłużył na książkę?
2: Tamten mundial zasłużył z wielu powodów. Znaczy, po pierwsze, no, mamy w tym roku mundial też w Stanach.
1: Między innymi
2: w Stanach. Więc jest to jakaś jedna mała pętla, ale jest sytuacji więcej. Tamten mundial i tamten czas był bardzo specyficzny. 94 rok i ta w ogóle połowa lat 90. to było coś wyjątkowego w moim życiu, w rozwoju piłki nożnej, która na początku lat 90. przez kilka spraw się diametralnie zmieniła. To był również ostatni mundial analogowy. To był ostatni mundial bez komórki, bez internetu, bez GPS-a, już to w ogóle nie mówiąc. To był mundial, w którym trzeba było mieć mapę, w którym trzeba było mieć atlas, w którym trzeba było mieć wszystkie notatki ze sobą, albo w głowie. To był mundial, gdzie jeszcze nie można było w dowolnej chwili do każdego, z każdego miejsca zadzwonić. Już więcej takich mundiali nie będzie. To był ostatni, już na następnym mundialu w 98 roku. Już miałem telefon, już był internet. Już to było zupełnie inny, to już był zupełnie inny świat. Teraz tak sobie zdawałem sprawę, że też ten 94 rok, jak wiele rzeczy się działo, czasami zapominamy w miesiącach, kiedy był mundial, było ludobójstwo w Rwandzie, były wydarzenia w Jugosławii, była Kolumbia i kartele narkotykowe i to wszystko w tym świecie się gdzieś tam kotłowało. Jeszcze nie było to aż tak bardzo dostępne jak teraz, ale to wcale nie był taki spokojny czas. No i mówię, dla mnie, dla młodego chłopaka, który raptem parę lat pracował, niecałe trzy lata pracował w telewizji, a pojechał komentować mecze na Mistrzostwa Świata tuż po tym, jak wydawało się, że będzie lekarzem i że w ogóle nigdy nie wyjedzie za granicę, bo przez wiele lat w ogóle nie miałem czegoś takiego w głowie, że wyjadę za granicę.
1: Było to też zbyt proste.
2: Nie było ani to zbyt proste, ani też nie było nas na to stać, żeby o takich rzeczach myśleć, więc to było to, a tu nagle się znalazłem w Stanach Zjednoczonych.
1: Komentator sportowy Jacek Laskowski jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Słyszymy się dosłownie po krótkiej przerwie muzycznej.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia, czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię wspomnieniem.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
0: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Została ostatnia reklama.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.
11: A już teraz, skoro 19 na zegarach, to zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości i prognozę pogody. A później dalsza część naszego spotkania w Alei Sław.
12: Co z rządową obniżką cen paliw? Eksperci są dobrej myśli. Była premier ukarana przez prokuraturę, powiemy za co. Polska wśród największych gospodarek Unii Europejskiej.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
12: Marcin Krzemiński. Rząd może wprowadzić nowy program osłonowy dla kierowców na ostatnie dwa tygodnie wakacji. Tak uważają analitycy rynku paliw z BM Reflex. Spodziewają się, że decyzja w tej sprawie może zapaść w najbliższych dniach. Rząd wyczekuje i będzie się przyglądać temu, jak dokładnie będzie wyglądać sytuacja na światowych rynkach paliw na początku przyszłego tygodnia, mówi analityk rynku Urszula Cieślak.
13: Kiedy na rynek powróciłyby wzrosty cen ropy naftowej, które w konsekwencji spowodowałyby, że obniżki cen na rynku hurtowym, które notujemy w tym tygodniu, byłyby przejściowe, to szansa na wprowadzenie pakietu CPN będzie większa.
12: Nowy pakiet CPN z pewnością nie będzie jednak taki sam jak poprzednio, bo obniżony mógłby zostać jedynie VAT. Ale to i tak według analityków przełożyłoby się na spadek ceny za litr nawet o złotówkę. Beata Szydło ukarana przez prokuraturę w Rzeszowie mandatem 3000 zł za kilkukrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Była premier zamierza odwołać się od decyzji prokuratury, tym bardziej, że decyzja jest nieprawomocna. Mamy z prokuraturą różnicę zdań, mówi Szydło.
14: Odpowiadałam na wszystkie wezwania pana prokuratora. Były moje uzasadnienia, dlaczego proszę o możliwość zwolnienia z tajemnicy. Pan prokurator ustawicznie tego odmawia.
12: Tymczasem prokuratura twierdzi, że terminy przesłuchania Beaty Szydło jako świadka wyznaczane były kilkukrotnie w okresie od maja do lipca. Szydło ma być jako świadkowa przesłuchana w sprawie malwersacji zarządu Polskiej Fundacji Narodowej i szkody majątkową szacowaną na co najmniej 8 milionów złotych. Senat jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie przeciwdziałania aktom wrogości w Polsce. Potępiono w niej m.in. przejawy ksenofobii, rasizmu czy mowy nienawiści. Senatorowie wyrażają w niej też przekonanie, że Polska pozostanie państwem, w którym prawa człowieka i tolerancja będą fundamentem życia publicznego. Prokuratura i policja wyjaśniają tymczasem sprawę uszkodzenia pomnika i miejsca pochówku żołnierzy ukraińskiej powstańczej armii na Lubelszczyźnie. Pomnik został pomalowany sprayem oraz wycięto z niego łuk zdobiący, który był jego integralną częścią. O uszkodzeniach policję powiadomiła 30 lipca Straż Graniczna. Na koniec jeszcze doskonałe wieści. Polska była w ubiegłym roku 6. największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem nominalnego produktu krajowego brutto. Według danych Eurostatu wartość polskiego produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła prawie 923 miliardy euro, co odpowiadało prawie 5% łącznego PKB Unii. Największą gospodarką Unii Europejskiej pozostały Niemcy. Kolejne miejsca zajęły Francja, Włochy, Hiszpania oraz Niderlandy.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Holenderski kolarz Bart Lemmen wygrał w Karpaczu skrócony czwarty etap wyścigu Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera. Najlepszy z Polaków, Michał Kwiatkowski, zajął 24 miejsce ze stratą 21 sekund. Etap najpierw został przerwany z powodu kraksy w peletonie, a następnie skrócony o 15 kilometrów. Weronika Falkowska odpadła w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 125 w Warszawie. Ostatnia z polskich tenisistek, która dotarła do tego etapu rywalizacji, przegrała z Amerykanką Carol Youngsu. Chli 6-3, 6-7, 1-6.
0: Pogoda.
12: Jutro chłodniej, na Pomorzu maksymalnie 19 stopni, w centrum do 24, na krańcach południowo-wschodnich do 27. Słońce, ale i chmury, na południowym wschodzie może padać deszcz, możliwe też burze, lokalnie z gradem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: Słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jacek Laskowski, komentator sportowy, ale także i ostatnio autor książki dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę. Tych wszystkich, którzy może ze sportem trochę mniej za Pan brat, zapewniam, że nie jest to książka typowo sportowa, jest to książka wręcz przygodowa. A dlaczego? Między innymi o tym dzisiaj rozmawiam z moim gościem. Zapraszam Państwa do tego, żebyście zostali z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Spodziewałam się, zaczynając czytać tę książkę, że to będzie książka, mówiąc tak trochę potocznie, stricte sportowa, że tam po prostu będzie przede wszystkim piłka nożna i że, no prawdę mówiąc, niewiele zrozumiem w którymś momencie, bo piłkę nożną kojarzę jako tako. Natomiast tu rzeczywiście bardzo duża część tej książki to jest opowieść o Ameryce i mam wrażenie, że byłeś na równi zafascynowany i sportem, który tam się dział, i samymi Stanami. Czy się mylę?
2: Oczywiście, że tak. No,

0: zupełnie różne klimaty w różnych miejscach Ameryki. No to było dla mnie, szokujące. No ja przez te dwa, niecałe trzy lata pracy w telewizji wyjeżdżałem za granicę na jakieś mecze czy Ligi Mistrzów, czy reprezentacji Polski, czy europejskich pucharach. No ale oczywiście za każdym razem poznawałem coś, poznawałem jakiś nowy kraj czy nowe miasto, no ale to jednak była Ameryka, tak? To było jednak coś, co jest w naszym pojęciu czymś mitycznym, tak? Ktoś, nikt nie mówi o, nie wiem, odkryciu Brazylii, Australii, czegoś, to mówi się o odkryciu Ameryki. Mm-hmm. I ona zawsze była tym lądem, który miał dać szczęście wszystkim przyjeżdżającym z całego świata, różnie to się kończyło. I dla mnie też było to przeżycie, właśnie gdzieś tam też tego szczęścia i fajnych chwil szukałem. I cieszę się po tylu latach, że wykorzystałem ten czas, który tam spędziłem.
1: Gdy zbliżał się już mundial, jakby dużo wcześniej wiedziałeś, że redakcja cię tam wyśle?
0: No, wtedy troszeczkę były inne czasy, decydowało się to wszystko dużo, dużo wcześniej. Tak, wiedziałem, że redakcja mnie wyśle, tam było potrzeba 5 komentatorów. Mhm. 90. rok to był mundial we Włoszech, 86. w Meksyku, to też jeździło po paru komentatorów, a wtedy akurat w tym 94. roku jakby byli Andrzej Zdorowicz, był Dariusz Szpakowski i później już tam ta kolejka taka się zrobiła dosyć krótka, dlatego ja jakby byłem tutaj już trzeci w hierarchii, dołączał Janusz Basałaj wtedy, dziennikarz Przeglądu Sportowego, ale też się świetnie sprawdził jako komentator, jeszcze był Tomek Zimoch i to wszystko. Jakby Tomek Zimoch pożyczony z radia, i więc ja wiedziałem, że pojadę. Już od jakichś paru miesięcy. No oczywiście to było dla mnie też olbrzymie przeżycie. Mm-hmm.
1: Dużo jest historii. Nie chcę tutaj, że tak ujmę, zaspoilerować czegoś niepotrzebnie. Co najbardziej pamiętasz z tych Stanów? Gdybyś miał przytoczyć jedną rzecz.
0: Jedną?
1: Trudno będzie.
0: Tak, chyba to, co opisuję, kanapki w jacuzzi, wiesz, to jest sytuacja. Kanapki w jacuzzi, które podstawiał nam Darek Szpakowski, tak, w Los Angeles. No to jest może tak właśnie, jak ktoś przeczyta, to dojdzie do tego momentu i będzie wiedział, o co chodzi i skąd się to wzięło, bo to było takie... Ta połowa tej naszej wyprawy samochodem po wielu przygodach, które tutaj są opisane, gdzieś tak jak człowiek klapnął w tym jacuzzi, pierwszy raz w życiu zobaczyłem, że jest coś takiego jak jacuzzi.
1: Okej.
0: Okay. Wlazłem do środka, jeszcze były bąbelki i fajna woda i basen obok i wszystko i nie wyłaziliśmy stamtąd przez cały dzień i schodziło ze mnie całe to napięcie związane z tymi przygodami, to gdzieś ten moment pamiętam. Chyba najbardziej.
1: Trochę tych amerykańskich i sportowych też przy okazji wspomnień jeszcze się w naszym programie dzisiaj pojawi. Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest komentator sportowy Jacek Laskowski.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: W tę najbliższą sobotę między innymi dowiemy się, jaki wpływ miała pani Helenka, osoba dbająca o czystość w pomieszczeniach zajmowanych przez kabaret tej, na twórczość Zenona Laskowika, co Andrzej Mleczko, znany państwu rysownik, robił w Teju i za co Tadeusz Osipowicz dostał pierwszą dwóję w szkole.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Została ostatnia reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Gościem Alejsław jest dzisiaj komentator sportowy Jacek Laskowski. Jego najnowsza książka dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę, wyszła dosłownie chwilę temu. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie, żeby po tę publikację sięgnąć, ale też właśnie dzisiaj między innymi wokół tej książki rozmawiamy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Trochę, że tak ujmę, napodróżowałeś się też dzięki swojej pracy i komentowaniu spotkań piłkarskich. Czy masz jeszcze w zanadrzu inne wyjazdy, które być może warto byłoby opisać w przyszłości?
2: Tak, znaczy zastanawiałem się nad tym, bo ta książka i ten mundial był wyjątkowy. I to był już ten taki czas, który potrafi czytelnika dziś zaskoczyć. To znaczy młodszych ludzi zaskoczyć, starszym ludziom coś przypomnieć, że istniał taki świat. Zastanawiałem się, też nie wiadomo, że człowiek, ja wyznaję zasadę, że nie robię niczego na siłę, bo oczywiście jak byliśmy w 2014 roku w Brazylii i podróżowaliśmy po całej Brazylii i też przeżyliśmy jakieś przygody z wówczas moim współkomentatorem Rafałem Ulatowskim. No to też może to by się dało opisać, ale to już jest coś bliższego, coś już takiego, co już tak się wydaje namacalne. Podobnie zresztą jak Rosja. Mhm. 2018, gdzie też żeśmy tę Rosję przecież przelecieli wzdłuż i wszerz. I też można się tylko domyśleć, jakie i gdzie przygody nam się mogły trafić w tych różnych rosyjskich miastach. Też może to jest, ale to jest wszystko takie bliskie. To już są czasy, gdzie już człowiek przestał sobie robić zdjęcia aparatem, tylko sobie robi zdjęcia telefonem albo i nie robi. Gdzieś to wszystko można sobie, nie wiem, w mniejszym, w lepszym lub gorszym stopniu odgrzebać, poszukać jakiś w internecie i tak dalej. To tamten mundial był jedyny w swoim rodzaju. Nawet powiem szczerze, że ten mundial ze Stanów 94 mam najlepiej udokumentowany, jeśli chodzi o zdjęcia, jeśli chodzi o gadżety, o pamiątki. Już w ostatnich latach i na ostatnich mundialach aż tak wielkiej wagi do tego nie przywiązywałem. Nawet patrzyłem ostatnio z Mistrzostw Świata w Katarze, mam tam 5 zdjęć na krzyż, więc, okay. Więc ciężko by mi było jakoś opracować to do jakiejś książki na ten temat. Za tym mówię, wydawało mi się, że to jest tego warte. A co będzie w przyszłości, to zobaczymy.
1: To rozumiem, że z tego mundialu opisanego z 94 roku, to musiałeś wracać ze Stanów jeszcze z kliszami w ręku.
2: Tak, jeszcze z kliszami, których nie wiedziałem, jak te zdjęcia wyjdą. Bo to nie jest tak, że sobie
1: teraz...
2: I tam
1: teraz... też było pewne zaskoczenie na
2: tych
1: zdjęciach.
2: Tam było też pewne zaskoczenie. Też sobie będzie można przeczytać, jakie zaskoczenie, no bo to jednak trzeba było lecieć do jakiegoś laboratorium, oddać te klisze, a po jakimś czasie odebrać i dopiero zdjęcia obejrzeć. Jak dziś ciężko sobie wyobrazić, tak? Tak zrobisz jedno selfie, drugie, trzecie, nie wyjdzie, to...
1: To nieładne, tam to nie takie, tak, można to poprawić.
2: Tak, tak. Jak to partnerka mówi, jak robię jej zdjęcie, to ona mówi, o, super. Mówi, dobra, ale teraz zrób jeszcze raz, tylko dobrze. Wtedy tak nie można było. Było 36 albo 24 zdjęcia na kliszy. Jak poszło, to poszło. Można było ewentualnie dopstrykać drugie, ale też trzeba by było tych klisz mieć nie wiadomo ile, żeby mieć taką pewność. Więc troszkę tutaj było to zawsze zagadką. No ale dzięki temu ma to swoją historię.
1: Czy ty jakoś specjalnie musiałeś się wtedy w tym 94 roku do tego mundialu przygotować? Zadaję to pytanie też w takim kontekście, że no teraz mamy internet, nie znasz jakiegoś nazwiska, no to znaczy inaczej, znasz, ale może nie do końca wiesz, jak je wypowiedzieć, to sobie od razu sprawdzisz, są specjalne nawet strony, które podpowiadają, jak wypowiadać nazwiska, a wtedy? Jak to wyglądało?
2: No, wtedy tego nie było. Oczywiście trzeba się było jakoś przygotować, ale pole manewru było mocno ograniczone jednak, tak? Czytanie gazet w Polsce sportowych plus prenumerata gazet zagranicznych albo kupowanie gazet zagranicznych jeszcze nie tyle w Empiku, co w hotelach były w takich stojakach gazety z zagranicy, żeby sobie ewentualnie stamtąd coś kupić, poczytać przed mistrzostwami prenumerata takiego miesięcznika World Soccer, on się nazywał, ale on przychodził z opóźnieniem, te wywiady czy materiały były tak lekko trąciły zawsze paromiesięcznym opóźnieniem, poza tym no nie jest tak, że oni robili te materiały czy wiadomości pod mój mecz jakiś, tylko po prostu można było z takiego miesięcznika coś wybrać, a mogło się nic nie przydać, więc to było utrudnione, to była też jakby większa też pole do popisu jakby dla samego komentatora, żeby może nie szukać nie wiadomo czego, a jednocześnie budować jakąś narrację.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zacznijmy od takich podstaw, że tak to ujmę. Jak na przykład pojawiają się piłkarze pierwszy, drugi raz na boisku, jeszcze ten internet raczkował gdzieś tam daleko. Skąd na przykład wiedziałeś, jak wypowiedzieć czyjeś nazwisko?
2: No, tu są jakieś... pierwsza rzecz, no to są sprawy związane z językami, z jakimiś podstawami, które są nam... czy też starałem się, żeby były mi znane, czyli wymowy angielskich, niemieckich, tu mi było łatwiej, bo tych języków się uczyłem, i hiszpańskich, nazwisk, to jakby miałem w pakiecie z nauką języków obcych, no ale też jakby nawiązania już do włoskich, francuskich, poznawanie zasad czytania, odczytywania pewnych zbitek, liter, akcentów i tak dalej, plus pytanie właśnie ludzi, którzy są byli z danego kraju, to też się wiązało z różnymi rzeczami, no bo też jak podszedłem do Koreańczyka i zapytałem się go, jak się wymawia te nazwiska, to też tak mi wymówił, że jakbym ja to wymówił tak na antenie, to też by mnie tam odwieziono gdzieś w kaftanie. Różnie bywa. Nie wszyscy przywiązują aż tak wielką wagę do tej wymowy, chociaż ona oczywiście jest ważna, ale też nie staram się aż tak, żeby to było aż tak bardzo ortodoksyjne, bo pamiętam, kiedyś miałem wątpliwość dotyczącą szwedzkiego hokeisty i podszedłem do takiego uznanego dziennikarza szwedzkiego i mówię, tak chciałem się zapytać, czy jak się wymawia nazwisko tego hokeisty, a on mówi, wiesz co, mówi, zanim się odpowiem, to ci powiem tylko, że 40 lat się zajmuję hokejem i jeżdżę na międzynarodowe imprezy. Nikt się nigdy nie zapytał mnie o wymowę szwedzkiego nazwiska. Także też podchodzę do tego na spokojnie i z dystansem, ale no, trzeba było sobie jakoś radzić. No, zdarzało się też sytuacje, że człowiek podchodził na przykład do kogoś, kto się z Azji wydawał i pytał się o nazwiska z jednego kraju. Się okazało, że to była osoba zupełnie z innego kraju. Ja dopiero po jakimś czasie zacząłem by odróżniać osoby, że wiedząc, że to jest mniej więcej ktoś, kto może być z Japonii, ktoś z Korei, ktoś z Chin, prawda? A może w tamtych czasach wydawało mi się to oczywiste, że jak podejdę do kogoś, kto ma azjatycki wygląd, to na pewno będzie znał wymowę nazwiska akurat tego kraju, o który mi chodzi.
1: A zdradźmy trochę też szczegółów. Jak to jest na przykład, kiedy no, tych piłkarzy jest tylu na boisku, patrzysz jednak na nich z daleka, skąd wiesz, kto jest kto? I jak się nie mylisz?
2: To zawsze opowiadam to tak na przykładzie, tak? Zawsze jak ktoś się pyta, mówię, jest 11 ludzi na boisku, tak? W jednej drużynie. Jeden to jest bramkarz.
1: To już
2: jest
1: odpadę.
2: Inaczej ubrany. To już jest 10.
1: Okej.
2: Jeśli bramkarz nie jest kapitanem, to jest również kapitan. Ma opaskę. To już jest 9. Zawsze jeden jest łysy.
1: Okej,
2: to już jest 8.
1: Uwagę.
2: Przeważnie jeden jest łysy, to już jest 8. A przeważnie jeden jest teraz ufarbowany na jasno. To już 7.
1: Okay.
2: I tak metodą takiej redukcji, jeden ma czerwone buty, to już 6. No gdzieś to trzeba sobie w ten sposób układać, nawet jak widząc tę drużynę pierwszy raz, owszem, parę minut trzeba sobie na nich popatrzeć, kto jak, poznajdować sobie jakieś elementy, po których go rozpoznam. Czasami nawet po tym kolorze butów teraz jest łatwiej rozpoznać. Kiedyś taki z Robertem Podolińskim komentowaliśmy mecz finału Ligi Europy w Baku i grały Chelsea i Arsenal. Dwa angielskie kluby w samym sercu Azerbejdżanu. Ten stadion w Baku, tam jest bardzo daleko, trybuny są od boiska. Bardzo daleko. Tam żeśmy szli od boiska do trybun, to zanim żeśmy doszli, to żeśmy się zazipali. A później jeszcze trzeba było wleźć na stanowisko komentatorskie. I z tego stanowiska komentatorskiego mówię jeszcze przed meczem, mówię, Robert, wyjmujemy flamastry i na składach, które mieliśmy rozpisane, nawet nie wiem, czy tej kartki do dzisiaj gdzieś mam, ja pisałem po prostu po kolorze butów, zaznaczałem pod numerem, flamastrem, kto w jakich jest butach, bo ciężko było ich odróżnić z takiej odległości. I to nam bardzo pomagało. Wiedzieliśmy, ten zawodnik tam biegający po lewej stronie w czerwonych butach, to jest raczej ten. Było daleko. No, oczywiście pomaga tutaj w jakiś sposób monitor, no ale po to też człowiek jeździ na te mecze, na stadiony, żeby przede wszystkim orientować się na tym, co jest na stadionie, a nie patrzeć się w monitor, bo tak to by się komentowało z Warszawy. Mhm. Monitor jest, ma tam tę funkcję taką dodatkową, natomiast no mówię, trzeba sobie jakoś tam sposób jakiś znaleźć. Znacznie trudniejsze jest to w hokeju, tak? Bo w hokeju jednak zmiany są lotne, pojawia się na przemian po 20 ludzi z jednej i z drugiej strony. Niekoniecznie oni się zmieniają w przerwach, tylko potrafią się w trakcie gry zmieniać i pojawiać w różnych miejscach na lodowisku. Są wszyscy dosyć podobnie ubrani, mm-hmm. I więc trudno, i obudowani tymi wszystkimi.
1: Trochę jeszcze zamaskowani.
2: Tak, ochraniaczami i zamaskowani, więc tutaj to jest zdecydowanie trudniejsze, tak? Ale no też można sobie gdzieś w głowie to poukładać.
1: A o tym wszystkim opowiada komentator sportowy Jacek Laskowski, autor książki Dawno temu na Mundialu.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
10: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Ale patrz!
12: Ale co?
11: Ale niskie ceny!
13: Mamy to o w Lewiatanie, tanie!
14: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie!
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
5: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam duch holde kunst. Więc tak.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: A dziś Walejsław temat, który dla większości panów jest super jasny i klarowny, a no niestety, ale dla większości pań jest trochę niczym czarna magia. Mowa tutaj oczywiście o meczach piłkarskich, ale rozmawiamy o tej przyjemniejszej formie, czyli o komentowaniu tychże meczów, bo moim i państwa gościem jest dzisiaj komentator sportowy Jacek Laskowski.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy pamiętasz jakąś taką absolutnie spektakularną wpadkę, że na przykład, nie wiem, no pomyliłeś te nazwiska, aż ci było trochę głupio?
2: Tak, zdarzało mi się mylić nazwiska. I jakiś taki, miałem jeden przypadek, jeszcze jak pracowałem w Canal Plus chyba, i był jakiś mecz ligowy w Polsce i użyłem nazwiska polskiego zawodnika, to był piłkarz z jakiegoś kraju afrykańskiego w barwach naszej, którejś z naszych drużyn. Mhm. I tak pamiętam, że osoba, z którą komentowałem, zrobiła takie wielkie oczy, jak mogłem tak pomylić, prawda, że to w ogóle. I tak zwróciłem uwagę, że faktycznie to błąd. To zawsze ja wychodzę z założenia, że jak popełniam błąd, ja ten błąd od razu poprawiam i staram się go obśmiać. Mam dystans do siebie, więc taką mam metodę na to, żeby to po prostu w trakcie transmisji już to załatwić, a nie żeby zostawiać to i dawać pole do popisu później krytykom czy prześmiewcom.
1: Memiarzom. No tak, ale też myślę sobie o tym, że każdy z nas ma czasem lepsze dni, czasem gorsze dni, no a tu jednak masz 90 minut i musisz mówić przez większość czasu. I co na przykład, jeżeli nie masz pomysłu, na boisku nie za wiele się dzieje, coś chłopakom gra nie idzie, no i wtedy... Co robi komentator w takim momencie?
2: Dorabia ideologię do tego, co się dzieje na boisku. Mówiąc poważnie, są mecze, które robią się same, tak? Ale to wiadomo i wtedy gdzieś to wszystko płynie samoistnie. No są mecze, które wymagają troszeczkę innego podejścia, to wiadomo. Powiedzmy sobie szczerze, większość jest meczów trudniejszych. Tak, po to, żeby skomentować te 5% najlepszych, trzeba 95% się pomęczyć. Mhm. Gdyby wszystkie mecze były wspaniałe, to każdy by mógł to robić. No są takie, gdzie jednak większość takich jest, gdzie trzeba troszeczkę, no nie mówię pocierpieć, bo to nie jest żadne cierpienie, ale troszeczkę się wysilić, jeśli chodzi o ten komentarz. Jednak czymś tego widza zająć, a to sobie może jakieś znaleźć odniesienie, jakąś dygresję, jakiś żart, czy właśnie takie luźniejsze podejście do tego, co się na tym boisku dzieje albo się nie dzieje. To jest, nawet jeżeli siedzimy w domu, siedzimy w parę osób i oglądamy mecz i tam na tym boisku nic się nie dzieje, to też sobie o czymś rozmawiamy, prawda, a nie siedzimy w milczeniu. No i też tak to traktuję. No, ja siedzę sobie może nie na jednej kanapie z wszystkimi widzami, ale jakoś tak w takim znaczeniu przenośnym, tak, my siedzimy na tej jednej kanapie i oglądamy ten sam mecz. Jeżeli się nic nie dzieje, to wcale nie znaczy, że musimy siedzieć w milczeniu i się nie odzywać. Porozmawiajmy sobie przy okazji tego meczu.
1: Czy jak oglądasz mecz ze znajomymi albo z rodziną, to oglądasz go na niemo, czy słuchasz komentatorów?
2: Różnie, rzadko.
1: Czy może pojawiają się też prośby, żebyś komentował?
2: Aż tak nie. No w ogóle z przestrzeni 30 paru lat pracy jedna podstawowa zasada: nikt z bliskich nie uwierzy ci, że oglądanie meczów to jest praca.
1: Okej.
2: Okay. Więc wszystkim się to zawsze wydaje, że to jest tylko tak fajne, że mecz oglądam. Co to za robota? Bardzo rzadko oglądam mecze gdzieś...
1: Tak, nie w pracy.
2: Nie w pracy, to znaczy albo w towarzystwie. Raczej sobie sam tam zerkam i patrzę. Słucham komentatorów, bo ja sobie też coś z każdego meczu chcę coś wyciągnąć, czegoś się dowiedzieć, dlatego zawsze lubię słuchać, jak ktoś, i słyszeć to, że komentator właśnie jest przygotowany w taki sposób, jak ja lubię. czyli wynajduje jakby rzeczy i podkreśla rzeczy, które ja też lubię wynaleźć i podkreślić, to mi wtedy taka transmisja coś wnosi, czegoś ja się dowiaduję, bo za chwilę, za dwa tygodnie, za miesiąc, za dwa miesiące mogę ja komentować ten sam zespół i sobie to wykorzystam, albo będę miał to w pamięci, albo zwrócę na to uwagę i mówię, ale czasami są takie sytuacje, kiedy też trzeba troszeczkę na niemo posłuchać, bo coś się innego dzieje w pobliżu, a ten mecz jest jednak troszeczkę tak z boku.
1: I ja bardzo Państwa zachęcam do tego, żebyście jednak nie pozostawali na niemo z Radiem Pogoda, no bo dzisiaj moim i Państwa gościem jest komentator sportowy Jacek Laskowski i do rozmowy w Alei Sław wrócimy dosłownie za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jeżeli chodzi o ten album, życie słowa kultowy nie jest na wyrost. Dziwny jest ten świat Czesława Niemena i Akwareli. To pierwsza płyta w historii polskiej fonografii, która otrzymała status złotej, a jej nagrywanie zakłócił koncert The Rolling Stones.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Dziś w Alei Sław Radia Pogoda gościem jest Jacek Laskowski, komentator sportowy, którego głos nie raz i nie dwa słyszeli Państwo podczas różnych ważnych spotkań sportowych, ale także to autor książki dawno temu na Mundialu. A skoro Mundial za pasem, no to myślę, że warto trochę o historii i Mundialu, i Ameryki, i historii Mundialu w Ameryce posłuchać. Zapraszam bardzo serdecznie już za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Gdy pada gol podczas meczu, i czasami słyszymy, nawet są takie kompilacje w internecie, że gdzieś tam ta radość komentatorów, jak się cieszyli, z jakich krajów i tak dalej. Ta radość jest szczera u komentatorów, czy to trochę tak na pokaz, żeby podkręcić kibiców? Zawsze mnie to zastanawiało.
2: A mogę mówić o sobie, no...
1: Cieszysz się, jak ktoś strzeli bramkę?
2: Cieszę się, jak padają bramki, bo wiesz, ja jestem od dziecka wychowany na tym sporcie i dla mnie zawsze sport to były dobre emocje. Zawsze to podkreślam. Dla mnie sport nigdy nie powinien mieć złych emocji. Dla mnie jest nienormalne, że ktoś kogoś nie lubi z tego powodu, że ktoś komuś innemu kibicuje. Nie umiem tego zrozumieć, mimo funkcjonowania tylu lat w sporcie. Dla mnie sport to jest zabawa, sport to są fajne emocje, sport to jest okazja, żeby sobie właśnie pokrzyczeć, kogoś podopingować, poklaskać, zobaczyć bramkę jedną, drugą i sobie pójść do domu i o tym z kimś po drodze albo w domu porozmawiać. To jest sport. Tak jak na przykład nigdy wychodziłem na mecz jako młody człowiek, nigdy nie rozumiałem, że jak ktoś wychodzi 5 minut przed końcem, tak? Nie wiem, uniknąć korków albo tłoku w autobusie. No jak to? Przecież to jest jeszcze 5 minut, tutaj może paść bramka. No jak ja mogę ją przegapić? To jeszcze takie czasy, że nie można było sobie tej bramki w domu w internecie zobaczyć, prawda? Czy jak ja jej nie zobaczę, to już jej nie zobaczę. Więc siedziałem rzetelnie, sędzia gwiznął, popatrzyłem się, pożegnali, dopiero wracałem do domu. Nigdy się na mecz nie spóźniałem, bo było to dla mnie też bez sensu, bo mogłem coś mogłem przegapić. Także żeby się nie cieszyć z tych bramek. No pewnie, że człowiek się cieszy z każdej bramki. No wiadomo, że dodatkowo, jeżeli gra reprezentacja Polski i strzela te bramki i wygrywa, ta radość jest w naturalny sposób dodatkowa, ale każdy mecz jest 100 razy fajniejszy, jak padają bramki.
1: A jak zachować taki, powiedzmy, obiektywizm? No grają dwie drużyny, no to chyba jednak gdzieś tam pewnie masz większą sympatię do jednej z tych drużyn. Już nie mówię, że gra Polska przeciwko komuś, no ale grają dwie drużyny, to zakładam, że jedną lubisz trochę bardziej.
2: Całe życie człowiek pracuje nad swoją wiarygodnością w wielu zawodach. Także w tym. I ja nigdy nie kłamałem. To znaczy nigdy nie potrafiłbym powiedzieć, że nie wiem, mogę mieć sympatię do jednej drużyny i powiedzieć coś na korzyść tej drużyny, a nie powiedzieć tego samego na korzyść drużyny przeciwnej. Nie istnieje to dla mnie. Ja powiedziałem, że to są dla mnie dobre emocje. Jeżeli ktoś kibicuje jednej drużynie, tak jak mówię, nie mogę sobie wyobrazić, że ktoś nienawidzi innej drużyny. Ja wiem z doświadczenia, że każdy słyszy to, co chce. Wiem, że jadąc do innego miasta jestem oczywiście dla kibiców kibicem Legii. Tutaj na Legii jestem dla kibiców kibicem wszystkich innych klubów niż Legia. Każdy, jak komentuje Barcelona, Real, to jedni twierdzą, słychać, że kibic Barcelony, inni mówią, przecież słychać, że on jest za Realem. Każdy słyszy to, co chce. To nie jest mój problem. To jest problem osób, które chcą to słyszeć. Ja mam obiektywizm w sobie, ponieważ dla mnie sport jest obiektywną, czymś obiektywnym. To dla mnie jest zabawa, cały czas podkreślam. To nie jest identyfikacja plemienna dla mnie. My nie ruszymy na siebie z dzidami przy okazji meczu, tylko my się patrzymy na to, jak jakiś dorosły albo mniej dorosły facet kopnie piłkę. Kawałek skóry napełnionej powietrzem, kopnie ją tam w prostokąt, na którym wisi siatka. To nie jest żadna wielka ideologia i nie lubię nigdy, jak ktoś mówi, że piłka nożna to nie jest sprawa życia i śmierci, to jest coś znacznie ważniejszego. Nie, to jest najgłupsze chyba zdanie, jakie ktoś mógł kiedykolwiek o piłce nożnej moim zdaniem powiedzieć. Piłka nożna i cały sport jest zabawą. Nie chcesz się bawić? Nie baw się, daj się bawić innym.
1: Chyba bardzo wkręcony w kibicowanie byłeś właściwie od dziecka, bo też opisujesz w swojej książce to, że potrafiłeś bardzo pilnować właśnie czasu, żeby się nie spóźnić na jakąś transmisję meczu.
2: Tak, to było dla mnie niewyobrażalne, żeby się spóźnić na mecz. Nawet miałem parę lat i był mecz jakiś w telewizji. On też nie są te czasy, kiedy można było sobie tam odwinąć, tak? Czy cofnąć na dekoderze, albo nagrać, albo nie, to trzeba było być o tej. W ogóle uznawałem, że widowisko jest całością. Tak? Czyli ja muszę obejrzeć całość.
1: A skąd ta miłość u ciebie się wzięła?
2: Tata mi zaszczepił. Tata, ja po pierwsze jako bardzo mały człowiek chorowałem bardzo dużo. Leżałem w łóżku i tata mnie bardzo wcześnie nauczył czytać i rozwiązywać krzyżówki. Mhm. Więc ja jako już czteropięcioletni człowiek to już czytałem książki, rozwiązywałem krzyżówki i już uczyłem się na encyklopediach, encyklopedii PWN, Atlasie, słowniku wyrazów obcych. To wszystko było dla mnie jakby już codziennością i książki czytałem jedną za drugą. W dodatku przegląd sportowy, który tata przynosił, czy ktoś kupował, i czytałem wszystko o sporcie i oglądałem wszystkie transmisje i tata mi zawsze pokazywał, na co zwracać uwagę, na kogo zwracać uwagę, kto jest wybitnym sportowcem, kto jest świetnym piłkarzem, kto jak.

0: Pasowali. Mhm. Czyli mogłem mieć kolegów, którzy nawet nie wymieniliby nazwy żadnej drużyny w Polsce, ale oni kopali tę piłkę do upadłego ile się tylko dało, więc oczywiście, że tak. To ja nie mówię, że teraz młodzież nie gra w piłkę, czy nie kopie, nie harata w gałę, ale mam wrażenie, że wtedy im trudniejszy był do tego dostęp, tym bardziej to smakowało. Jakakolwiek formuła, tylko trzeba było tylko formułę wymyślić. 3-3, 2-2, 5-5, a może na jedną bramkę. To było jedynym problemem tamtych czasów, tak? Natomiast zaangażowani byli w to wszystko. I nawet jak parę boisk zrobiono wtedy takich piaszczystych na tym targówku, to tam tętniło życie cały czas. Nie trzeba było orlików, tylko właśnie takie proste boiska. Pamiętam na drodze, która prowadziła z mojego bloku do kościoła na ulicę Tykocińską, powstały takie pierwsze boiska. Nie wiem, co tam jest teraz. I na tych boiskach po prostu kto mógł, to szybko zająć i grać.
1: A gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Jacek Laskowski, komentator sportowy, autor również książki, która całkiem niedawno ukazała się na polskim rynku wydawniczym, dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę. Zapraszam Państwa do tego, żebyście zostali z nami, bo za parę chwil wracamy do rozmowy.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dlaczego ta piłka nożna jest taka popularna? Nie tylko właściwie w Polsce, ale na świecie. Bo myślę, to może tak, że tak zażartuję trochę z perspektywy kobiety pytanie, ale bardzo często na przykład zastanawiam się, jak panowie zasiadają do oglądania meczu. Dlaczego, nie wiem, no nie oglądają z taką uwagą szermierki?
2: Piłka jest popularna. Gdyby szermierka była toczona na zasadach czasów XVI czy XVII wieku, podejrzewam, że budziłaby większe zainteresowanie. Ale tak już mówiąc całkiem poważnie. Dobrze, my jesteśmy w kręgu kulturowym futbolu, to po pierwsze. I nam się wydaje, że po prostu ta

0: Ta piłka jest grą prostą, dostępną dla każdego, łatwo kreującą idoli, bardzo dobrze opłacaną, nawet przepłacaną, no, ale wiesz, to wszystko zależy od kontekstu, bo jeżeli pojedziemy do Stanów i porozmawiamy z ludźmi, dla nich piłka nożna z kolei nie jest wcale taka ani fajna, ani interesująca. Dla nich gwiazdą będzie nawet chłopiec, który jest początkującym rozgrywającym w futbolu amerykańskim, mm-hmm. tak? To w nim się kochają wszystkie dziewczyny w szkole, tak? To on jest bohaterem miasteczka, to wszyscy mu kibicują, a nie tam żadni, nikt to kopie piłkę. Także no wszystko zależy od kontekstu, wszystko zależy od tradycji. W Kanadzie z kolei dzieci się uczą chodzić, mając już łyżwy przyczepione do butów i na każdym rogu, każdym skrzyżowaniu jest wylane lodowisko. No, u nas, trudno powiedzieć, żeby u nas tak to funkcjonowało. Hokej jest sportem drogim i mało dostępnym i mniej popularnym. Więc to jest jednak mocno uzależnione. Dla nas piłka w naszym tym cyklu kulturowym, europejskim, nazwijmy to. No, gdzieś ta piłka się tutaj na wyspach narodziła. Jest to sport taki najprostszy. Każdy go może uprawiać, każdy może tę piłkę kopać. Nie trzeba tutaj mieć wzrostu. Nie trzeba mieć jakichkolwiek szczególnych predyspozycji. To jest po prostu taki dość prosty sport i powszechność jego, możliwość jego uprawiania jest jakby też przez to jakby generująca, myślę, popularność i zainteresowanie. No a w dodatku, no powiedzmy sobie szczerze, to ostatnie kilkadziesiąt lat jeszcze dodatkowo tak rozpompowało piłkę, jeśli chodzi o oglądalność, medialność, sumy pieniędzy, jakie idą z tego powodu na piłkę, czy to do klubów, czy do federacji poszczególnych zawodników, to wszystko jest, jakby nakręciło się samo.
1: No właśnie, no bo nawet piłkarze zostają potem absolutnymi, no wręcz celebrytami, chociaż tego słowa trochę nie lubię. Nie miałeś czegoś takiego jako komentator, że myślałeś sobie, że może lepiej byłoby właśnie być właśnie tam na boisku, a nie komentować to, co dzieje się na boisku?
0: Każdy sobie może wybrać drogę, jaką chce. No, nigdy nie będę narzekał, że nie jestem piłkarzem, skoro miałem szansę, tak? Miałem opcję. Czasami się śmieję. U nas czasami ludzie nie potrafią odpowiednio potraktować plebiscytów, tak? Mhm. Czyli jeżeli jest plebiscyt na najlepszego sportowca Polski, no to wiadomo, że tam się zawsze ktoś pojawi, kto ze sportowców z innych dyscyplin niż piłka, kto będzie narzekał, że Robert Lewandowski jest wysoko, a że ta dana osoba nie jest wysoko, no to trzeba było zostać Robertem Lewandowskim. A jeżeli już bawi się ktoś w takie porównywanie i mu się to nie podoba, to niech się nie bawi. Powtórzę to jeszcze raz. Niech zostawi tę zabawę innym. Każdy może sobie wykuć tę swoją ścieżkę według własnego uznania. Każdy, no nie, ja miałem opcję zostać piłkarzem, prawda? Kto mi zabraniał? No ale nie wiem, nie poczułem talentu, nie poczułem żadnej chęci ku temu. Chciałem zostać siatkarzem, nie wyrosłem, no to zostałem sędzią siatkarskim, zacząłem grać w piłkę ręczną. Też pewnego progu tam nie potrafiłem przekroczyć, no to przestałem tę piłkę ręczną uprawiać, no i Boże, każdy może sobie to zrobić. Ważne, żeby doceniał to, co robią inni i nie marudził, że ktoś ma coś więcej.
1: A zdarza ci się jeszcze wyjść na boisko i grać w piłkę?
0: Już nie, z wielu powodów. Już ograniczenia pewne, jeśli chodzi o zdrowie.
1: Okej. Okay. Myślałam, że będzie odpowiedź taka bardziej, że po prostu miałbyś silną potrzebę komentowania tego, co dzieje się na boisku.
0: Nie. Swoje spędziłem na boisku, jeśli chodzi o takie już granie, nazwijmy to, nie chcę powiedzieć celebryckie, ale takie, no, związane z reprezentowaniem, mm-hmm. czy to Telewizji Polskiej, czy Kanału Plus. Mm-hmm. W jakiegoś rodzaju rozgrywkach, meczach charytatywnych, turniejach charytatywnych i tak dalej. Ale w pewnym momencie, po pierwsze, przestało mi też sprawiać frajdę w pewnych sytuacjach, kiedy za dużo było kłótni podczas takich meczów i stwierdziłem, że to szkoda mi zdrowia i czasu na to, żebym się jeszcze przewracał po tym boisku, czy coś robił, a żeby ktoś się cały czas o to kłócił i to jeszcze w mojej drużynie. Mhm. Po drugie, już tak bardziej poważnie też kolano mi dało tam trochę znać o sobie coś niedoleczonego kiedyś i teraz nie ma takiej opcji, żeby przynajmniej w taki sposób, jak w piłce nożnej, czy w jakiejś takiej grze zespołowej biegać.
1: Ale za to my, odbiorcy, możemy słuchać komentowania meczów właśnie w wykonaniu Jacka Laskowskiego, który dzisiaj jest moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy za chwilę.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zastanawiałam się, czytając książkę, piszesz o tym, że jakby właśnie tutaj te kręgi kulturowe, piłka nożna w Stanach nie jest tak popularna jak futbol amerykański chociażby. I pomyślałam sobie o tym, że te mistrzostwa wtedy w Ameryce na samych Amerykanach aż tak wielkiego wrażenia nie robiły. Jak będzie teraz?
2: Może być podobnie, może być bardzo podobnie. To znaczy, na nich robi wrażenie to, że coś się tam dzieje. Mhm. Ale co konkretnie? Nie musi dokładnie robić wrażenia. Ja tutaj tak troszeczkę opuszczę Stany Zjednoczone, a przeniosę się na chwilę do Wielkiej Brytanii i do Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Igrzyska Olimpijskie w Londynie były piękną imprezą, na które na wszystkie dyscypliny, na wszystkie dni, na wszystkie areny były wyprzedane bilety. Tam w ogóle nie można było dostać biletów. Był turniej siatkarski, tam gdzie było jakieś kasy biletowe, tam ktoś zabił dechami. W ogóle nic nie było dostępne, ponieważ były wszystkie mecze wyprzedane, nieważne kto grał. To nie jest tak, że to na te 12 tysięcy było sami Włosi, Polacy i Brazylijczycy, było bardzo dużo ludzi miejscowych. Oni po prostu mieli tę imprezę, chcieli ją zobaczyć z bliska. I bardzo często nie znali się na tych dyscyplinach w ogóle. Na turnieju siatkarskim większa część publiczności brytyjskiej siedzącej na trybunach reagowała odwrotnie do tego, co było na boisku. Na przykład ciesząc się z czyjegoś udanego ataku, a w ogóle nie zwracając uwagi na to, że ktoś podczas tego ataku dotknął siatki. Na przykład. I podczas, gdy na boisku było wiadomo, że ten atakujący popełnił błąd i się z tego powodu smuci, a rywale się cieszą, to i tak ten doping był po stronie tego atakującego, że to była udana akcja. I takich przypadków było więcej. Tak? Tak dziwnie się czasami mecze, no my komentowaliśmy niektóre, ale te, które nie oglądaliśmy, to czasami się dziwnie oglądało, bo ta publika odwrotnie reagowała. Nie potrafiła zrozumieć tego, co pokazuje sędzia. Czy tego, co jest na boisku, albo cieszyła się z jakiejś piłki, a później z zdziwieniem patrzyła, że ta piłka jest w drugą stronę. I to jest taka właśnie specyfika tego, że się chce wziąć udział w czymś, co jest czymś bardzo dużym, tak? Wyobraźmy sobie, że teraz w Polsce są organizowane Mistrzostwa Świata w futbolu amerykańskim. I pani Tamara będzie chciała sobie zobaczyć taki mecz i kupi sobie bilet i pójdzie. Ale zasad nie zna. Popatrzy, rzucają tę piłkę, nie wiadomo za co są te punkty.
1: Fajne chłopaki na boisku.
2: Fajne chłopaki, fajne tu bary mają, jeszcze te ochraniacze, super to wygląda. Będziesz się cieszyć na tym meczu i wrócisz i powiesz, że było super, komplet publiczności, tak? No to jest troszeczkę podobna sytuacja. Różnica jest jednak taka, że Stany to są diaspory, to są jednak dziesiątki, jak nie setki tysięcy ludzi z całego świata, przecież każdy ma tam swoją reprezentację, tak? Że większość mieszkańców to nie są rdzenni Amerykanie, tylko skąd oni przyjechali. Więc każdy kraj, który tam pojedziesz, też większość krajów będzie miała tych swoich kibiców, którzy też tam na co dzień się tą piłką interesują, bo przecież wiadomo doskonale, że no, akurat Włosi nie pojadą, tak? Irlandczycy nie pojadą, ale pamiętam, że właśnie na tym mundialu w 1994 roku byli Włosi i Irlandczycy, no to i mecz był jeszcze w Nowym Jorku. No to Janusz Basałaj mówił, że to były derby Brooklynu, tak? To było ten wielkie dwie diaspory rywalizujące ze sobą na różnego rodzaju polach, nie zawsze zgodnych z prawem, ale na różnego rodzaju polach i nagle tutaj się okazuje, że oni grają tam ze sobą też w piłkę, więc trudno powiedzieć, żeby tam się nikt tym nie interesował.
1: A dlaczego jest tak, że zdziwiła mnie bardzo informacja, nie chcę przekręcić, najwyżej proszę popraw mnie, że chyba od początku Mistrzostw Świata jakby 8 państw tylko było mistrzami świata? Na zmianę?
2: No jest
1: dlaczego tak jest, że Że jakby, mm-hmm. nie wiem, czy chodzi o to, że po prostu jedni są, mają większe predyspozycje, czy jakby o co chodzi, że jest coś takiego? No ja byłam zdziwiona, mm-hmm. jako ktoś, kto powiedzmy w tym sporcie nie siedzi na co dzień, tak? Bo myślałam, że to jednak jakoś tak łatwiej jest to wygrać, mówiąc.
2: No coś w tym jest, tak, jednym z tych państw, i to zdobywających tytuł kilka razy, są Włosi, ale z drugiej strony od kilkunastu lat Włochów nie ma na mundialu w ogóle, tak? Mm-hmm. Mimo, że jedzie 48 drużyn w tym roku, to Włochów tam nie ma. Po raz kolejny nie ma, tak? Ostatni raz Włoch kopnął piłkę na Mistrzostwach Świata w 2014 roku i oni wtedy nie wyszli z grupy, a w 2006 roku byli mistrzami świata. Nie ma reguły, to grono jest dość ograniczone, no bo też ta piłka się rozwijała w niektórych krajach inaczej, w innym tempie, inne ma tradycje. Anglicy piłkę wymyślili, ale na Mistrzostwo Świata czekali do 66 roku i to jeszcze musieli grać u siebie i to jeszcze dzięki bramce widmo to mistrzostwo zdobyli i później już im się to nie udało, tak? No a z drugiej strony najwięcej tytułów ta Brazylia, gdzie przez ileś lat przecież to było też taki sport dla wykluczonych, dla biednych. Do dziś zresztą to wielu piłkarzy z takich stref pochodzi i gdzieś tam się rodziły wielkie talenty, bo były szansą na to, żeby się wyrwać z tej biedy. A z drugiej strony, gdyby to było takie proste, no to z tej biedy by się wyrywały też i dużo biedniejsze kraje niż Brazylia i też osiągały mistrzostwo w piłce nożnej, a jednak tu jest potrzebna i jakieś dodatkowe wsparcie, infrastruktura, predyspozycje jakieś genetyczne i tak dalej. I tradycja, która też to wszystko ciągnie. To jest jak z uprawianiem też angielskiego trawnika, najtrudniejsze 600 lat, potem sam rośnie i gdzieś też są jakieś rzeczy, które nie tak łatwo jest nadrobić. Gdzieś właśnie poprzez kulturę grania w piłkę, uprawiania tej piłki, poprzez jakieś mechanizmy szkolenia, gdzie komuś dają większe możliwości, komuś mniejsze. No i tu moglibyśmy pewnie wymieniać mnóstwo rzeczy.
1: A o tym wszystkim opowiada Jacek Laskowski, komentator sportowy, autor książki Dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę. Książki poświęconej nie temu mundialowi, który dopiero będzie w Ameryce, ale temu z 94 roku. Zapewniam Państwa, jest o czym poczytać. Do tej rozmowy za chwilę wrócimy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Kiedy Polska zostanie mistrzem świata?
2: Nie wiem. Na pewno nie w tym roku.
1: Doprecyzuję, w piłce nożnej.
2: W piłce nożnej. Na pewno nie w tym roku. A czy kiedykolwiek zostanie? Pewnie nie dożyję tego, bo sytuacja może być, może się troszeczkę zmienić, zwłaszcza, że Robert Lewandowski jeszcze troszkę i skończy karierę. I trzeba będzie bez tego lewego jakoś sobie radzić. No to, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata z pozycji takiego właśnie kraju jak my, no to tak jak sama powiedziałaś, to grono jest dosyć mocno ograniczone. To tak nie tak łatwo się tam wedrzeć. Tutaj rzeczywiście musiałby nastąpić jakiś cud organizacyjno-szkoleniowy, który pozwoliłby mówię o idealnym świecie, pozwoliłby na pracę na najwyższym poziomie z młodzieżą i młodzieżą, która byłaby na tyle jeszcze zdeterminowana, która miałaby etos takiej pracy, że żeby w tej piłce coś osiągnąć. My pamiętajmy, że Robert Lewandowski, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, wielu takich fantastycznych piłkarzy, o których mówimy, to też są ostatni piłkarze, którzy byli z pogranicza epok analogowych i cyfrowych. Mhm. Że teraz już młodzi ludzie, młode gwiazdy futbolu, to już są ludzie, którzy są z epoki cyfrowej. Mhm. To ma swoje odniesienie. Czasami rozmawiając, byłem w bardzo małym ośrodku, gdzieś na Kujawach, gdzie też trenerzy pracują z młodymi ludźmi, starają się ich tej piłki uczyć i mówię, z czym macie największy problem? Oni mówią, największy problem mamy z tym, że ci młodzi ludzie, oni przychodzą, ale tak w momencie, jak się zaczyna trening, to oni się odrywają od telefonu i w momencie, jak się kończy trening, znowu ten telefon biorą do ręki i nie ma tutaj jakiejś takiej większej koncentracji na tym, tak? Mhm. Na całości przedsięwzięcia pod tytułem trenuję piłkę nożną. Jest, owszem, mogą się przyłożyć na zajęcia, mogą robić, ale jakby wcześniej, potem ich nie ma. Oni mentalnie są gdzie indziej. Mhm. To już jest troszeczkę, to już jest ciężkie do nadrobienia. To już z tym się trzeba liczyć, że tak pokolenia będą wychowywane, tak? Że on to nie umieścimy ich w jakichś, nie wiem, odizolowanych próżni, obozach, tak? Gdzie będą odcięci od świata. Nie, to już będzie to funkcjonowało tak, jak funkcjonuje teraz. I no, oczywiście ci najbardziej zdeterminowani, oni może tę komórkę odłożą godzinę wcześniej, czy dwie godziny wcześniej przed treningiem, zadbają o tym, żeby się dobrze przygotować do treningu, żeby dobrze właściwie zjeść, wyspać, nie przeciążać głowy tymi promieniami z różnego rodzaju ekranów, tylko skoncentrować się na tym, żeby to ciało funkcjonowało jak najlepiej, żeby trenowało jak najlepiej, żeby z tego treningu jak najwięcej wyniosło. Może, ale to już nie będzie tak, że to będzie większość.
1: A czy w porównaniu do 1994 roku w Ameryce ten mundial technologia pomoże w komentowaniu meczów?
2: No, technologia jak wszystko może i pomóc i przeszkodzić, to wiesz, to, jak to zawsze mówi dziadek węgierskiego wspaniałego literata Sándora Márai, na widok pociągu powiedział, pierwszego pociągu powiedział, jeśli chodzi o technologię, to nie mam zbyt większych oczekiwań. I więc technologią też można troszeczkę namieszać. Natomiast oczywiście, no powiedzmy sobie szczerze, jakość tych transmisji, jakość dotarcia do widza za pomocą tego, co można pokazać i jak pokazać, jest zdecydowanie większa. Czasami jest to nawet z przesadą, jak patrzę na ujęcia z kamery, która jest zamieszczona na klatce piersiowej sędziego, to tak sobie myślę, no i co mi z tego? Co mi to?
1: Ale po co?
2: Po co to jeszcze? Strach pomyśleć, gdzie jeszcze tę kamerę mogą dalej umieścić. No. Więc też nie chciałbym, żeby to było za bardzo przekombinowane. Aczkolwiek technologia na tyle, na ile powinna pomóc w danej dyscyplinie sportu, bo to nie tylko piłki nożnej dotyczy, powinna pomagać.
1: Teraz nie potrzebujesz już brać dużo klisz ze sobą do Stanów. Jakby tutaj też technologia się zmieniła. Czy jakieś szczególne przygotowania przed wyjazdem, przed tobą?
2: Te mistrzostwa będą wyjątkowe, będą inne, ponieważ są z racji tego też między innymi, że nie zakwalifikowała się reprezentacja Polski. My większość tych mistrzostw będziemy obsługiwali z Warszawy.
1: Ale wybierasz się do Stanów.
2: Natomiast wybieram się do Stanów, bo będę wysłany przez telewizję polską na od ćwierć finałów. Czy to będzie od bodajże 7 lipca do zakończenia mundialu. Więc to troszeczkę determinuje inny sposób jakby przygotowania, bo tak po pierwsze człowiek już będzie miał jakby całe mistrzostwa już większość ich tutaj opanowane, stąd część drużyn odpadnie, już będzie wiadomo, kto odpadnie, co, jakie notatki, co ze sobą zabierać, jak to będzie funkcjonowało. No też nie, jest różnica, jak się gdzieś jedzie na 2 tygodnie, a nie na 5 tygodni, jeśli chodzi o jakieś przygotowanie się, spakowanie i tak dalej, więc to będzie różnica, tak? To pod tym względem różnica, a jednocześnie tam gdzieś w tych Stanach będziemy podróżować z meczu na mecz, no te mistrzostwa, które były w Katarze, kompaktowe mistrzostwa, kiedy mieszkaliśmy wszyscy w jednym hotelu, kiedy najdalszy stadion to było 50 kilometrów, ale większość była zdecydowanie bliżej, kiedy można było przeskoczyć z jednego meczu na drugi mecz, kiedy można było komentować swój mecz, po czym wsiąść w jakiś środek transportu, wrócić do hotelu i zdążyć na początek następnego, tu w Stanach nie będzie to możliwe. Więc to jakby utrudnia sprawę, no ale mówię, przez to, że będziemy tam tylko na tej fazie decydującej, to nie będzie miało to jakiegoś takiego większego znaczenia. No, ta faza podstawowa tutaj będzie w kraju.
1: Ale czy liczysz chociaż na jakąś małą amerykańską przygodę i w tym roku? Podobno do 94.
2: Tak, to wiesz, do Ameryce ktoś powiedział, to było o Nowym Jorku, ale pasuje do Ameryki, że ale to pierwotnie to powiedzenie chyba brzmiało w ten sposób, że Nowy Jork nie wie, czego od niego oczekujesz, więc na wszelki wypadek oferuje ci wszystko. I tak myślę, że to jest tak samo z Ameryką. Nie wiesz, czego oczekujesz, możesz się spodziewać wszystkiego, więc pewnie i przygody jakieś będą, ale zupełnie inny rodzaj przygód może czekać wobec w tym świecie niż wtedy. No to polecam tę książkę głównie dlatego, żeby zobaczyć przykładzie zwykłego dnia, zwykłych rzeczy związanych, nie wiem, z podróżowaniem gdzieś, samochodem, przemieszczaniem się, funkcjonowaniem za granicą, w dość odległym kraju, w zupełnie innej rzeczywistości. No mówię, coraz więcej jest ludzi takich, którzy tego nie pamiętają.
1: Jacek Laskowski, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję, bardzo mi miło.
1: Nie tylko komentator sportowy, ale również teraz przede wszystkim autor książki Dawno temu na Mundialu. Polecam Państwu bardzo serdecznie tę książkę, a jeśli chcą Państwo posłuchać całej naszej rozmowy od początku do końca, to polecam radiopogoda.pl. Dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Słuchaczy Radia Pogoda pozdrawia prezenter pogody Bartek Jędrzejak.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mojej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał?

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysuńcie dzban, to jeszcze rym karczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obłął zaś po pieście łasą na pieszczotle.
0: Jego pusty dzbanem w łeb, a ją na pieszczotle?
1: A co? Ale zdradzi mnie kominek, bo mych ofiar duszę dwu. Przez płonącą tam sośninę zasyczą pstotu. Syknął duszę ofiar dwu. Pstotu, pstotu.
0: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

Tu Alosza Awdiejew z Krakowa. Przekazuję serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Została ostatnia reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Pani Donglar już nieraz słyszała o trwodze, jaka opanowała służbę prokuratora. Nigdy nie uwierzyłaby w nią jednak, gdyby nie zobaczyła na własne oczy, jakie może ona przybrać rozmiary. A więc także pan jest nieszczęśliwy? Zapytała. Tak, proszę pani, odpowiedział dygnitarz. I współczuje mi pan? Współczuję pani szczerze. I wie pan, co mnie tu sprowadza? Chcesz pani zapewne porozmawiać o tym, co państwa spotkało. Tak, to straszne nieszczęście. Raczej niepowodzenie. Niepowodzenie, zawołała baronowa. Niestety, droga pani, odpowiedział prokurator z niezmąconym spokojem. Ostatnio nieszczęściem nazywam tylko sprawy, których nie da się odwrócić. I pan sądzi, że ludzie o tym zapomną? Wcześniej czy później zapominają o wszystkim. Eugenia wyjdzie za mąż, jeśli nie dziś, to jutro, jeśli nie jutro, to za tydzień. A nie sądzę, by żałowała pani narzeczonego, panny Eugenii. Pani Donglar spojrzała na Wilforta. Jego szyderczy spokój zaskoczył ją. Czy przyszłam do przyjaciela? Zapytała tonem pełnym urażonej godności. Dobrze pani wie, że tak, odpowiedział Wilfort, a gdy składał to zapewnienie, na jego policzki wystąpił lekki rumieniec. Zapewnienie to bowiem było aluzją do innych spraw niż te, o których miał rozmawiać z baronową. A więc okaż mi pan trochę serca, kochany Wilforcie, rzekła baronowa. Rozmawiaj ze mną jak przyjaciel, a nie jak urzędnik. I gdy spotkało mnie prawdziwe nieszczęście, nie mów mi, że mam być wesoła. Wilfort skłonił się. Droga pani, od 3 miesięcy, gdy ktoś mówi mi o swoich nieszczęściach, porównuje je zawsze do moich własnych. Wiem, że to egoistyczne z mojej strony, ale robię to mimowolnie. Oto dlaczego to, co zdarzyło się pani, w obliczu moich nieszczęść, wydaje mi się tylko niepowodzeniem. Oto dlaczego w obliczu moich straszliwych przeżyć pani sytuacja wydaje mi się godna pozazdroszczenia. Ale sprawia to pani przykrość, dajmy więc temu pokój. Mówiłaś pani, chciałam się od pana dowiedzieć, jak wygląda sytuacja tego oszusta. Oszusta, obruszył się Wilfort. Zdecydowanie uparłaś się pani pewne wypadki łagodzić, a inne wyolbrzymiać. Pan Andrea Cavalcanti, albo raczej powiedzmy pan Benedetto, ma być oszustem? Myli się pani. Pan Benedetto to ni mniej, ni więcej, tylko morderca. Nie zaprzeczam słuszności tego sprostowania, ale im srożej potraktuje pan tego nieszczęśnika, tym dotkliwiej odczuje to nasza rodzina. Niechże pan na chwilę o nim zapomni. Zamiast go ścigać, proszę pozwolić mu uciec. Za późno pani przychodzi. Rozkazy zostały już wydane. Jeśli go więc pochwycą, jak pan sądzi, złapią go? Taką mam nadzieję. Jeżeli go więc złapią, to niech go pan zostawi w więzieniu, choć jak słyszałam, więzienia są przepełnione. Na te słowa prokurator pokręcił głową, dając do zrozumienia, że się nie zgadza. Przynajmniej do czasu, kiedy moja córka nie wyjdzie za mąż, dodała baronowa. To niemożliwe. Sprawiedliwość ma także swoją formalną stronę. Nawet dla mnie? Zapytała baronowa pół żartem, pół serio. Dla wszystkich bez wyjątku, w tym również i dla mnie. Aha, zawołała baronowa. Nie dorzuciła nic więcej, ale wykrzyknik ten i tak zdradził jej myśl. Wilfort spojrzał na nią przenikliwie. Wiem, co chciałaś pani powiedzieć. Robisz pani aluzję do owych strasznych pogłosek, że wszystkie przypadki śmierci, które od 3 miesięcy okrywają mój dom, nieustanną żałobą, a nawet śmierć, której cudem uszła Valentin, nie są zgonami naturalnymi. Nawet o tym nie pomyślałam, zaprzeczyła żywo pani Donglar. Ależ oczywiście, że pomyślałaś pani o tym i miałaś rację. Czyż mogłaś pani o tym nie pomyśleć i nie szepnąć sobie: ty, który ścigasz przestępców, odpowiadaj, dlaczego wokół ciebie wciąż popełniane są zbrodnie i uchodzą one bezkarnie. Baronowa zbladła. Tak sobie pani w duchu powiedziałaś, prawda? No cóż, przyznaję. A więc odpowiem pani na to. Wilford przysunął swój fotel do krzesła pani Danglar, oparł dłonie o biurko i powiedział przytłumionym głosem: istnieją przestępstwa, które uchodzą bezkarnie, bo nie można wykryć zbrodniarza, a strach poświęcić niewinną głowę zamiast winnej. Ale gdy zbrodniarz zostanie odkryty... Wilford wyciągnął rękę w kierunku krucyfiksu wiszącego naprzeciw jego biurka. Gdy zbrodniarz zostanie odkryty, powtórzył, przysięgam pani na Boga, że kimkolwiek jest, zginie. A teraz, gdy złożyłem przed panią tę przysięgę i oświadczyłem, że przysięgi dotrzymam, wciąż chce mnie pani prosić o łaskę dla tego nędznika? Jest pan pewien, że jest on winny przestępstw, o które się go obwinia? Proszę, oto są jego papiery. Benedetto skazany w 16 roku życia na 5 lat galer za fałszerstwo. Jak pani widzisz, ten obiecujący młodzieniec uciekł, a następnie został zbójcą. Ale kim jest ten nieszczęśnik? Któż to może wiedzieć? To jakiś włóczęga, Korsykanin. I nikt się nigdy o niego nie upominał? Nikt. Nie wiadomo, kim są jego rodzice. A ten pan, który przybył z Lukki, to taki sam łotrzyk, pewnie jego wspólnik. Baronowa załamała ręce. Gerardzie, rzekła tak przymilnie, jak tylko umiała. Na miłość boską, niech mnie pani nigdy nie prosi o łaskę dla zbrodniarza, powiedział prokurator stanowczo, a nawet oschle. Bo kim ja jestem? Prawem. Czy prawo ma oczy, żeby dojrzeć pani smutek? Czy prawo ma uszy, żeby je mógł przejąć pani łagodny głos? Czy prawo ma pamięć, którą mogą wzruszyć pani aluzje do pewnych wspomnień? Nie, szanowna pani, prawo wydaje wyrok, a jeśli go już wydało, musi ten wyrok wykonać. Może mi pani powie, że jestem istotą żyjącą, a nie kodeksem, że jestem człowiekiem, a nie księgą praw, ale niech pani na mnie spojrzy i rozejrzy się wokół. Czy ludzie obeszli się ze mną jak z bratem? Gdzie dowód ich miłości? Czy mnie oszczędzali? Czy ktokolwiek poprosił o łaskę dla pana de Wilforta i czy tę łaskę

0: zawód i zawsze go znajduję. I powiem więcej, robię to z radością. Z rozkoszą doszukuję się tego śladu słabości i przewrotności ludzkiej. Bo każdy, którego uznam za winnego i dowiodę jego winę, jest dla mnie żywym dowodem. Za każdym razem nowym dowodem na to, że nie byłem tylko ohydnym wyjątkiem. Niestety. Niestety, droga pani, wszyscy ludzie są źli. Udowodnijmy to i karzmy złych. Wilford wymówił ostatnie słowa z gorączkową wściekłością, przez co nabrały one okrutnej wymowy.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Pani Donglar podjęła ostatnią próbę przekonania prokuratora. Ale mówi pan przecież, mówi pan, że ten młodzieniec jest włóczęgą, sierotą, że został opuszczony przez wszystkich. Tym gorzej. Tym gorzej, droga pani, albo raczej tym lepiej. Opatrzność tak zrządziła, że nikt nie będzie po nim płakał. Pan się znęca nad słabszym. Słaby, który zabija. Jego hańba spadnie też na mój dom. A czy mojego domu nie prześladuje śmierć? Nie zna pan litości dla innych, więc powiem panu, że dla pana również nikt nie znajdzie litości. I niech tak będzie, rzekł Wilford, podnosząc groźnie rękę ku niebu. Ale gdy go już schwytacie, niech pan przynajmniej odroczy sprawę tego nieszczęśnika na następne posiedzenie sądu przysięgłych. Po 6 miesiącach ludzie może zapomną. Nie mogę, rzekł Wilford. Mam jeszcze 5 dni. Śledztwo już skończone. 5 dni czasu to i tak za dużo w tym przypadku. A zresztą, czy pani nie rozumie, że ja także chciałbym zagłuszyć czymś moją pamięć? I kiedy pracuję dzień i noc, gdy jestem tak bardzo zajęty, bywają chwile, w których o wszystkim zapominam, nawet o sobie. Dopiero wtedy jestem szczęśliwy, jak szczęśliwi bywają umarli. A to zawsze lepsze niż cierpienie. On uciekł. Niech go pan nie ściga. Obojętność to bardzo łatwa forma łaski. Powiedziałem pani, że już za późno. Telegraf nadał rozkazy z samego rana i w tej chwili... Panie, rzekł lokaj, wchodząc do gabinetu, goniec przyniósł depeszę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wilford chwycił list i pospiesznie go rozpieczętował. Pani Donglar zadrżała z trwogi. Wilford zadrżał z radości. Schwytany, zawołał prokurator, w kąpień, sprawa zakończona. Pani Donglar podniosła się, wyniosła i blada. Żegnam pana, rzekła. Żegnam panią, odpowiedział prokurator niemal z radością i odprowadził ją do drzwi. Po czym wrócił do biurka i rzekł, uderzając prawą ręką w kartkę, ładnie, miałem 1 fałszerstwo, 3 kradzieże, 2 podpalenia, brakowało mi tylko morderstwa i mam je. Posiedzenie sądu będzie znakomite. Valentin, jak oświadczył prokurator, pani Donglar, nadal nie wracała do zdrowia. Wciąż była osłabiona i nie opuszczała łóżka. O zaszłych wypadkach, to jest o tych, które przed chwilą zostały tu opowiedziane, czyli o ucieczce Eugenii i schwytaniu Andrei Cavalcantiego, albo raczej Benedetta, i o oskarżeniu go o morderstwo, dowiedziała się od pani de Villefort. Była jednak tak słaba, że opowieść ta nie zrobiła na niej wrażenia, jakie niewątpliwie wywarłaby kiedy indziej. Przemknęło jej przez głowę tylko kilka niewyraźnych myśli. Kilka niewyraźnych obrazów zamgliło jej się przed oczyma, ale wkrótce wszystko się zamazało i pogrążyła się z powrotem w swoich majakach. Za dnia do rzeczywistości przywoływała ją obecność dziadka, bo pan Noirtier kazał się zanosić do pokoju wnuczki i siedział przy niej, nie spuszczając z niej troskliwego spojrzenia. Potem jeszcze, wróciwszy z sądu, zaglądał do niej pan de Villefort i spędzał godzinę lub dwie w towarzystwie córki i ojca. O 6 prokurator odchodził do swojego gabinetu, a o 8 przychodził pan d'Avrigny, który osobiście przynosił dla Valentin lekarstwo na noc, następnie odwożono pana Noirtier. Lekarz wybrał pielęgniarkę do pilnowania chorej, która czuwała przy niej mniej więcej do godziny 11 i wychodziła, gdy Valentin już spała. Odchodząc, oddawała klucze od pokoju Valentin panu de Villefortowi tak, że nikt nie mógł już wejść do chorej inaczej niż przez pokoje pani de Villefort i pokoik małego Edwarda. Każdego ranka Morel przychodził do Noirtiera dowiedzieć się o stan zdrowia Valentin i, co ciekawe, z każdym dniem wydawał się spokojniejszy. Choć dziewczynę wciąż męczyła gwałtowna gorączka i dokuczały jej nerwy, miała się coraz lepiej. Poza tym sam Monte Cristo powiedział przecież, że jeśli po 2 godzinach Valentiny nie skonała, na pewno będzie żyć. I rzeczywiście, Valentin wciąż żyła, mimo że upłynęły już 4 dni. Ten nerwowy stan podniecenia prześladował Valentin przez cały dzień i trwał nadal, gdy zasypiała, a raczej zapadała w półsen. Dopiero wtedy, wśród nocnej ciszy, w półmroku, bo pokój oświetlała tylko nocna lampka stojąca na kominku, zjawy zaczynały nadlatywać na skrzydłach gorączki i zaludniać pokój chorej. Zdawało jej się, że widzi złowrogą postać macochy. Innym razem stawał przed nią Morel z wyciągniętymi ramionami, pojawiały się i inne osoby, na przykład hrabia de Monte Cristo. W tej gorączkowej malignie zaczynały się poruszać nawet meble. Trwało to zwykle do 2 lub 3 nad ranem. Dopiero wtedy zapadała w mocny sen, który krzepił ją do rana. Kiedy więc Valentin dowiedziała się o ucieczce Eugenii i schwytaniu Benedetta, niebawem zaczęła o tym stopniowo zapominać i wspomnienie to zamazało się już całkiem, gdy wyszli od niej kolejno Villefort, lekarz i gdy odwożono pana Noirtiera. Na kościele są Philippe de Rulle wybiła 11. Pielęgniarka położyła tuż przy chorej lek przygotowany przez lekarza, po czym zamknęła drzwi od jej pokoju i udała się do kredensu, gdzie z drżeniem przysłuchiwała się komentarzom, jakimi służba kwitowała wydarzenia w domu i ponurym historiom, jakie sobie opowiadała. Od 3 miesięcy takie historie stanowiły główną rozrywkę w kredensie i przedpokojach pana prokuratora. A tymczasem w tym tak pilnie strzeżonym pokoju zaszło coś nieoczekiwanego. Minęło 10 minut od chwili, gdy pielęgniarka wyszła. Valentin już od godziny zmagała się z gorączką, która powracała każdej nocy, a mózg chorej wytwarzał bez przerwy, niezależnie od jej woli, monotonnie i nieubłaganie wciąż te same myśli i obrazy. Nocna lampka pełgała, a rzucane przez nią blaski przybierały dziwaczne kształty i nagle Valentin wydało się, że w chybotliwym świetle lampki zwolna otwiera się jej biblioteczka przy kominku, zawiasy, na których obracała się szafa, nawet nie skrzypnęły. O każdej innej porze Valentin porwałaby za sznur od dzwonka i wezwała pomoc, ale w rozgorączkowaniu, w jakim się znajdowała, nic jej już nie dziwiło. Przekonana była, że wszystkie widziadła, które ją otaczają, wynikają z maligny, bo przecież rankiem po tych nocnych marach nie pozostawał żaden ślad. W drzwiach stanęła jakaś postać. Valentin zdążyła się już tak przyzwyczaić do zjaw, które ją nawiedzały, że nie przeraziła się wcale. Otwarła tylko szeroko oczy w nadziei, że będzie to Morel. Postać zbliżała się do łóżka. Nagle przystanęła i przez chwilę w największym skupieniu nasłuchiwała. Wtedy poblask światła zaigrał na twarzy nocnego gościa. To nie on, szepnęła. Przekonana, że majaczy, czekała, aż ów człowiek zniknie albo zmieni się w inną osobę, jak to się często zdarza w snach. Dotknęła pulsu, a czując, że bije gwałtownie, przypomniała sobie, że najlepszy sposób na odpędzenie widziadeł to łyk napoju, który lekarz przygotował specjalnie, aby koić nerwy Valentin. Lek sprawiał, że gorączka opadała, a zamieszanie w głowie trochę ustawało, przynosząc dziewczynie ulgę. Sięgnęła więc po szklankę stojącą na kryształowym spodku, ale kiedy wyciągała drżącą rękę, zjawa szybko zbliżyła się do łóżka i podeszła tak blisko, że chora poczuła jakby tchnienie i dotknięcie palców. Tym razem złudzenie, albo raczej rzeczywistość, przeszła wszelkie oczekiwania Valentin. Zrozumiała, że nie śpi i że jest całkiem przytomna, a wtedy zadrżała. Zjawa bowiem powstrzymała jej rękę. Valentin wolno ją wycofała.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Postać, od której nie mogła oderwać wzroku, a wydawała się jej raczej przyjazna niż groźna, postać ta podniosła szklankę, podeszła do lampki i obejrzała napój pod światło, jakby chciała ocenić jego klarowność i przezroczystość. Jednak to pierwsze doświadczenie nie wystarczyło. Człowiek ów, a raczej duch, stąpał bowiem tak lekko, że dywan tłumił zupełnie jego kroki, nabrał płynu na łyżeczkę i połknął. Walentin patrzyła na to wszystko w osłupieniu, sądziła, że za chwilę zjawa zniknie, ustępując miejsca innemu obrazowi. Ale człowiek nie rozpłynął się w powietrzu jak duch. Podszedł do łóżka, podał chorej szklankę i rzekł głosem, w którym malowało się wzruszenie: a teraz wypij. Walentin zadrżała. Po raz pierwszy przemówiła do niej jedna z jej nocnych mar. Otwarła usta do krzyku. Człowiek położył palec na ustach. Pan hrabia de Monte Cristo, wyszeptała. W jego oczach pojawił się strach. Zaczęły jej drżeć ręce, skuliła się pod kołdrą. To wszystko wskazywało, że jeszcze nie może uwierzyć w to, co widzi. Bo przecież obecność pana de Monte Cristo u niej w pokoju o tej porze, jego tajemnicze, fantastyczne, niewytłumaczalne wejście przez mur było czymś zupełnie niepojętym dla oszołomionej Walentin. Niech pani nikogo nie woła i nie boi się, odezwał się hrabia. Niech pani nie dopuszcza nawet do swojego serca najmniejszego cienia wątpliwości lub niepokoju. Człowiek, którego widzi pani przed sobą, nie jest bynajmniej zjawą, a dla pani jest najczulszym ojcem i najlepszym przyjacielem, o jakim kiedykolwiek mogłabyś marzyć. Walentin nie wiedziała, co odpowiedzieć. Tak przelękła się tego głosu, że nie śmiała przemówić. Ale jej przerażone spojrzenie mówiło: jeżeli twoje zamiary są uczciwe, dlaczego tu jesteś? Hrabia z właściwą sobie intuicją zrozumiał dobrze, co się dzieje w sercu dziewczyny. Posłuchaj, albo raczej spójrz na mnie, rzekł. Spójrz na moje zaczerwienione oczy i bledszą niż zwykle twarz. Od 4 nocy nie zmrużyłem oka, od 4 nocy czuwam nad tobą, pilnuję i pielęgnuję dla naszego drogiego Maksymiliana. Chora aż zaczerwieniła się z radości. Imię, które wymówił hrabia, rozwiało w jej sercu resztkę nieufności. Maksymilian, powtórzyła Walentin, tak cudowny był dla niej dźwięk tego imienia. Maksymilian, czyli wszystko panu wyznał? Wszystko. Powiedział mi, że bez pani jego życie nic nie jest warte i przyrzekłem mu, że będzie pani żyć. Obiecał mu pan, że będę żyć? Zdaje mi się, że przed chwilą mówił pan o czuwaniu i opiece nade mną. Jest pan lekarzem? Tak, i to najlepszym, jakiego w tej chwili niebo mogłoby pani zesłać, zaręczam. I czuwał pan nade mną? Zapytała niespokojnie Walentin. Ale jak? Nie widziałam pana nigdzie. Hrabia wskazał ręką na biblioteczkę. Ukrywałem się za tymi drzwiami. Prowadzą do domu obok, który wynająłem. Walentin zawstydziła się, spuściła oczy i trwożnie odpowiedziała: to, co pan zrobił, to szaleństwo, a opieka, której mi pan udzielił, jest raczej zniewagą. Walentin, przez cały czas tego długiego czuwania, jedyną rzeczą, na której skupiała się moja uwaga, byli ludzie, jacy u pani bywali. Jedzenie, picie i lekarstwa, jakie pani podawano. Kiedy jakieś napoje wydawały mi się dla pani niebezpieczne, wchodziłem, tak jak przed chwilą, wylewałem je ze szklanki, a zamiast śmiertelnej trucizny wlewałem napój o dobroczynnych właściwościach. Krzepił panią i przywracał do życia, które chcą ci odebrać. Śmierć! Trucizna! Zawołała Walentin, myśląc, że znowu zaczyna majaczyć w malignie. Co pan mówi? Uspokój się, moje dziecko, rzekł Monte Cristo, podnosząc znowu palec do ust. Owszem, powiedziałem trucizna, powiedziałem również śmierć. I powtórzę raz jeszcze, tak, chcą ci zadać śmierć. Wyjął z kieszeni flaszeczkę z czerwonym napojem i nalał trochę do szklanki. Jak to wypijesz, nie pij już nic więcej tej nocy. Walentin wyciągnęła rękę, ale ledwie dotknęła szklanki, cofnęła rękę z przerażeniem. Monte Cristo wziął szklankę i wypił płyn do połowy, potem podał Walentin, a ona z uśmiechem wypiła resztę. Tak, rzekła, poznaję smak tego, co pijałam w nocy. Zawsze mnie to odświeża i uspokaja. Dziękuję panu. Dziękuję. Oto dzięki czemu przeżyłaś już 4 dni, Walentin, rzekł hrabia. A ja? Jak ja żyłem przez ten czas? Okropne godziny. Co za męki przeżywałem, widząc, jak do szklanki wlewano ci morderczą truciznę, gdy drżałem, żebyś nie wypiła tej trucizny, zanim zdążę wylać ją do kominka. Mówi pan, odrzekła Walentin, śmiertelnie przerażona, że przeżywał pan najgorsze męki, widząc, jak wlewano do mojej szklanki truciznę? To skoro widział pan napój wlewany do szklanki, musiał pan także widzieć osobę, która to robiła. Tak. Walentin podniosła się na łóżku, zakrywając bielszą od śniegu pierś batystowym prześcieradłem, zroszona zimnym potem. Widział pan? Powtórzyła. Tak. To straszne, co pan mówisz. Zaraz uwierzę, że dzieje się tu coś szatańskiego. Jak to? Ktoś chce mnie zabić w domu mojego ojca? W moim pokoju? W moim własnym łóżku? Niech pan już wyjdzie, nie mogę w to uwierzyć. Bluźnisz pan przeciw dobroci boskiej. To niemożliwe. Niemożliwe! Czyżbyś, Walentin, była pierwszą osobą, którą to spotkało? Nie widziałaś, jak umierali państwo de Saint-Méranowie i Barois? A o mały włos umarłby i twój dziadek, gdyby nie kuracja, którą prowadzi od 3 lat, nie uodporniła go na tę truciznę. O Boże, czy to dlatego dziadunio od miesiąca zmuszał mnie, żebym razem z nim łykała jego mikstury? A czy smakowały gorzko? Zawołał Monte Cristo, jak podsuszona skórka pomarańczowa. Tak, tak. Teraz wszystko rozumiem. Czyli on także wie, że jest tu truciciel, a może nawet wie, kim on jest. Uodpornił cię na tę zabójczą substancję, bo kocha cię jak nikogo w świecie i dlatego nie podziałała za pierwszym razem. Dlatego jeszcze pani żyjesz. A zachodziłem w głowę, jak to możliwe, bo uraczono panią trucizną, która nie daje pardonu. Ale kto jest mordercą? A nie widziałaś nigdy, jak ktoś przychodzi w nocy do twego pokoju? Widziałam. Często zdawało mi się, że jakieś cienie przesuwają się, zbliżają, oddalają, a potem znikają, ale brałam je zawsze za halucynacje spowodowane gorączką. Nawet przed chwilą, gdy przyszedłeś tu pan, długo byłam przekonana, że to moje kolejne urojenia albo sen. Ale nie znasz pani osoby, która czyha na twoje życie? Nie. Dlaczego ktoś miałby pragnąć mojej śmierci? Zaraz się pani o tym dowie, rzekł Monte Cristo, nasłuchując. Jak to? Spytała Walentin, rozglądając się trwożliwie wokół siebie. Ponieważ dzisiaj nie masz gorączki, nie majaczysz, ponieważ dziś nie śpisz, ponieważ oto bije 12, a to godzina morderców. Wielki Boże, wyszeptała Walentin, ocierając dłonią pot z czoła. Istotnie, zegar powoli, żałobnie wybijał godzinę 12, a każde uderzenie spiżowego młoteczka wymierzone było jakby prosto w serce dziewczyny. Walentin, ciągnął hrabia, zbierz wszystkie siły. Pohamuj bicie serca, nie wydawaj z siebie głosu, udawaj, że śpisz, a wtedy sama zobaczysz. Walentin chwyciła hrabiego za rękę. Chyba słyszysz, mer, rzekła, niech pan idzie. Do zobaczenia, odparł hrabia. I z uśmiechem, tak smutnym i tkliwym, że serce dziewczyny wezbrało wdzięcznością, podszedł na palcach do drzwi biblioteki. Nim jednak drzwi zamknęły się za nim, odwrócił się i rzekł: pamiętaj, ani jednego słowa, żadnego gestu, niech myśli, że śpisz, bo inaczej mogłabyś zginąć, zanim zdążyłbym przyjść ci z pomocą. I po tym straszliwym ostrzeżeniu hrabia zniknął za drzwiami, które zamknęły się za nim bezszelestnie.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Najpiękniejsze lato w Radiu Pogoda.
1: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

wciąż taki dzień, taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

kiedy się sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: fire, the ring of... Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Pogoda. Andrzej Młynarczyk.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka

mama jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama?

0: gościnie piżama jest w lóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

Czy Boguś wstań, ależ ciebie Boguś brak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś, nie rób głupiej miny.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

Kaza chodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł

Za mój zimowy stół nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zup i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, adio pomidory, adio.

0: to promocja. Mango.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Sok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nie

Wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jemu słyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i las,

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

miłość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

Ritete. Ritete. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam.

0: Słuchacze Radia Pogoda pozdrawiają
1: Ecik
0: i Masztalski.
1: Witajcie u was.
0: Witajcie.

No, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.